the Lord my soul to keep. And if I die before I wake,

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: It's the wonder of the world.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na różne ćwiczenia buzi i języka. Wiecie, po co to robić, prawda? Oczywiście, po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali głoski i wyrazy. Dzisiaj proponuję wam rozmowę o dwóch głoskach, które powstają głęboko w gardle. To są głoski k oraz g. Ale zanim zaczniemy się ich uczyć, rozgrzewka. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz nabieramy jeszcze więcej powietrza i ziewamy. Możecie ziewnąć kilka razy. To zawsze dobrze robi. To jest świetne ćwiczenie. Moje ulubione. A teraz już ćwiczymy język. Otwieramy szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. A potem chowamy go jak najgłębiej. Możecie przy tym wydawać różne dźwięki. Ważne jest to, żebyście się bawili, ćwicząc buzię i język. I powtórzcie to 5 razy. A teraz poruszajcie trochę językiem na boki. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. I znowu 5 razy w prawo, 5 razy w lewo. Teraz bawimy się w konika. Czyli najpierw kląskamy, naśladujemy to, jak konik biegnie. A teraz parskamy. Czyli naśladujemy to, jak konik odpoczywa. Kolejne ćwiczenie to ssanie i ciamkanie. Wyobraźcie sobie, że trzymacie w buzi cukierek, który przykleił się wam do podniebienia, czyli tam do góry. Próbujcie go odkleić, ale tylko językiem. Taki dziwny dźwięk wtedy powstaje. I czas na nowe ćwiczenie. Chrząkajcie, pokasłujcie, ale starajcie się wypuszczać powietrze tylko przez nos, nie przez buzię. I będzie to brzmiało mniej więcej tak. Oczywiście nie chodzi o to, żebyście zachorowali i kasłali, tylko wykonujecie takie ćwiczenie po to, żeby sobie rozgrzać tylną część gardła. A teraz, uwaga, ja nie zasnęłam, nie, tylko pokazałam wam, jak zrobić nowe ćwiczenie, czyli chrapanie. Chrapanie na wdechu i na wydechu, chrapanie przy szeroko otwartej buzi. Gdy wykonacie to ćwiczenie, możemy już zacząć wolno wymawiać głoskę k. K, k, k, k, jak najwolniej, a potem trochę przyspieszamy. K, k, k, k, k, k. I to samo z głoską g. Najpierw

w wolną. G, g, g, g. A potem coraz szybciej. G, g, g, g, g, g. Już na pewno słyszycie i czujecie, czym się różnią obie głoski, prawda? Gdy wymawiamy g, drży nam gardło i czuć to, gdy się przyłoży palce do szyi. A gdy wymawiamy k, to tego drżenia gardła nie ma. Teraz coś zupełnie nowego. Wymawiamy dynamicznie, czyli z życiem, ale bardzo powoli. Uwaga, uwaga, posłuchajcie. Nga, ngo, nge, ngu, ngi, ng. Jeszcze raz. Nga, ngo, nge, ngu, ngi, ng. Udało się Wam to wymówić? Trochę trudno, prawda? Ale nie poddajemy się. Idziemy dalej. Posłuchajcie tego. Unga, ungo, unge, ungu, ungi, ung. Jeszcze trudniej, ale dla Was to żadna sztuka. Potraficie to zrobić. Jeszcze raz. Unga, ungo, unge, ungu, ungi, ung. Brawo! A teraz posłuchajcie, co się będzie działo. Agga, akka, oggo, okko, egge, ekke, uggu, ukku, iggi, ikki, ygg, ykk. Udało się Wam to powiedzieć? To posłuchajcie jeszcze raz i powtarzajcie za mną. Agga, akka, oggo, okko, egge, ekke, uggu, ukku, iggi, ikki, ygg, ykke. Brawo! Na pewno czujecie, jak tył języka, gdzieś tak głęboko w gardle, ta część, jak to Wam pracuje, prawda? Nie było to łatwe, ale daliście radę. Naprawdę Wam gratuluję. To jest znakomite ćwiczenie tej części buzi, która tworzy głoski k i g. A na koniec pobawmy się wyrazami, w których są te głoski. Posłuchajcie. Kucharz gotuje groch i agrest. Na początku każdego słowa jest k albo g. Kucharz gotuje groch i agrest. Spróbujecie ułożyć własne zdania, w których będzie podobnie? To znaczy tak, żeby na początku każdego wyrazu było k albo g? Spróbujcie. No to jeszcze jeden przykład, żeby Wam było łatwiej. Koło krzaków kura grzebie gumiastą glebę. Gleba to jest inaczej ziemia. Koło krzaków kura grzebie gumiastą glebę. Znowu mamy zdanie i w każdym wyrazie na początku jest k albo g. A teraz jeszcze inna zabawa. Ułóżcie takie przykłady, w których koło siebie będą głoski k i g, albo k i k, albo g i g. Posłuchajcie. Wojtek krzyknął. Wojtek krzyknął. Wyraz Wojtek kończy się na k, a krzyknął zaczyna się od k. Maciek gra. Tutaj mamy koło siebie k i g. Jak grzechotać? Znowu koło siebie k i g. Bardzo ważne w tych przykładach jest to, żeby osobno wymówić każdą głoskę. Czyli jeszcze raz. Wojtek krzyknął. Maciek gra. Jak grzechotać? Ciekawa jestem, jakie będą Wasze przykłady. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Znacie na pewno słowa pytać i słuchać. Znacie? Oczywiście, że znacie. Ale dla przypomnienia wyjaśnijmy sobie, co też właśnie one znaczą. Pytać to jasne. Zwracać się do kogoś w taki specjalny sposób, tak, żeby zdobyć jakieś informacje. Na przykład pytamy o drogę, gdy mówimy: przepraszam bardzo, którędy dojść do kina? Albo pytamy o godzinę. I jak to zrobimy? Wiecie? Oczywiście, że wiecie. Na przykład gdy powiemy: przepraszam bardzo, która godzina? To właśnie pytamy o godzinę. Możemy też pytać o pozwolenie i jeszcze o wiele, wiele innych rzeczy pytamy. Mamy też powiedzenie: kto pyta, nie błądzi. No i co ono znaczy? Tyle, że lepiej kogoś zapytać, niż nie zapytać, bo jeżeli zapytamy, to łatwiej zrobimy to, o co nam chodzi. Łatwiej będzie nam na przykład dojść do jakiegoś miejsca, w którym nigdy nie byliśmy, jeżeli zapytamy kogoś o drogę. Ale mamy też w języku polskim słowo pytać się. I moje pytanie do was brzmi: czy pytać się to jest to samo, co pytać? I tak, i nie. Pytać się to jest takie mocniejsze pytać. Na przykład możemy powiedzieć tak: pytałam się taty, czy mogę iść do kina. Pytałam się mamy, czy mogę wyjść na dwór. Pytałam się o drogę, pytałam się o cenę. Wtedy mocniej pokazujemy właśnie to, że o coś pytaliśmy. No tylko, że jeżeli zależy nam na elegancji, lepiej tego się nie dodawać. Ale mamy w języku polskim również inną parę wyrazów: słuchać i słuchać się. Pomyślmy, czy tutaj jest tak samo. Słowo słuchać ma trzy znaczenia. Słuchać to po pierwsze wpuszczać do ucha dźwięki. Na przykład gdy słuchamy muzyki, słuchamy radia, to właśnie wpuszczamy do ucha różne dźwięki. Dźwięki radiowe. Wy teraz słuchacie radia, czyli do ucha wpadają wam dźwięki z radia. Drugie znaczenie słowa słuchać jest podobne, ale no właśnie tylko podobne. Słuchać dwa, to znaczy wpuszczać do ucha to, co ktoś mówi i rozumieć to. Na przykład gdy słuchacie bajki, to wpadają wam do ucha dźwięki tej bajki, ale rozumiecie słowa, rozumiecie, o czym tam jest mowa. Możemy też powiedzieć, że słuchamy rozmowy i wtedy to znaczy to samo. Wpadają do ucha dźwięki i rozumiecie, co te słowa znaczą. Ale wyraz słuchać ma też trzecie znaczenie. Słuchać to być posłusznym.

czyli robić to, na co ktoś pozwala albo czegoś zabrania. Na przykład możemy powiedzieć: zawsze słucham mamy, czyli zawsze robię to, na co mama mi pozwala. A jak jest ze słowem słuchać się? Czy ono też ma te trzy znaczenia? Nie. Słuchać się to tylko być posłusznym. Czyli na przykład możemy powiedzieć: zawsze słucham się pani w przedszkolu. I to jest bardzo dobrze, jeżeli tak rzeczywiście jest. Czyli słuchać się to nie jest to samo, co słuchać, chociaż pytać się to jest to samo, co pytać. A teraz moja propozycja. Sami wymyślcie trzy zdania ze słowem słuchać i sprawdźcie, w których zdaniach można to słowo wymienić na słuchać się. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o pewnym zachowaniu w pewnym miejscu. To miejsce ma specjalne zasady właśnie zachowywania się, także językowego. To miejsce to kino. Byliście kiedyś w kinie? Chyba byliście. Myślę, że byliście. Kino to jest takie... No właśnie, co to jest kino? Chciałam zacząć tłumaczyć znaczenie tego słowa, ale może wy zrobicie to lepiej. Kino to na pewno jest miejsce, z tym się wszyscy zgadzamy. I to jest takie miejsce duże, duży budynek, w którym jest ciemno. Tak mówicie, w niektórych miejscach kina jest ciemno, w innych miejscach nie. Najważniejsze jest to, po co się tam przychodzi? Po co ludzie chodzą do kina? Po co? Proste, prawda? Po to, żeby obejrzeć film. Wiele kin ma także poranki dla dzieci, czyli takie filmy wyświetlane rano, filmy specjalnie dla dzieci. Ale właśnie do kina przychodzi wiele osób, czyli w kinie nie jesteśmy sami. I to, że do kina przychodzi wiele osób, sprawia, że musimy się specjalnie zachowywać. No i teraz jak się zachować w kinie? Po pierwsze, gdy przychodzimy do kina, wchodzimy do środka, musimy kupić bilet. Czyli musimy się ustawić w kolejce do kasy. Skoro stoimy w kolejce, no to niestety musimy cierpliwie poczekać na swoją kolej. Cierpliwie i raczej cicho. Kochane dzieci, błagam, błagam, błagam.

nie krzyczmy w kinie. Krzyki są najgorszą rzeczą, jaka tylko może się zdarzyć. Krzyczmy sobie na łące, w lesie, być może też w domu, jeżeli rodzice wam pozwalają. Ale w kinie, o nie. Gdy już doczekamy cierpliwie i dojdziemy do kasy, musimy poprosić bilet, czyli musimy kupić bilet. Jak to zrobić? Podpowiedziałam, na początku musi się znaleźć słowo poproszę. Na końcu musi się znaleźć słowo dziękuję. A co w środku? Musimy powiedzieć, ilu biletów potrzebujemy i czy to bilety dla dorosłych, czy dla dzieci, no i na jaki film. Czyli na przykład możemy powiedzieć, dzień dobry, poproszę jeden bilet na przygodę Asterixa i Obelixa. Dziękuję. I to będzie bardzo ładne, bardzo dobre zdanie. Gdy już kupimy bilet, musimy się zastanowić, czy przypadkiem nie warto pójść do toalety. Lepiej pójść, nawet może na zapas, bo z sali kinowej, gdy już będzie emitowany film, gdy będziemy oglądali film, lepiej nie wychodzić. Więc do łazienki idziemy zawsze, zanim wejdziemy do sali kinowej. A gdy już z łazienki wyjdziemy, lepiej się poczujemy, możemy właśnie wejść do tej specjalnej sali, gdzie będziemy mogli obejrzeć film. I uwaga, gdy się ściemni, nie gadamy. Śmiejemy się, ale tylko wtedy, gdy się też inni śmieją, czyli na komediach. Nie komentujemy, czyli nie opowiadamy tego, co się dzieje w filmie, bo przecież może ktoś nie chce tego słuchać. Ktoś może chcieć obejrzeć film po cichu. No chyba, że wszyscy w sali kinowej komentują i się głośno śmieją. Wtedy my też możemy tak robić. Ale jeśli inne osoby oglądają film po cichu, nie przeszkadzajmy im. Do sali kinowej, jeżeli nie musimy wnosić jedzenia i picia, no to nie róbmy tego. No chyba, że wszyscy wchodzą z jakimś jedzeniem i jakimś piciem, wtedy mamy i my pozwolenie. Ale lepiej tego nie robić. Wiecie dlaczego? No bo takie dziamkanie, mlaskanie, chlipanie, siorbanie nie sprzyja oglądaniu filmu. Nie, to po prostu może innym przeszkadzać. Więc jeżeli chcemy być kulturalni, czyli nie przeszkadzać innym w kinie, to nie jedzmy ani nie pijmy. Gdy już musimy jeść, nie kruszmy, nie śmiećmy, bo ktoś musiałby po nas posprzątać. Przede wszystkim jednak, gdy idziemy do kina, nastawmy się na przyjemność oglądania filmu. Po to tam idziemy. Gdy się seans skończy, wychodzimy z kina. I co mówimy? Mówimy do widzenia wszystkim pracownikom. A ja wam mówię do usłyszenia.

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Zapraszam was na różne ćwiczenia buzi i języka. Wiecie, po co to robić, prawda? Wszyscy wiecie? Oczywiście, robimy te ćwiczenia po to, żebyśmy wszyscy ładnie i poprawnie wymawiali głoski i wyrazy. Dzisiaj proponuję wam rozmowę o dwóch głoskach, które powstają w środku buzi, w samym środeczku. Już większego środka nie ma niż ten, gdzie te głoski dzisiejsze powstają. A te głoski to ci oraz dzi. Ci i dzi. Ale zanim zaczniemy się ich uczyć, rozgrzewka. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Starajcie się przy tym nie garbić, tylko wyprostować, tak jakby wam ktoś przyczepił nitkę do czubka głowy i pociągnął tę nitkę do góry. Więc jesteście w wyprostowanej pozycji i robicie wdech nosem i wydech ustami. A teraz nabieramy jeszcze więcej powietrza i... Ulubiona czynność każdego z nas prawdopodobnie, czyli ziewanie. Ziewanie to jest bardzo dobre ćwiczenie, które pozwala rozluźnić wszystkie mięśnie buzi. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Tak jakbyśmy chcieli dotknąć językiem końca brody. Spróbujcie. Udało się wam dotknąć? Im dalej wysuniecie język, tym lepiej. A potem chowacie ten język jak najgłębiej. I powtórzcie to 5 razy. Jak najdalej język z buzi aż do brody i potem jak najgłębiej do środka. A teraz poruszajcie językiem w boki, w prawo, w lewo i w prawo i w lewo. Najpierw w środku buzi, a potem na zewnątrz, gdy wysuniecie język już z buzi. Teraz coś, co już dobrze znacie, ale co chyba sprawia wam przyjemność, bo mnie tak, czyli bieg konika. Kląskamy językiem. Czy słyszycie, że możemy nawet różne melodie naśladować właśnie kląskając? Czyli tak jakbyśmy biegli jak konik, możemy naśladować różne melodie. Na przykład... Czy rozpoznaliście, jaka to melodia? Nie jestem pewna, czy było to dobrze słychać, ale miałam na myśli w las kotek na płotek. Czyli będąc konikiem, możecie sobie nawet trochę ponucić. A teraz... Ssanie i ciamkanie. Miam, miam, miam. Wyobraźcie sobie, że trzymacie w buzi cukierek, który przykleił się wam do podniebienia, czyli tam do góry buzi. Spróbujcie go odkleić, ale tylko językiem. Nie używajcie palców, tylko języka. I takie... Takie dźwięki powinny wychodzić i to jest właśnie świetne ćwiczenie, które

Zrusza wam język, a język dzisiaj będzie najbardziej pracował. A teraz, uwaga, uwaga, uwaga, teraz możecie się przełączyć na tryb zagadkowy, czyli możecie przygotować zagadki dla samych siebie. To znaczy, możecie nawzajem odgadywać głosy, różne głosy, które będziecie wydawać. Niech każde z was, moje drogie dzieci, pomyśli po cichu o czymś miękkim, ale po cichu, nie mówcie o czym myślicie, o czymś miękkim i to może być miękkie i mokre, a może być miękkie i suche, jak wam się podoba. I pomyślcie o czymś takim, co można upuścić albo co może spaść, ale nie mówcie innym dzieciom, co wam przyszło do głowy. Teraz niech każdy z was po kolei spróbuje naśladować głos tego przedmiotu, gdy on spada. Podam wam przykład. Ja sobie pomyślałam o czymś, co gdy spada, robi tak. Paćk. Paćk. Jak myślicie, co to mogło być? Przyszło wam coś do głowy? Ciekawa jestem, czy to samo, o czym pomyślałam ja. Chodziło mi o jajecznicę, która z talerza spada na ziemię. Czasem tak się zdarza. No niezdarnie przesuniemy talerz, jajecznica, paćk, na ziemię. A wy jakie mieliście skojarzenia? Pobawcie się w ten sposób między sobą. Oczywiście nie chodzi o to, żebyście upuszczali na przykład jajecznicę albo inne rzeczy, tylko żebyście sobie wyobrażali, że to się dzieje i naśladowali głos, który powstaje w takiej sytuacji. I gdy będziecie sobie wyobrażać różne miękkie rzeczy, miękkie i suche, albo miękkie i mokre, i gdy będziecie naśladować dźwięk, który powstaje wtedy, gdy te rzeczy upadają, to łatwo nauczycie się wymawiania głoski ć. Rozpoznacie też być może, chyba rozpoznacie, że żeby tę głoskę dobrze wymówić, musicie trochę podnieść środek języka. Poćwiczcie ć, ć. Czujecie, jak środek języka idzie wam do samej góry? To bardzo dobrze. Kolejna rzecz, jakiej się dzisiaj nauczymy, to rozróżnianie krótkiego ć i długiego ci. To drugie może być osobnym wyrazem. Pomyślelibyście o tym? No to posłuchajcie. Gdy słyszymy takie zdanie, ciii, mówcie szeptem, potrzebna jest cisza, to właśnie mamy tam, i to aż dwa razy, tę długą głoskę. Ci, tutaj jest pierwszy raz ta długa głoska, i w wyrazie cisza też jest długa głoska ci. A krótkie ć jest na przykład w wyrazie ćma albo cmokać na końcu. Wymyślcie jeszcze 5 wyrazów z krótkim ć i z długim ci. A teraz pomyślcie o tym, co różni takie wyrazy. Ciało, działo. Ciało, działo. Powiecie, że różnie jest znaczenie, prawda? No i słusznie, bo tak jest. Ciało, nikomu nie trzeba mówić, czym jest. Każdy z nas ma ciało. Bez niego nie moglibyśmy chodzić, jeść ani spać. Więc wszyscy wiemy, czym jest ciało. A działo, czy ktoś wie? Działo to po prostu armata. Te dwa wyrazy, czyli ciało i działo, różnią się, tak jak powiedzieliście, znaczeniem. A to znaczenie jest różne dzięki temu, że w jednym wyrazie mamy ci, a w drugim dzi. Gdy przyłożycie palce do szyi po środku, to poczujecie, że przy jednej z tych głosek szyja drży. Przy której? Odgadliście? Oczywiście przy dzi. Dzi jest głoską dźwięczną i drży nam szyja, gdy tę głoskę wymawiamy. A na sam koniec mam zagadkę dla odważnych. Kto znajdzie jeszcze dwie pary wyrazów różniących się tylko głoskami ć i dzi? Do usłyszenia!

0: kuku.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O-o, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje.
3: Intrygi, bitwy, tajemnice.
6: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Minutka po godzinie 7:00. Zapraszamy na poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Kawalec, Filip Górski. Wstawajcie, będzie fajny dzień.
8: Chyba każdy z was już słyszał o Kolumbie.
9: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
10: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
8: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
11: Amerykę.

0: przyjść nowego szlaku. Więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wybrykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

A to nie Ameryka, tylko Polska. Witamy w Polsce 5 minut po godzinie 7, 11 maja. Wszyscy, którzy wstali, to myślę, że już ten najtrudniejszy moment mają za sobą. No bo niestety ten moment po budziku jest zawsze najgorszy, ale później jak już się trochę rozruszamy, to jest już całkiem przyjemnie, bo coraz cieplej robi się na dworze, a dodatkowo, nie wiem czy wiecie, ale rano nasz mózg działa znacznie lepiej niż wieczorem. Po takiej przespanej nocy lepiej podejmujemy decyzje, szybciej zapamiętujemy, no i oczywiście wpadamy na nowe pomysły. Jeżeli wpadnie wam coś dzisiaj ciekawego do głowy, to możecie się z tym podzielić z nami albo z rodzicami, bo może u was też dzieje się coś ciekawego. Co u was pachnie na przykład dzisiaj? Czy już jesteście po śniadaniu? Czy już wypiliście kakao? No jeśli tak, no to może pora się do nas odezwać. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. No i oczywiście warto też wiedzieć, że dzisiaj 11 maja jest kilka bardzo ważnych dat. Przede wszystkim dzień bez śmiecenia i przypominamy, że trzeba zawsze po sobie sprzątać, czy po pikniku, czy po spacerze. Kiedy wyrzucamy jakiś papierek, to zawsze konkretnie do kosza, bo te śmieci później plączą się gdzieś pod nogami i to nie wygląda ani ładnie, ani estetycznie, więc warto o tym wiedzieć. A oprócz tego warto wiedzieć, że 11 maja dzisiaj rozpoczynają się egzaminy ósmoklasisty, więc jeżeli znacie kogoś, kto właśnie dzisiaj przygotowuje się już może powoli do tych egzaminów, no to może trzymać za nich kciuki albo zadzwonić, napisać SMS-a, żeby się trzymali. Tydzień temu rozpoczynali egzaminy maturalne wasi starsi koledzy w czwartej klasie szkoły średniej, a dzisiaj ósmoklasiści rozpoczynają trzydniowy maraton polski, matematyka i angielski. Także trzymamy kciuki za wszystkich naszych słuchaczy, którzy już trochę dorośli i są teraz w ósmej klasie. Także pamiętajcie o tym. A oprócz tego, co warto dzisiaj widzieć, to, że imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek, Miranda. Jeżeli znacie takie osoby, to możecie im dzisiaj złożyć życzenia, bo myślę, że życzenia imieninowe są również takim miłym prezentem z samego rana. Także cóż, rozpoczynamy nasz poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Można dzwonić, można do nas pisać i opowiadać, co się u was dzieje, co u was pachnie, co u was słychać. Zaczynamy.

Taka piosenka na lepszy dzień to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł dla wszystkich, którzy teraz z trudem wstają albo może szukają skarpetek, albo kluczy, bo już wychodzą, albo spieszą się na przykład do przedszkola. Bo myślę, że sporo osób, które chodzi do szkoły, no to teraz pewnie się jeszcze przeciąga, a może nawet śpi. No bo egzaminy ósmoklasisty to jest taki moment, kiedy ci, którzy chodzą do młodszych klas, to mogą odpocząć, bo klasy są raczej potrzebne na te egzaminy, więc tak się zastanawiam, co teraz robicie. Czy teraz macie wolne, pojechaliście do babci, a może macie jakiś przedłużony weekend z rodzicami? Możecie o tym opowiedzieć. Ja jestem bardzo ciekawa, co u was pachnie dzisiaj, bo tak zapytałam na początku, co może pachnieć, ale może to właśnie pachnie śniadanie, a może kwiaty za oknem? Jeżeli coś u was tak intensywnie pachnie, jakaś owsianka, jajecznica, no kanapki to raczej nie pachną, ale jeżeli to są na przykład kanapki z opiekacza, to też mogą pachnieć. No dobrze, no to w takim razie pytam was, co u was dzisiaj pachnie, bo maj to jest taki miesiąc, kiedy dużo tych zapachów może się pojawić i w naszym domu, i w okolicy. Ja na przykład ostatnio zachwycam się tymi zapachami bzów, które w Warszawie już zakwitły, a gdzie niegdzie jeszcze może czekają na to, aby tym swoim zapachem nas przywitać. Czy macie coś dobrego na śniadanie? Podzielicie się może przepisem na jakieś dobre śniadanie, takie energetyczne, które pozwoli nam wstać i od razu zacząć działać. No myślę, że zapach czekolady może nas wszystkich pobudzić. Jeśli tak, no to może czekolada, a może kakao. To jest też taki zapach, który lubią dzieci i który sprawia, że tak szerzej otwierają nam się oczy. No to sprawdźmy w takim razie, jak pachnie czekolada, a ja was zachęcam do tego, aby opowiedzieć o tym, co u was pachnie. 22 645 20 55.

0: tam po prostu miodzia.
1: Ja naprawdę mam wrażenie, że teraz zapachniało tą czekoladą. Nie wiem, czy to jest właśnie efekt tej piosenki, czy mojej wyobraźni, ale czekolada mi teraz zapachniała bardzo, bardzo słodko. A co pachnie u Mikołaja? Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Gdzie jesteś?
2: Wieszycach.
1: Gdzie jesteś?
2: Wieszycach.
1: W Wieszycach, czyli rozumiem, że jeszcze w domu?
2: Tak.
1: Tak. I co u ciebie pachnie?
2: Kwiaty za oknem.
1: A jakie masz kwiaty za oknem?
2: Bez.
1: Bez, no właśnie, czyli jednak u was też już bez rozkwitł i tak pięknie pachnie. Czy to jest twój taki ulubiony majowy zapach, czy lubisz jeszcze inne kwiaty albo inne zapachy majowe?
2: No, chyba ulubiony.
1: Ulubiony. Co dzisiaj będziesz porabiał, Mikołaju? Jakie masz plany?
2: Nie idę do szkoły, zostaję w domu.
1: Czyli jesteś jednym z tych szczęśliwców.
2: Chory.
1: A, no to nie. Myślałam, że może zostajesz w domu ze względu na egzaminy, bo też pewnie twoi koledzy zostali w domu dzisiaj.
2: Nie.
1: Nie?
2: Zresztą tak.
1: No właśnie, egzaminy ósmoklasisty spowodowały, że macie wolne tak czy inaczej. Czy ktoś jest chory, czy zdrowy, to zostaje w domu, tak?
2: Tak.
1: Ale rozumiem, że to nie jest jakaś bardzo groźna choroba i może wyzdrowiejesz do tego czasu, aż skończą się egzaminy.
2: Tak, na pewno.
1: Na pewno. No taka piękna pogoda, trochę wyjść na słonko, pogrzać się i myślę, że będzie dużo lepiej.
2: Bo wczoraj grałem 4 godziny w lotki z tatą.
1: A, rozumiem. I trochę się pewnie zaziębiłeś, tak?
2: Tak.
1: Mhm. A do której klasy chodzisz, Mikołaju?
2: Pierwszej.
1: Do pierwszej. Jak ci jest w tej pierwszej klasie? Poważna nauka się zaczęła, czy jeszcze na razie tak trochę się możecie jeszcze pobawić?
2: Co?
1: Czy już jest nauka, czy można się jeszcze pobawić trochę?
2: Dużo już jest nauki.
1: Naprawdę? To czego się teraz uczycie?
2: Tego. Czytać, pisać, dodawać do 20 i odejmować.
1: O matko, i wszystko naraz?
2: Tak.
1: Ojej, a umiesz już pisać?
2: Umiem.
1: I jak wychodzą te literki? Ładnie czy tak niekoniecznie jeszcze do końca?
2: Ładnie.
1: Ładnie wychodzą, no to pięknie. A tabliczka mnożenia już też jest?
2: Nie, dopiero w drugiej klasie.
1: No widzisz, no to jeszcze nie jest tak źle. Tabliczka mnożenia to też jest całkiem sporo nauki, więc mam nadzieję, że teraz opanujesz już pisanie i liczenie, a potem tabliczka mnożenia i tak wszystko po kolei. A już macie jakieś może lektury?
2: Tak. Już trzy lektury mieliśmy i jedną już mam.
1: Jaką lekturę teraz czytasz?
2: Jak Piotr został strażakiem.
1: O, no to taka chyba interesująca książka.
2: No.
1: Bardziej dla chłopaków pewnie teraz niż dla dziewczyn.
2: No.
1: No widzisz, no to super. W takim razie bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś i podzieliłeś się tym, co u ciebie słychać i tym, co u ciebie pachnie, Mikołaju. A czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: Kogo?

0: Marysię, moją babcię, mojego dziadka, Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki i Jasia Michasia i Smoka Adasia.
1: Pięknie, bardzo dziękujemy za pozdrowienia i również pozdrawiamy. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, Mikołaju. Trzymaj się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: To był Mikołaj. A co u was słychać? Możecie też się podzielić tym, co u was słychać, tym, co u was ciekawego się dzieje. 22 645 20 55. Mikołaj, jak na kogoś, kto nie idzie do szkoły, to bardzo wcześnie wstał. Czy wy już też jesteście na nogach? No to zapraszamy. Mam nadzieję, że Szrek 2 was teraz obudzi. Piosenka, która mam nadzieję, że wybije wszystkich z takiego jeszcze porannego snu. Można tańczyć.

I jak, potańczone? Mam nadzieję, że już się trochę rozruszaliście, bo poranek w poniedziałek to nie jest najłatwiejszy czas w tygodniu, ale myślę, że już pora powoli wstać, bo piękny dzień przed nami. Przede wszystkim to mam dla Was taką informację, że to są takie najdłuższe dni, jakie w ogóle zdarzają nam się w ciągu roku, bo ten, który dzisiaj się rozpoczął, jest krótszy od najdłuższego tylko o godzinę i 16 minut, więc tak naprawdę zbliżamy się do takiego momentu, kiedy ten dzień jest bardzo długi. 15 godzin i 30 minut trwa już dzień, więc warto wykorzystać go od początku do końca. No może od początku to już nie do końca się to uda, bo o 4:47 dzisiaj wstało słońce, ale zajdzie dopiero o

o 20:17, czyli mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu na zabawę, kiedy jest jeszcze widno. I tak myślę, że wielu z Was myśli sobie, że kiedy jest widno, to nie trzeba jeszcze iść spać. No ale teraz akurat dni są na tyle długie, że warto skorzystać i wyspać się trochę, ale później już z samego rana wstać i mieć siłę do zabawy. Jeżeli spojrzycie teraz na mapę Polski, taką pogodową mapę Polski, no to tego słońca też jest całkiem sporo. W zasadzie to wszędzie jest słońce. Od wschodu do zachodu, od północy po południe jest słońce. Niektóre za mniejszymi lub większymi chmurkami, ale wszędzie jest. No i u nas w Warszawie jest 22 stopnie i tak mniej więcej porówno jest wszędzie. 23 w Szczecinie, 24 w Zielonej Górze, no trochę chłodniej jest w Zakopanem, 19, ale tak mniej więcej sprawiedliwie nas pogoda obdzieliła w tym dzisiejszym poniedziałkowym dniu, więc warto skorzystać. Teraz jeszcze trochę chłodniej, ale za chwilkę już to słońce nam się ogrzeje nas trochę i będziemy mogli nawet na krótki rękawek może pobiegać po dworzu, a warto wykorzystać dla tych wszystkich, którzy nie idą do przedszkola albo właśnie mają wolne od szkoły, no to dzisiaj jest piękny dzień na zabawę. No to cóż, w takim razie może teraz Majka Jeżowska nam zaśpiewa na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Zbliża się 3 minuty do godziny 7:30.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Tak, tak, to jest właśnie ten moment, czyli rodzinne zgadywanie i dobre wstawanie można połączyć. O godzinie 7:30 w Polskim Radiu Dzieciom mamy taką tradycję, że można do nas zadzwonić, odpowiedzieć na pytanie, no i oczywiście też kogoś pozdrowić. No to otwieramy nasze linie i czekamy na duety dorosłych i dzieci, bo to będzie pytanie do dorosłych, ale przy wsparciu dzieci. Także zapraszamy 22 645 20 55, można dzwonić. No i ciekawa jestem, czy będziecie znali odpowiedź na naszą dzisiejszą zagadkę. Czekam na Was.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: A my teraz z Wawelu przenosimy się do Radomia, skąd do nas dzwonią dzisiejsi nasi uczestnicy zabawy. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O, jak pięknie, równo. Pan Wojtek i Noemi do nas zadzwonili. Zgadza się?
2: Tak.
1: Tak. I rozumiem, że jesteście jeszcze w domu, na spokojnie możecie porozmawiać.
2: Tak. Właśnie mieliśmy wchodzić do przedszkola, ale udało nam się zadzwonić, więc...
1: Pięknie, no to super. To w takim razie zaczynamy naszą dzisiejszą zabawę i pytanie mam dla was razem. Mam nadzieję, że będziecie znali odpowiedź. Kajko i Kokosz to taka znana seria komiksów autorstwa Janusza Christy. No i pytanie do was, gdzie odbywa się akcja tego komiksu? W jakim grodzie? Czy pamiętacie, jak nazywa się gród, w którym mieszkał kasztelan Mirmił? I mogę podpowiedzieć, czy znacie odpowiedź.
2: Wydaje mi się, że to było Mirmiłowo.
1: Dokładnie tak, tak to właśnie było Mirmiłowo. Udało się. Noemi, cieszysz się?
3: Tak.
1: Ale masz mądrego tatę. Tak? Tata pewnie czytał kiedyś Kajko i Kokosza. A czy ty znałaś taką odpowiedź, czy nie?
3: Nie.
1: Nie, to dobrze, że tata był w pobliżu, co?
3: Tak.
1: Ale pewnie Kajko i Kokosza to kojarzysz, jak oni wyglądali?
3: Nie.
1: O, to trzeba nadrobić w takim razie. Tak, panie Wojtku?
2: Tak, ja Kajko i Kokosza kojarzę, ale no dzieci jeszcze ich nie znają za bardzo.
1: No właśnie, jeszcze nie znają, bo poznają ich w szkole. Kiedy Noemi pójdzie do szkoły, to jest lektura czwartej klasy.
2: A.
3: Ja jestem bliżej czwartej klasy, to ja będę.
1: No właśnie, jak bo będziesz w czwartej klasie, to przeczytasz.
2: Dwóch kibiców i to właśnie jeden z kibiców mówi, że jest bliżej.
1: A, rozumiem. A w której klasie?
3: Ja jestem w zerówce.
1: Ja wiem, ty jesteś w zerówce, ale ten kibic w której klasie jest?
2: Nie, to właśnie kibic jest w zerówce, a Noemi jest na razie w starszakach, w przedszkolu.
1: Rozumiem, no tak, no dobrze. No to w takim razie trzymam kciuki. Mam nadzieję, że będzie okazja zobaczyć Kajko i Kokosza, jak wyglądają na obrazkach, w komiksach. To jest bardzo ciekawa książka. Tak? Pewnie pan Wojtek jeszcze pamięta, bo to takie były komiksy,
2: tak,
1: które wszyscy chyba kiedyś czytali. No a teraz też czytają, no bo są lekturą szkolną. Fantastycznie. Drodzy słuchacze, bardzo się cieszę, że udało się poprawnie odpowiedzieć na nasze pytanie, które nie było chyba łatwe. No to teraz do was prośba. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to teraz jest okazja.
3: Mamę, tatę, siostrę, brata, krasnoludki, to Polskie Radio Dzieciom i już.
1: I już. Pięknie. Noemi, super poszło ci z tymi pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia dla Polskiego Radia Dzieciom. Przekażemy wszystkim, którzy będą akurat w radiu, żeby się ucieszyli. No i mam nadzieję, że teraz jeszcze raźniej pójdziecie do przedszkola.
2: Tak, na pewno,
1: no bo zawsze jak coś wygramy, jak poprawnie odpowiemy na pytanie, to tak się nam robi cieplutko na serduszku i mam nadzieję, że wy również będziecie teraz mieli dobry dzień już od samego rana, od poniedziałkowego rana.
2: Tak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
3: Dziękuję
1: i dobrej drogi do przedszkola. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Dziękujemy, do widzenia.
1: Do widzenia. No i w ten sposób pan Wojtek i Noemi nie spóźnią się do przedszkola, a będą mieli pewnie dobry dzień dzięki temu, że tak

im dobrze poszedł ta nasza dzisiejsza poranna zabawa. No a co tam u Was słychać? Wciąż pytam i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja z kimś porozmawiać. 7:40 na zegarach, a to poranek w Polskim Radiu Dzieciom. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i jeżeli jesteście jeszcze na nogach, gdzieś do przedszkola, do szkoły albo jeszcze w jakieś inne ciekawe miejsce zmierzacie, to możecie się podzielić tym, dokąd idziecie i jakie macie dzisiaj plany.

0: Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł na majówkę, aby trochę pohulać po polu i wypić kakao. Jedno z drugim albo pojedynczo. Jedno po drugim można spróbować. A do nas dodzwoniły się już dwie sympatyczne słuchaczki, Bianka i Wanda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dziewczynki. Trochę was słabo słychać, musicie głośniej mówić. Jesteście
2: głośniej,
0: tam?
2: Głośniej, Bianka, tak?
0: Dzień dobry, dzień dobry. Nasze słuchaczki podróżują teraz samochodem z tatą, zgadza się?
2: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dokąd tak podróżujecie?
2: Do przedszkola.
0: Do przedszkola. I obydwie dziewczynki idą do przedszkola, tak?
2: Tak.
0: A w jakich grupach jesteście, dziewczynki? Jak się nazywają wasze grupy? Mają jakieś nazwy?
1: Trójce.
0: Oj, tak cichutko, cichutko. Chyba śniadanie było bardzo słabe dzisiaj. Jak te grupy wasze się nazywają?
1: Króliki.
0: Króliki? Dobrze słyszę?
2: Trójka. To jest grupa trzy.
0: A, grupa trzy. No to, czyli w grupie trzy jesteście obydwie. Tak?
1: Tak.
0: O, teraz to słyszałam, tak. I cieszycie się, że idziecie do przedszkola?
1: Tak.
0: Oj, tak chyba słabo. Cieszycie się czy nie?
1: Tak,
0: o, teraz to słyszę, no właśnie. Czyli jedziecie do przedszkola z tatą w poniedziałkowy poranek, czegoś można chcieć więcej. A było już śniadanko? Czy będzie w przedszkolu?
1: Nie.
0: Nie, będzie w przedszkolu? Tak? Zamyśliły nam się Bianka i Wanda, a może gdzieś już tutaj myślami podróżują do przedszkola. Drogie słuchaczki, czy chciałybyście kogoś pozdrowić teraz jeszcze właśnie jadąc do przedszkola? Kogo pozdrawiamy? Mamę słyszę, tak? Tatę też.
1: Uja, tocie.
2: I może jeszcze całe przedszkole.
0: Całe przedszkole, tak. Myślę, że... Mhm. No fantastycznie.
2: I krasnoludki
0: też pozdrawiamy. Fantastycznie. Bardzo wam dziękujemy za ten telefon. Życzymy wam udanej drogi podróży do przedszkola. No i dobrej zabawy. Będzie na pewno dobra.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do widzenia.
0: O, i tak właśnie można się podzielić swoimi wrażeniami z poniedziałkowego poranka. Zadzwonić do nas i opowiedzieć, co u was słychać, bo u nas zawsze coś słychać. W Polskim Radiu Dzieciom myślę, że nikt nie może narzekać na nudę, a jeżeli chciałby do nas zadzwonić, to może jeszcze opowiedzieć o tym, co się u niego dzieje, co słychać, co widać, albo na przykład właśnie co pachnie. No dobrze, to w takim razie pies Pankracy nam teraz zaśpiewa na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
3: O Pankracym to piosenka, o Pankracym mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, tu stół bez jednej nogi.

Pankracym to piosenka o pankracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana. Lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

Pankracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt

0: Pies zawsze swego pana ma, tak śpiewał wujek Ogórek. A co słychać u Stasia? Halo, halo, dzień dobry, Stasiu.
1: Cześć.
0: Cześć, o jaki wesoły jesteś. Co się u ciebie dzieje?
1: Teraz jadę do przedszkola.
0: Świetnie, a powiesz nam, jak nazywa się twoja grupa?
1: Motylki.
0: Motylki, to myślę, że całkiem niezła nazwa. Takie kolorowe pewnie jesteście wszystkie przedszkolaki.
1: Nie.
0: Nie?
1: Niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. A jakie masz ubranko na sobie? Jakiego koloru?
1: Niebieskiego.
0: No dobrze, no to mamy też niebieskie motyle. Czyli wszystko się zgadza.
1: No.
0: Mhm. A jak twój nastrój? Cieszysz się, że jedziesz do przedszkola?
1: Tak.
0: Bo w przedszkolu zawsze miło płynie czas? Co ciekawego dzieje się w twoim przedszkolu? Masz jakieś ulubione zabawy albo swoich kolegów?
1: No, czasami mam, ale na dworze.
0: Na dworze pewnie więcej pomysłów na zabawę.
1: No bo w sali to... W sali to mamy plany.
0: Mhm. A na dworzu co robicie?
1: A na dworze się bawimy.
0: A w co?
1: Czasami gramy w piłkę. Ale teraz nie, bo mamy rusztowanie.
0: Ojej. Co chwilę jakieś kłody pod nogi wam w tym przedszkolu rzucają chyba. Ale macie plac zabaw?
1: Jest plac zabaw.
0: Jest plac zabaw. A na placu zabaw można się bawić?
1: Tak.
0: Tak. No dobrze. Czyli są huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele?
1: Tak.
0: Tak. Wszystko się zgadza. A za co jeszcze lubisz chodzić do przedszkola, Stasiu?
1: No nic zdań, ale po prostu szybciej mi mija czas, bo czekam na album, bo zbieram karty piłkarzy i czekam na album i karty, bo zamówiliśmy z moim tatą.
0: Mhm. Przypomniała mi się taka zwrotka piosenki, bo przedszkole uczy, bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas. Czy zgadza się to też z twoim przedszkolem?
1: Tak.
0: Tak. Czyli przedszkole i uczy, i bawi, i też miło płynie czas. No fantastycznie. Stasiu, bardzo ci dziękuję za ten telefon i za to, że podzieliłeś się swoimi historiami z przedszkola. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Babcię, dziadka, mamę, moją siostrę, tatę, mojego psa, mojej babci, moją drugą babcię, to wszystko.
2: A może przedszkole pozdrowimy jeszcze,
0: o,
2: co?
0: Właśnie.
2: Przedszkole Montessori na ławicy w Poznaniu, tak?
1: Tak.
0: Tak.
1: I całe wątpię razie dzieciom i pani.
0: Pięknie dziękujemy za te pozdrowienia, Stasiu. Dobrej drogi i przyjemnego dnia ci życzymy.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia, pa, pa. To był Staś, który jedzie do przedszkola, ale dzwoni do nas jeszcze Marcel. Dzień dobry, Marcelku.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a ty skąd do nas dzwonisz?

0: Czy jesteś w domu, czy w samochodzie? Oj, tak słabo słyszę tego naszego słuchacza.
1: W samochodzie!
0: O, teraz cię słyszę. Jesteś w samochodzie. Jesteś w samochodzie. A dokąd jedziesz?
1: Nie jedziemy. Nie jedziemy.
0: Nie jedziecie. Stoicie w korku.
1: Na parkingu.
0: A na parkingu. Czyli już dojechaliście. A dokąd jechaliście, albo dokąd będziecie jechać, bo może jeszcze nie ruszyliście?
1: Do przedszkola jechali.
0: Do przedszkola i już teraz... Gdzie?
1: Do przedszkola.
0: Do przedszkola, no właśnie tak myślałam, że do przedszkola. I już jesteście pod przedszkolem.
2: Jeszcze nie, ale będziemy jechać na rowerze.
1: Jeszcze nie, ale będziemy jechać na rowerze.
0: Na rowerze. Dobrze, a lubisz na rowerze jechać? A masz kask i ochraniacze? Wszystko tak, jak powinno być?
1: Tak.
0: To poczekaj, to zgadnę. Czy ty jesteś też uczestnikiem rowerowego Maja? Takiej akcji, gdzie się zbiera naklejki?
1: Tak.
0: I dostaniesz naklejkę dzisiaj. Tak myślałam. Tak myślałam. No właśnie. Marcelku, w takim razie bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. Myślę, że na tym rowerze to się będzie jechało przyjemniej niż w samochodzie, prawda? Tak myślałam. To teraz może jeszcze pozdrowienia. Kogo chciałbyś pozdrowić, zanim wejdziesz do przedszkola?
1: Mamę, tatę, moich braci.
0: Braci. Pozdrawiamy też. Kogoś jeszcze? Kuzynów. Mhm. I jeszcze dziadka. Tak ledwo, ledwo słyszę, ale tak wyłapujemy wszystkich, których pozdrawiasz. Marcelku, bardzo ci dziękuję za ten telefon i wiesz co, mam dla ciebie teraz specjalną piosenkę z dedykacją, żeby ci się lepiej jechało na tym rowerze. Taka piosenka, bo ja pędzę na rowerze, to będzie trochę o tobie. Zgadza się? Będziesz teraz pędził na rowerze pewnie z mamą, żeby zdążyć na śniadanko w przedszkolu. No to w takim razie specjalnie dla was piosenka, bo ja pędzę na rowerze. Może również dla tych, którzy też jadą na rowerze i nas słuchają. No to dziękuję bardzo za telefon. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
0: Pa. No to w takim razie kończymy, drodzy słuchacze, pierwszą godzinę naszego porankowego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom. Piosenka o rowerach i wracamy już za chwilę, bo do godziny 9 jesteśmy razem i bawimy się.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Bez śniadania nie polecamy wychodzić dzisiaj rano do szkoły ani do przedszkola, bo śniadanie daje nam dużo energii, ale energii może nam dać również dzisiejsza rozmowa. Mam nadzieję, że już teraz wszyscy słyszeli, bo rozmawiamy dzisiaj o Kajko i Kokoszu, o komiksie, o którym już wspominaliśmy w naszym rodzinnym budziku z samego rana o 7:30, a teraz jest już z nami pan Maciej Kur. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Witam, witam.
0: I o zdrowie pytam.
1: Tak.
0: Wszystko w porządku?
1: Bardzo fantastycznie.
0: No to fantastycznie, bo ja się bardzo cieszę. Janusz Hrista prowadził tę serię komiksów od 1972 roku, a pan od 2016. Bo już wkrótce pojawi się nowa odsłona Kajko i Kokosza.
1: Tak, i przy okazji właśnie zdałem sobie sprawę, że już to dekadę robię, więc ojej, kiedy ten czas zleciał. Na początku czerwca, ale już w maju będzie dostępny na targach. Targi książki. Jest to najnowszy tom, Proces Jagi. I tak, to będzie najnowsza przygoda Kajka i Kokosza. Tym razem mogę już zdradzić, że będzie się koncentrować na postaci czarownicy Jagi.
0: No tak jak w tytule.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Czyli nie ma niespodzianek, ale myślę, że niespodzianką
1: oj,
0: będzie
1: będą.
0: To, co się będzie działo.
1: Oj, będzie dużo niespodzianek. Więc
0: będzie.
1: Mi się wydaje, że fanów zaskoczy, będzie dużo fajnych, nowych pomysłów, ale będzie też takich kilka znajomych twarzy, co nawet niektórzy fani mnie wypytywali o nie, kiedy powrócą te postacie pana Hristy. Znaczy, to jest w ogóle fajna sprawa, bo Hrista miał bardzo ten świat szeroki, jak to się teraz mówi, uniwersum, miał po prostu bardzo rozbudowane i tam były po prostu różne aspekty, różne strony. Na przykład w ostatnim tomie, takim długim, co myśmy zrobili, Powrót Milusia, no to znów tytuł zdradza, powrócił Smok Miluś. I to było ciekawe, bo to było coś, czym ja się osobiście wahałem, bo to była taka historia, że oni tego Smoka Milusia mieli, go wychowali, no i na końcu tam odleciał do Krainy Smoków, no i to było takie czułe pożegnanie. Ja się nie chciałem zrobić nic, co to tak zepsuje, prawda, że no powróci i to nie będzie satysfakcjonujące. Ale no, tak mnie wszyscy prosili, że w końcu to zrobiłem. Opinie, reakcje były bardzo pozytywne, ludziom się bardzo podobało, dzieciakom się przede wszystkim podobało. Więc no, w tym nowym, bardziej w takie magiczne rejony tego świata się zapuszczam. Bardziej właśnie popuszczam wodze fantazji właśnie w stronę, pokazuję trochę więcej takiego świata czarownic, trochę takiego więcej... No Hrista miał taki swój taki magiczny świat. Taką część tego świata to jest taka po prostu stricte skrzacioborostworo magiczna, więc tam uznałem, że wypada trochę tam się udać. Tam.
0: Maćku, ale zacznijmy od początku.
1: Jasne.
0: Bo być może są takie dzieci wśród Aha. naszych słuchaczy, którzy albo nie kojarzą, albo bardzo słabo kojarzą Kajko i Kokosza. To może przedstawmy na początku tych bohaterów, kim tak. oni są, gdzie oni mieszkają.
1: Kajko i Kokosz są słowiańskimi wojami z grodu kasztelana Mirmiła. No Mirmił to jest taki kasztelan, czyli taki, on w ogóle na początku nazywany był księciem, potem było to zmienione, no taki wójt, prawda, taki ten. On jest taki bardzo histeryzujący, zawsze ojejku, lubawo, już nie wytrzymuje, postać orchidee na moim grobie, ojejku, mdleje. I on ma tych swoich dzielnych wojów, którzy tam mu pomagają z jego problemami, zawsze coś się... I mieszkają właśnie w tym grodzie, są, dużo postaci się przewielka, są źli zbójcerze, którzy zawsze próbują ten gród podbić, tam jest krwawy hegemon, ich przywódca, ma swojego wiernego kaprala, Oferma jest taki inny, bardzo znany z tych zbójcerzy, co, on jest fajną postacią, bo ja przyznam się, im dłużej te kajki pisałem, tym bardziej tą postać doceniłem, że on jest taki, no niby nie za mądry, ale takim, trochę takim filozofem jest, trochę takim swoim świecie żyjący i też taka mała dygresyjka, tak wtrącę, ale było śmieszne to, że jak w jednym z nowych Kajków i Kokoszów mu dałem tam wątek miłosny, że mi się dziewczyna w nim zakochuje, to ja do tej pory dostaję od fanek Kajka i Kokosza, ale co z tym dalej? Prosimy, nie, niech to przecież, więc to, że życie miłosne Ofermy się okazało tak istotnym aspektem, to jest w ogóle dla mnie ewenement, więc nie zdradzając też coś w tym najnowszym, w stronkę poczynie. Natomiast tak, no przede wszystkim, więc to są po prostu przygody tych bohaterów, czasami podróżują, niektóre historie są o tym, że zbójcerze mają nowy plan zajęcia grodu i oni to powstrzymują. Czasami jest to jakaś wyprawa, bo tam kasztelan zachorował, trzeba lekarstwo zdobyć, albo na przykład

jest turniej baranu, więc muszą barana, więc są takie przygody i one są ciekawe, ponieważ pan Janusz Chrysta, który stworzył te komiksy, on je umieścił w takim świecie, który niby jest w polskim, tym takim wczesnym średniowieczu, ale nie do końca, to nie jest nigdy powiedziane wprost. Więc na przykład jakiś tam rządzi krainą jakiś tam król czy książę Bolko, to jest Bolesław Chrobry. Ja się skłaniam,

0: folklory, jakieś tego, to zwykle są wzięte z słowiańskiej mitologii. Na przykład jakieś brzeginie się pojawiały w Powrocie Milusia, czy na przykład mamuna się pojawiła u Chrysty, więc jakby tym światem operujemy i jakby czerpiemy głównie z tamtych realiów, prawda? Oczywiście jakby zawsze dajemy temu swój własny, magiczny, śmieszny wydźwięk.
1: No właśnie, bo to jest istotne to, co powiedziałeś, że Kajko i Kokosz to taki polski Asterix i myślę, że warto do tego zajrzeć zarówno ci, którzy jeszcze nie są w czwartej klasie, jak i ci, którzy w czwartej klasie już czytali Asterixa i przepraszam, nie Asterixa, tylko właśnie Kajko i Kokosza, tak. Bo to jest lektura obowiązkowa, to mogą też przeczytać kolejne.
0: O, ja nawet nie wiedziałem, że obowiązkowa, znaczy... Ja pamiętam, że lektura, no zapomniałem, że obowiązkowa.
1: Już jest obowiązkowa.
0: Aczkolwiek powiem z tym Asterixem, to jest taka ciekawa sprawa, że jak się na przykład, bo to jest takie podobieństwo, że jeden mały, drugi duży, gruby, no i jakby, no nie ma co się szarować, że pan Chrysta się nie inspirował Asterixem w wielu kwestiach, ale na przykład jak zacząłem tak se porównywać, jeśli mogę dać taki przykład, taką anegdotkę, porównałem sobie dwa obrazki. Jeden to jest tam, że pokonali tych zbójcerzy, no i Kokosz, który tak naprawdę tam mało zrobił, ale siedzi przy stole, tam mówi, że on tam ten ciężar tego zwycięstwa, to on na swoje barki bierze, tam się chwali, że co to nie on, tam wszystkie panie słuchają, tam jedzenie, prawda, taki chwali się. A jest inna scena z Asterixa i Obelixa, gdzie tam taka postać tragikomiks tam swojej narzeczonej Falbali chwali, że Obelix był niesamowity, sam jeden legion Rzymian, prawda, pokonał, Obelix taki zaczerwieniony, oj nie, weź, przestań, nic nie zrobiłem, to był tylko jeden mały legion, prawda. I to jest taka, jednak to są te postacie, oczywiście są bardzo różne cechy, ale jak się porówna, to w ogóle... Co innego Kajko i Kokosz, w ogóle to się charakterami bardzo różnią te postacie. I też dużo jest elementów Kajku i Kokoszu, które na przykład nie mają swojego odzwierciedlenia w Asterixie, prawda? To, że smoki są, to, że jest dużo więcej właśnie magii. No to też ma swoje jakby unikatowe właśnie elementy, więc są podobieństwa i to jest też taki, ale jeśli chodzi, powiedziałbym, o jakość humoru tych komiksów Chrysty i tych Asterixa, to tak, to tutaj jest jakby duże podobieństwo. Tak.
1: A czy wy macie jakieś pytania dotyczące Kajko i Kokosza? Może chcielibyście opowiedzieć o swoim ulubionym fragmencie albo ulubionym komiksie Kajko i Kokosza? To teraz jest na to okazja, bo jest z nami Maciej Kur, który tworzy dalszy ciąg przygód w Mirmiłowie. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia, a my już wracamy po piosence o komiksie.

0: To jest komiks, śpiewała Natalia Kukulska. To jest komiks. Kajko i Kokosz. Myślę, że wspomnienie z dzieciństwa wielu dorosłych słuchaczy i być może nowe wspomnienia tych, którzy teraz czytają Kajko i Kokosza, a jest z nami Maciej Kur, który tworzy dalszy ciąg przygód Kajko i Kokosza. Macieju, jak to się zaczęło? Czy ty również byłeś kiedyś młodym czytelnikiem Kajko i Kokosza?
1: Tak, przy czym przyznam się, że Kajka i Kokosza tak troszeczkę bardziej w nastoletnim wieku wszedłem, bo jak byłem mały, no to najbardziej lubiłem Tytusa, Romka i Atomka, no też Kaczora Donalda, no też Asterix się pojawił gdzieś tak stosunkowo wcześnie, ale pamiętam, że takie pierwsze komiksy, co miałem, to były takie Tytusy, Romki i Atomki, Kaczor Donald, Orient Man, Na co dybie wielorybie, Człowiek nosa Eskimosa. No potem jakoś tego Kajka i Kokosza wszedłem.
0: A jak to się stało? To był przypadek? Ktoś ci podrzucił tę książkę?
1: Nie, to była bardziej kwestia, że ja po prostu miałem... Ja też powiem, jak byłem młody, taka trochę historia antyczno-średniowieczna z lat 90. To wtedy po prostu komiksy to nie było tak jak teraz jest. No nie chcę powiedzieć może Klęska urodzaju, to jest trochę za dużo powiedziane, ale... To nie było tak, że na wyciągnięcie ręki, jestem z Warszawy, tutaj mamy tutaj parę sklepów komiksowych w Warszawie, no wtedy nie było tak dobrze, komiks to była trochę taki bardziej rarytas, że się poszło i gdzieś jakieś komiksy leżały, więc nie było tak dużo tytułów, więc wtedy chciałem wszystkie tytuły zgłębić, więc siłą rzeczy, no jakoś tam jednego Kajka i Kokosza miałem, to był na wczasach, no ale chciałem poznać tą serię, no i no stosunkowo szybko się w nią wkręciłem, pokochałem, zacząłem czytać dalsze, odkrywać ten świat, o autorze czytaj też jego inne komiksy, jak Kajko i Kokosz w kosmosie, co przy okazji zdradzę, też kontynuacja będzie na jesieni tej jego innej serii, czy Gucek i Roch, czy więc jakby w Pana Chrisa się właśnie zakręciłem. No a później była taka sytuacja, że no, zacząłem sam własne komiksy tworzyć. Z kolegą, z Piotrkiem Bednarczykiem, myśmy mieli taki komiks Lil i Put. I on wygrał nagrodę w konkursie imienia Janusza Chrysty właśnie, czyli tutaj nie wiem, jakbym pan Tomasz Kłodziejczak był, nie wiem, czy opowiadał, czy nie, ale no to jest taki konkurs właśnie na nowe serie dla dzieci i wtedy Lilliput tam dostał jedną z nagród. No i po jakiejś tam, zrobiliśmy jeden album, myśmy zaczęli tam robić drugi, no i do nas się po prostu no, odezwali, że no, jest plan kontynuacji, czy byśmy byli zainteresowani wziąć tym udział, zrobić jakąś jedną krótką historię, bo na początku to miała być taka tak zwana antologia, że to miał być taki po prostu zbiorek krótkich historii, każdy miał inny rysownik robić. Ja nie tylko robiłem wtedy jedną z Piotkiem o Zbój Łam Ignacie, ale też wtedy był Sławek Kiełbus i była prośba, czy bym dla niego jakąś historię napisał, on ma super rysunki, czy i no w wyniku tego po prostu się te historie nasze no, spodobały, no i teraz właśnie te długie albumy, te pełnometrażowe, jak to się mówi, długie historie, no, to właśnie powstają w trio ja scenariusz, Sławek Kiełbus rysunki, a Piotrek Bednarczyk kolory.
0: No i teraz, kiedy tak myślisz sobie o tym, że kontynuujesz dzieło Janusza Chrysty, czy to było trudne wejść w jego buty?
1: Wiesz co, z jednej strony to był stres, ale jakby miałem poczucie, że tego stresu było 3/4 mniej niż powinno być, ponieważ przede wszystkim była taka ekscytacja, że ojejku, mogę coś z tymi postaciami zrobić. I ja pamiętam, jak robiłem nasz pierwszy długi album, czyli Królewska Konna, to było takie uczucie, ojejku, jeszcze to muszę wrzucić, jeszcze to muszę, musi ta postać się pojawić, w ogóle to muszę. Więc jakby ta ekscytacja, że tak powiem, gdzieś no bardzo, bardzo uśnieżyła jakikolwiek tremę. I to zauważyłem, że za każdym razem było, że jak już ten album dopiero był gotowy, już wiedziałem, że druku idzie, już nie ma odwrotu, dopiero patrzyłem, miałem, ojejku, czy to im się spodoba, czy to im się spodoba. Co często było, bo tam taki przykład, w albumie Królewska Konna miałem taki dowcip, że tam Kajko i Kokosz jest wątek, że oni są poszukiwani, tam coś tam się stało, zostali wrobieni, no ich szuka straż tym i są w knajpie, no i do nich tam taki karczmasz nagle ich rozpoznaje, widzi ich list gończy, ej to wy? No i go daje, podpiszecie mi się, oni mówią, jak to? On mówi, no bo ja zbieram listy gończe przestępców z autografami, no mają całą ścianę, no i myśmy zrobili taki żarcik, że tam wiszą właściwie wszyscy złoczyńcy z serii, tacy jednorazowi, tam różne takie postacie, tam Dajmiech, które się tam przewinęły, tam różne czarne charaktery. Taką kolekcję masz, tam mówi prawdziwa galeria łotrowstwa i ja to zrobiłem, ten dowcip i potem jak to właśnie do druku poszedł, tylko ten album wreszcie gotowy obejrzałem, to miałem taką poczucie, nie no, Pan Chrysta nigdy nie robił takich oczek, takich wprost, że to się nie spodoba, że to powiedzą, że to jest na siłę, nachalne. Prawie wszystkie recenzje, co były, mówił, to jest, kochają ten moment, po prostu to było takie, to

0: mój ulubiony moment w tym komiksie, tak się uśmiałem, że super, że te wszystkie postacie pokazali, że o nich pamięta nowy autor, więc no czasami po prostu trzeba za instynktem też pójść i to czasami tak właśnie się kończy.
1: A co było najtrudniejsze?
0: Znaczy może nawet nie tyle najtrudniejsze, bo mówię, to była czysta zabawa no dla mnie to po prostu, to też jest tak, że czasami trzeba tą trudność zamienić, no to mówię, to zwykle używa słowa bardziej dyscyplina, że okej, okay, dobra, że, czy takie plusowanie, że okej, okay, zrobiłem wersję scenariusza, są uwagi od wydawcy, że to można lepiej tutaj zmienić, to zmienić, ale to jest dobrze, mogę to jeszcze lepiej zrobić, prawda? I sobie za każdym razem po prostu tą poprzeczkę, że każda nowa wersja z poprawkami to musi być jeszcze lepsza. Więc to był jakiś taki zapalnik do tego.
1: Czy długo powstają takie serie? Czy tych pomysłów wpadają ci na przykład wieczorem, kiedy idziesz spać, albo kiedy się budzisz, albo przy śniadaniu?
0: Z pomysłami jest bardzo różnie. Czasami coś przyjdzie mi do głowy, sobie zapiszę i mam taki swój bank pomysłów na komputerze. Ich jest bardzo dużo ciągle. Nawet przyznam się, że scenariusz do kolejnego albumu długiego jest właściwie już napisany. Jeszcze czekam na akcept i tak, ale już mam historię wymyśloną i... aczkolwiek teraz pracujemy nad kolejnym komiksem do serii w kosmosie, więc jakby to chwilowo mi zabiera czas. Natomiast napisanie to jest bardzo różnie. Nie pamiętam, jak to było z ostatnim albumem. Pamiętam, że na przykład Królewską Konną to były takie 4 miesiące pracy intensywnej, że ciągle coś tam zmieniałem, coś dodawałem, ale na przykład drugi Zaćmienie o Zmierzchu już 2 miesiące trwał. Zaćmienie o Zmierzchu podobało się bardziej czytelnikom. Więc to nie jest jakby zasada. Ja pamiętam taką, kiedyś powiedziałem anegdotę i potem była trochę źle interpretowana, bo powiedziałem, że album Powrót Milusia wymyśliłem w 40 minut i wszyscy, że to w 40 minut napisałem. Nie, to po prostu sam pomysł, jakby sama fabuła, po prostu miałem taki dzień, że sobie kombinowałem nad czymś i przyszedł mi do głowy pomysł i to było takie po prostu, wtedy to się stanie i sobie to spisałem, prawda? I miałem taki jakby pierwszy, taki tak zwany szkielet, tak na to mówimy tam, drabinkę, draft, że pomysł na to miałem. Po czym oczywiście było kilka miesięcy zmieniania, poprawiania, więc jako scenariusz to jest bardzo różnie. No tutaj nie chcę też mówić za kolegę, który to rysuje, no ale zwykle około roku, czasami tak trochę z hakiem trwa narysowanie tego.
1: No jednak dużo pracy kosztuje to, co później możemy przeczytać, pośmiać się. No i oczywiście myślę, że przygody Kajka i Kokosza powinny trwać, bo jednak mimo, że tyle lat, to wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem. No a my już za chwilę mamy jeszcze kilka pytań do Macieja Kura, także zostańcie z nami. Mam nadzieję, że będą to takie pytania, które przyniosą wam również jakieś pomysły. Ten bank pomysłów bardzo mi się podoba, o czym powiedziałeś. Może to jest pomysł dla naszych słuchaczy, którzy też myślą o jakichś historiach w głowie, spisywać te pomysły, prawda?
0: Tak jest.
1: Żeby nie zapomnieć, żeby gdzieś nie wypadły. Bank pomysłów to już jest pierwsza rzecz, o której warto pamiętać. No dobrze, to teraz, skoro jest wiosna, to czereśnie nam o wiośnie zaśpiewają.

0: Myślę, że wiosna to jest bardzo dobry moment na to, aby wkręcić się w nową książkę, w nową serię. Jeżeli lubicie takie serie, no to my polecamy Kajka i Kokosza, bo to jest niezniszczalna seria komiksowa, która cieszy się od tylu lat takim wzięciem, że powstaje do dziś. Bo teraz będziemy się już wkrótce mogli cieszyć z nowej części Proces Jagi.
1: Tak jest. Proces Jagi, tak jak mówiłem, było wiele pomysłów na nowy album. Uznałem, że trzeba o czarownicę Jadze zrobić, bo to była taka postać, którą miałem wrażenie, że w tych nowych historiach trochę jest jej mało. I uznałem, że no, zasługuje, żeby jednak...
0: Ciekawa zrobić... postać.
1: Tak, nie, no, ona jest fascynującą postacią. Ona bardzo się zmieniła przez tą serię, do czego tam troszkę na tym będziemy nawiązywać. Więc zwłaszcza, że ona w pierwszych historiach w ogóle nie czarowała, ona była w ogóle nie była żadnej magicznej, ona była taka bardziej sprytna była w tym, co robiła, więc jakby to był też taki pomysł, żeby trochę jej dać powrót do formy, dać, że ona nie potrzebuje koniecznie tej magii, żeby być fajną postacią, a też ona ma męża z Bujałami Ignata, to jest taka fajna postać, trochę takim jest takim Janosikiem, że on okrada bogatych, rozdaje biednym, ale taką poczciwiną, on, prawda, on się czym zawsze rozczula, potrafi się popłakać bez powodu, więc to po prostu to było świetne, że jak mieliśmy już Jagę, to wiadomo było, że będzie Bujałami Ignat miał dużą rolę, że będzie trochę więcej jej kruka Gdasia, więc to jakoś tak wszystko ładnie się ułożyło.
0: A czy ty masz jakiegoś ulubionego bohatera?
1: No, Bujałami Ignat to zawsze tak wymieniałem i jest taka postać Wojwit, on w Rymie gada ten rycerz, akurat go w tym nowym tomie będzie malutko, ale to takiej postaci, którą bardzo lubię, ja zawsze jak robiłem z nim krótkie historie o Wicie, to mi się świetnie wymyślało, bo on takim, ja jego pisałem takim wierszem a la Fredro. I to ja jestem fanem Fredry Mickiewicza, jeśli chodzi o wiersz, więc to się fajnie pisało w tym stylu jego wypowiedzi. No ale właśnie ostatnio tego Fermę bardzo polubiłem, jakoś po prostu jest ta postać z takiego coś nietypowego bardzo i ja po prostu lubię bardzo nietypowe postacie.
0: No a jeżeli tak właśnie miałbyś prześledzić tych wszystkich bohaterów, to jest taki, który sprawia ci najwięcej trudności?
1: Wiesz co? Troszeczkę może nawet ten Kajko, faktycznie to sam Christa miał z nim problem, że no to jest taki bohater, który sam w sobie nie jest zabawny. Jakby tak jak z innymi, po prostu wiadomo, że Kokosz tam trochę jest przemądrzały, tchórzliwy, Mirmił, no to tam zawsze histeryzuje, Łamigna to tam zawsze tylko po swojemu robi, w swoim świecie żyje. No to Kajko nie ma takiej cechy, więc z nim się troszeczkę, jak już jest Kajko sam w scenie, to zawsze to jest troszeczkę, trzeba z nim się troszeczkę bardziej napracować. Co oczywiście było też satysfakcjonujące. Ja się nawet przyznam, no aż szukałem, bo my to robimy tak, że wydajemy ciągle te długie historie, nowe przygody. Jest osobna seria powieści z Mirmiłowa. Tam są różni rysownicy w różnych stylach, ale są krótkie historie. Więc na przykład tam w jednej zaeksperymentowałem, że Kajko ma tą cechę, że on się bardzo pań wstydzi i tam się w nim tam taka czarownica młoda zakochuje i tam jest potrzebne dla fabuły, że on musi ją na randkę zabrać i on to go przerasta po prostu, on mdleje i tak dalej. Więc to była taka próba zrobienia coś nowego z tym Kajkiem, tylko po to, żeby po prostu jakoś go tam ożywić trochę, prawda? Ale tak, no faktycznie zgadzam się, przez lata mówił Christa, że Kajko był najtrudniejszą dla niego postacią i jest tym sporo prawdy.
0: Taki charakter.
1: Taki charakter, no właściwie brak trochę czasami, ale to mówię, to uważam, że takie jego cechy, że on jest jednak bardzo sprytny, bardzo aktywny, bardzo honorowy, to też się da ogrywać jako po prostu fajną postać. Poza tym taki bohater

0: to jest też wzorem do naśladowania, no to też jest potrzebny.
1: Jak wygląda taki twój dzień pracy? Dzień pracy scenarzysty Kajko i Kokosza?
0: Bardzo różnie, no bo... No po prostu, no mówię, jakoś gdzieś tam sobie ustalam te godziny i no niestety powiem, że nawet więcej, że czasami więcej niż pisanie na papierze. Ja zresztą trochę robię tak zwane storyboardy, czyli ja tak sobie sam rysuję te komiksy w swojej niezbyt ładnej, na ładnym stylu, ale takim, żebym wiedział, o co chodzi i żeby rysownik wiedział, o co chodzi. No to mówię, to jest bardzo różnie, przyznam się po prostu czasami to, że wyjdę na spacer, prawda, czy gdzieś pójdę, czy na siłownię, czy to czasami w czasie tego to więcej, bo to w głowie się układa, prawda, więc więcej sobie przepracuję, a może tak to powinno być, jakiś śmieszny pomysł przyjdzie do głowy, więc czasami po prostu, no tam dużo tej pracy takiej czasami jest takiej niezależnej, prawda, czy czasami powiedziałbym, że to cały czas aktywnie pracuje człowiek, bo jakiś pomysł jest, że już ma, to o tym aktywnie myśli, prawda, nie jest w stanie przestać myśleć, więc obojętnie, czy tam jedzie gdzieś do rodziny, czy tutaj, to gdzieś mu zawsze z tyłu głowy to chodzi, więc to jest taka praca non-stop od tej strony.
1: Czyli Kajko i Kokosz cały czas są w twojej głowie, mieszkają tam i...
0: Oni albo inni bohaterowie, o których piszę, prawda, zależy jaki projekt akurat mam.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, o co chciałam teraz zapytać, bo nie wiem, czy wiecie, ale Maciej Kurt to jest człowiek orkiestra, który nie tylko zajmuje się Kajkiem, ale też różnymi innymi bohaterami, różnymi innymi historiami. Co jeszcze robisz, co jeszcze możemy zobaczyć twojego autorstwa?
0: Tak, teraz ukazała się moja książka Płomyk, który zgasił świecę. Jest to tak zwane fantasy. Opowiada o przygodach Płomyka. Jest to elf, on pochodzi z miasta elfów, które tam są wszystkie piękne, tam wszystko musi być idealnie, musi być wszystko super. I on się urodził niskorosły. On jest jedynym elfem, który nie jest, czyli po prostu jest bardzo, bardzo niski i on się w tym mieście nie odnajduje, tam nie jest dobrze traktowany, no i poznaje taką inną elfkę, która jest podróżniczką przygód, no i wspólnie ruszają na przygodę. I tam inne postacie poznaje ciekawe, są różne zwariowane akcje, jest wątek romantyczny, jest dużo emocji. I no ta książka ukazała się niedawno, no i na razie ma bardzo pozytywny odbiór, więc się cieszę, wydawnictwo SQN, było dużo, dużo pozytywnych opinii, no tutaj trochę było, znów to była duża frajda tworzenie tej książki, bo to jest 500 stron, więc tak, ale Płomyk, który zgasił świecę, to jest jedna taka właśnie powieść moja, która teraz się ukazała. No z takich innych rzeczy, ja jak komiksów, bo robię też różne komiksy, jest serial Lil i Put z Piotrkiem Bednarczykiem, jest seria Delisie z Magdaleną Kanią, do takiego pisma Promyczek Dobra robię takie paski komiksowe z kolegą Łukaszem Zabdyrem, profesor Paradocka, natomiast też do animacji piszę, do filmów animowanych, z takich...
1: Co to znaczy? Że się pisze do animacji.
0: No piszę scenariusze, wymyślam historię. Między innymi pisałem Kicie Kocie, pierwszy sezon na podstawie książek Anity Głowińskiej. Ona, to jest ten, co na Netflixie jest. Teraz wyszły nowe odcinki, akurat przy nich nie pracowałem, ale no też są bardzo, bardzo super wyszły. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Studio Ego Film. Więc na przykład właśnie Kicia Kocia animowana to jest, jak oglądaliście, to przy tym maczałem palce. Też na przykład powstaje taki serial Wielka Księga Uczuć na podstawie książki Grzegorza Kazdepkę, gdzie każdy odcinek o innym uczuciu będzie, tam odcinek pilotowy jest na YouTubie do obejrzenia. No na przykład z jego filmem też animowanego Kajka i Kokosza robiliśmy. No i teraz niedawno wyszła taka teaser, czyli taka zajawka, taki jakby zwiastun, ale taki powiedziałbym, taki bardzo wstępny zwiastun Tytusa Romka i Atomka, bo w jego filmie film powstaje. Tam wspólnie z Rafałem Skarżyckim pisaliśmy scenariusz i no nie możemy się doczekać, jest zwiastun na YouTubie. Też jego film produkuje.
1: No właśnie, czyli to powoduje, że nie tylko Kajko i Kokosz jednak w tej twojej głowie mieszkają, ale wielu innych bohaterów jeszcze.
0: Znaczy, to jest też dobrze, bo jak po prostu się, że tak powiem, jednym bohaterem znudzę, to coś innego wskakuje, prawda? I to też jest dobrze, to jest urozmaicenie. Też na przykład powiem, w maju właśnie jak wychodzi Proces Jagi, to też na przykład wychodzi nasz inny komiks z Piotkiem Bednarczykiem, taki trochę, znaczy realistyczniej rysowany. To jest o Mieszku pierwszym komiks. Myśmy rok temu zrobili o Bolesławie Chrobrym, bo była rocznica tysiąclecia koronacji. Muzeum Początków Państwa Polskiego wydało komiks o Bolesławie Chrobrym, tam pisałem scenariusz. No to jest takie bardziej streszczenie tej historii wydarzeń, po prostu opowieść o jego życiu. No ale jakby idziemy za ciosem, no co prawda już tak trochę nie po kolei, no bo Chrobry był drugim władcą Polski.

0: A teraz jedziemy tak od początku, czyli od Mieszka. No ale właśnie robimy teraz po kolei serię. Cały poczet chcemy przelecieć, a równolegle będzie na przykład... Jak już opowiadam o tym, to na przykład zaczęliśmy pracę z Piotrkiem nad komiksem o Świętosławie, bo jest pomysł, żeby powstała seria o kobietach z historii polskiej. To będzie taka troszeczkę bardziej dorosła seria, w tym sensie, że trochę bardziej poważne wątki poruszamy, ale... no właśnie taki był pomysł, ponieważ w tych komiksach poszedł władców polskich, my się trzymamy bardzo wiernie historii, no ponieważ tutaj akurat wiele z tych postaci kobiecych było bardziej legendarnych, no Świętosława to tam jest parę od nich faktów, ale reszta to jest, więc tam sobie mogliśmy pozwolić po prostu poszaleć też trochę, co tam się mogło dziać między wierszami.
1: Nie myląć się te postacie, tak? Kajko nie będzie mówił głosem Kicikoci.
0: Nie. To są jakby różne światy i to są takie naprawdę różne przegródki. Naprawdę bardzo, bardzo rzadko się zdarza. Może było raz czy dwa razy, bo Lil i Put to jest taka seria właśnie fantasy w podobnym bardzo humorze właśnie, co Kajko i Kokosz. Raz czy dwa razy się zdarzyło, że jakiś żart, co miał być do Kajka z jakiegoś tam powodu wypadł, to go w Lilu i Pucie dałem vice versa. Więc czasami też tak bywa, że gdzieś te dowcipy, gdzieś tam zostanie jakiś dowcip w głowie, aczkolwiek ja też tak od razu powiem, to nigdy nie polega na tym, jak wymyślam historię, że siedzę i okej, wymyślam dużo, dużo żartów i je spinam, bo to tak wbrew pozorom nie działa. Znaczy, można tak robić, ale z tego niekoniecznie coś dobrego wyjdzie. U mnie zwykle, no to najpierw ta historia jest najważniejsza i jakby z tej historii te żarty muszą naturalnie wynikać, naturalnie te przygody. Lepiej naprawdę mieć jeden duży pomysł i go rozciągać, niż po prostu mieć dużo małych pomysłów i je sklejać, prawda? Wiesz, o co mi chodzi, co nie?
1: No, żeby nie była taki patchwork, tak? Żeby tak, to się posklejało ładnie, a nie było takie wyrwane tak z kontekstu.
0: Ale wiadomo, jak na przykład mam scenę, że jakieś jest targowisko i tam postacie w tle rozmawiają, jakiś mam dialog niewykorzystany, śmieszny, jakiś tam po prostu żart słowny, to mogę go tutaj, prawda, przemycić. Więc tak bywa, prawda? Że czasami jak są jakieś serie podobne, no to nawet teraz właśnie pracuję też nad tym Kajtkiem i Kokiem w kosmosie. Więc myśmy robili taką z Mietkiem, tam w ogóle Mietek Fiał, taki rysownik, myśmy taką mieli serię Oskar i Fabrycy. Jest taki jeden album, myśmy go jeszcze nie skończyli, bo ciągle były inne projekty. Planowaliśmy zrobić, gdzie tych bohaterów Oskara i Fabrycego wyślemy w kosmos. Więc jakby ci o tyle cieszę, że robimy teraz tą serię w kosmosie, bo jakby jakiś był pomysł, który no nie możemy go wykorzystać, bo jednak nie pasuje czy coś, to mogę spokojnie w Oskarze i Fabryce wykorzystać, prawda? Bo to, że jakiś pomysł też wypada, to nigdy nie jest kwestia, że bo on jest słaby, tylko czasami po prostu no, nie pasuje do, jakby w kontekście tej historii nie pasuje po prostu. Musimy coś zmienić i nagle, no mieliśmy fajną scenę, na nią nie ma miejsca, ale to nie szkodzi, w przyrodzie nic nie ginie, prawda? Odkładam się na półeczkę, to kiedyś...
1: Bank pomysłów.
0: Tak, bank pomysłów, ale to jest właśnie fajne. Mam tych pomysłów na kajki spisane. Ja nawet sobie tak żartowałem, że no mam na drugie tyle, ale taka jest prawda, po prostu są spisane i z tym jest bardzo różnie. Niektóre, bo na przykład powiem, jak myśmy robili trzeci album wymyślałem o Kajku i Kokoszu, to miałem dwie, to miała być historia na początku o Wojowicie. Miałem dwa wątki wymyślone. Jeden o tym, że on swojego konia szuka, tam wyrusza na wyprawę swojego konia odnaleźć, to tam cała ta historia z tym, a druga miała być o tym, że on buduje rakietę kosmiczną. I na początku miałem tak treatment, czyli takie streszczenie, gdzie próbowałem te pomysły jakby z sobą pożenić, no i uznaliśmy, że
1: koń
0: jednak...
1: z rakietą nie pasuje.
0: Tak, znaczy to miało być tak, to była taka trochę historia, że przez połowę jest o czym innym, po czym połowę wskakuje jest o czym innym. I wtedy Tomek Kołodziejczak no bardzo słusznie jakby odrzucił, że powiedział, wiesz co, tutaj po prostu, myślę, że to gryzie, no ale podała mi się pomysł, żeby z Milusiem coś zrobić, więc na tym się skupmy i ale jakby tamte pomysły, co miałem tam, tą historię, która właśnie faktycznie była taka, wydawała się wtedy taka bardzo sklejona. Zrobiłem z tego dwie osobne, krótkie historie i one jak osobno te historie po 10 stron super działają i się podobają i to są jedne z najlepszych tych krótkich według dzieci, według tych, kto czytają. Ale to mówię, to czasami trzeba spojrzeć na pomysł, kurczę, ten pomysł jednak nie działa w tej historii, ale osobno jak się wytnie, osobno zrobi się historię, że buduje rakietę kosmiczną, osobno maszynę latającą, bo wtedy w ogóle innego tego, a osobno zrobić historię, że wyrusza tam kogoś szukać i się okazuje, że tego konia szuka. to, to wtedy, wtedy działa, prawda?
1: Maciej Kur, człowiek pełen pomysłów i mam nadzieję, że jeszcze będzie ich mnóstwo. Nie tylko do kajków, ale i innych historii. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Też serdecznie dziękuję.
1: No także zapraszamy do czytania Kajka i Kokosza. Myślę, że nie zawiedziecie się na

0: Na tych nowszych wersjach i na tych starszych warto od początku, ale też można wyrywkowo. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Drodzy słuchacze, a my cały czas jeszcze jesteśmy razem do godziny 9. Zapraszam.

Polskie Radio Dzieciom, a to poranek. Jeszcze nam zostało kwadrans do godziny 9 i mam nadzieję, że przez ten czas będzie okazja porozmawiać być może z osobami, które mieszkają w Warszawie, bo to właśnie do naszych słuchaczy z Warszawy mamy teraz apel i ciekawą informację. Mamy dla Was do rozdania 2 bilety, podwójne zaproszenie do Teatru Lalka w Warszawie na spektakl Tymoteusz Rymcimci o godzinie 17, 16 maja. Jeżeli macie wolne, czyli w najbliższą sobotę, to serdecznie zapraszamy, bo Miś Tymoteusz to jest historia, która jest nie mniej ciekawa jak Kajko i Kokosz, o którym przed chwilą mogliście usłyszeć, bo 66 lat temu na scenie Teatru Lalka odbyła się prapremiera Tymoteusza Rymcimci i teraz cały czas możemy do niego jeszcze wrócić, bo właśnie teraz gości on znów na deskach Teatru Lalka, a Niedźwiadek o imieniu Tymoteusz

taki miś, który lubi wszystkie małe dzieci, mieszka w przytulnym, literkowym domku z troskliwym tatą. Jest wesoły, skory do zabawy, ale także drobnych psot. No i właśnie pewnie te psoty będą tematem tego spektaklu, ale o czym dokładnie będzie, to myślę, że przekonają się nasi słuchacze, którzy albo będą, albo mieszkają w Warszawie i 16 maja o godzinie 17 będą mogli się wybrać do Teatru Lalka w Warszawie. Zapraszamy serdecznie tych wszystkich, którzy mogą. 22 645 20 55, podwójne zaproszenie czeka na Was.

0: 8 minut pozostało do godziny 9 i dokładnie w tym czasie dodzwoniły się do nas jeszcze słuchaczki, aby odebrać podwójne zaproszenie. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Czy są tam nasze słuchaczki po drugiej stronie? Słyszymy się? Halo, halo. Halo, halo. Czy się słyszymy? Halo, halo, drogie słuchaczki. O, teraz się słyszymy.
1: Tak?
0: Jesteśmy na antenie. Witam serdecznie. Dzwonicie do nas z Warszawy, rozumiem.
1: Tak, z Warszawy.
0: Tak, czyli będziecie miały najbliższą sobotę o godzinie 17 wolną?
1: Tak, tak.
0: No to fantastycznie. To w takim razie zapraszamy na spektakl Tymoteusz Rymcimci do Teatru Lalka w Warszawie. Cieszycie się?
1: Bardzo się cieszymy.
0: Bardzo się cieszymy.
1: Lubimy chodzić do teatru, tak?
0: Tak. Bo ja nawet nie zapytałam, jak macie na imię. Pani Paulina i?
1: To jest Wasią i akurat jedziemy do przedszkola.
0: O, no to jeszcze zdążycie, prawda? Do 9
1: tak,
0: pewnie.
1: Zdążymy.
0: Tak, no to tak. Świetnie. Cieszycie się?
1: Cieszycie się?
0: Tak, tak, tak. No Teatr Lalka to jest teatr, który od tylu lat może nas witać takimi wspaniałymi spektaklami, a Tymoteusz Rymcimci 66 lat już ma, także trochę wysłużony miś, ale myślę, że będzie się podobała ta historia. To co teraz przed wami jeszcze? Daleko macie
1: teraz
0: do przedszkola?
1: Teraz przed nami droga przez Wawerskie Lasy do przedszkola właśnie.
0: No to w takim razie życzymy udanej drogi i wspaniałego dnia. Mam nadzieję, że już teraz wiedząc o tym, że sobotę najbliższą macie zajętą, będzie jeszcze lepiej się jechało.
1: Tak? Tak, tak, bardzo dobrze. Bardzo
0: świetnie.
1: Miło, bardzo dziękujemy.
0: Czy chciałybyście kogoś pozdrowić jeszcze, drogie słuchaczki?
1: Czy my chcecie pozdrowić kogoś? Halo? Akurat jedziemy koło budowy, więc...
0: Koparki.
1: To zajęte.
0: No tak, koło budowy to na pewno jest dużo więcej atrakcji. No dobrze, to w takim razie my Was pozdrawiamy i mam nadzieję, że szybciutko dojedziecie do przedszkola i będzie Wam się spektakl w najbliższą sobotę podobał. Dziękuję bardzo za telefon.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia,
1: dziękuję
0: pa,
1: bardzo.
0: Pa.
1: Do usłyszenia.
0: Drodzy słuchacze, i tak właśnie powoli dobiega końca nasz poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zostało nam już tylko 5 minut do godziny 9. Mam nadzieję, że z takim porankiem to cały poniedziałek będzie już płynął jak z płatka i będziecie się dzisiaj fantastycznie bawić. Tak jak powiedziałam, wiele osób, które chodzi do szkoły, ma dzisiaj wolne, bo trzymamy kciuki za ósmoklasistów, którzy za 5 minut rozpoczynają swoje egzaminy. Mam nadzieję, że dobrze Wam pójdzie język polski, a jutro matematyka i pojutrze język angielski. Myślę, że ten dzień będzie dla Was sprzyjającym. A wszystkim tym, którzy dzisiaj mają wolne albo którzy będą się świetnie bawić w przedszkolu, no to życzymy dużo uśmiechu, dużo słońca. A tymczasem my już się powoli żegnamy z Filipem. Marta Kawalec, Filip Górski, machamy do Was, do usłyszenia. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Patrzy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaję snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, to wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.
1: Miłość człowieka dobija. Sven, jak to jest, no jak?
2: Gdy serce ma głos, nie da rady i łoś. Wiesz co, Krzysiu?

nie krył mnie aż taki mrok. Tu jest zło, tu jest niemoc, tu jest ziąb. Dawnego życia nie ma, zapadła noc. Wokół cisza, nie oprę się już ząb. Od lat za tobą szłam, przez cały czas. Ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno, jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic.

0: Czy znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: Tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: zabawie.
1: Szkoda!
0: Nie martw się, Michale, bądź gołębiem.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy ląd, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
3: Czy tak dobrze?
1: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czyłysy, prawdziwe z nich urwisy.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok.
3: Choć płynie pod ćwiczymy ląd, przyciąga taniec wzrok.
1: Tak unosi cię, prowadzi, gdzie nie byłeś jeszcze sam. To będziesz nawet sufit, chociaż dość wysoko tam. I chupaj, siupaj,
3: łupaj, cupaj,
1: chupaj, siupaj,
3: łupaj, cupaj.

0: pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
3: Witajcie, zoodetektywi. Czas rozwiązać kolejną zagadkę ukrytą za bramą Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo właśnie zaczyna się nasza niezwykła przygoda. Zapraszam Was do dzikiego świata, który do tej pory znany był tylko nielicznym. Małe i duże. Szybkie i te nieco wolniejsze. Latające i pływające. Bezbronne i bardzo groźne. W ogrodach zoologicznych znajdziemy najróżniejsze zwierzęta. Czy powinniśmy się zatem bać, odwiedzając zoo? W jaki sposób dba się tam o to, by zwierzęta nie zagrażały sobie nawzajem? Którzy z dzikich mieszkańców ogrodów zoologicznych

0: Najczęściej przyłapywani są na próbie ucieczki? Odpowiedzi znajdziecie w naszym podcaście, w którym dzisiaj wspólnie odkryjemy sekret.
1: Dlaczego zwierzęta nie uciekają z zoo?
2: Nie uciekają dlatego, bo po prostu już się zadomowiły w tym miejscu i nie chcą szukać nowego, układać wszystko od nowa.
3: Są specjalne zabezpieczenia, żeby nie uciekały z zoo. Na przykład kraty czy jakieś linie pod napięciem.
4: Zwierzęta nie uciekają z zoo, bo się o nich tam troszczą.
5: Zwierzęta nie uciekają z zoo, dlatego że się oswoiły i lubią swoich opiekunów.
6: No to zależy też od gatunku, czy zwierzę ucieka, czy nie, ale to jest mało prawdopodobne, że ucieknie, jak zoo jest bardzo zabezpieczone. I czasami też są dobrzy, na przykład, nie wiem, ochroniarze porozstawiani, którzy zwracają uwagę na to, czy gdzieś tu się kręci, nie wiem, jakaś mysz, która uciekła, czy tygrys.
7: Zwierzęta czasami uciekają, ale czasami nie uciekają. To zależy, czy zwierzę ma tam dobrze, czy źle. Nie uciekają, gdy są od uledzenia, bo wtedy przyzwyczają się do tego człowieka. No i jak wyjdą na taką ulicę, to mogą się łatwo zlanić.
8: Jak jest im dobrze, to po prostu nie chcą uciec.
0: Dzięki młodym miłośnikom dzikich stworzeń poznaliśmy wiele pomysłów na to, dlaczego zwierzęta nie uciekają z warszawskiego zoo. A co na to ekspert?
9: Staramy się tak konstruować wybiegi, żeby uniemożliwić zwierzętom wyjście poza nie, ponieważ większość z nich może być dla nas niebezpieczna. Agata Borucka, dział edukacji warszawskiego zoo. I oczywiście bierzemy pod uwagę możliwości poszczególnych gatunków, bo wiadomo, że inaczej zabezpieczymy wybieg na przykład dla pawiana czy szympansa, zupełnie inaczej dla geparda, lwa, czy nie wiem, antylopy jakiejkolwiek, więc to musi być rozważone, ale też uzmysłowmy sobie, że zwierzęta, które mieszkają w zoo, traktują ogród zoologiczny jako swój dom. One najczęściej właśnie tu przyszły na świat, jeśli nie w warszawskim zoo, to w jakimś innym ogrodzie zoologicznym i zdążyły się przyzwyczaić do swojego terenu i to jest miejsce, w którym czują się bezpieczne i wcale nie mają ochoty uciekać, więc to nie jest tak, że każdy z mieszkańców zoo czyha tylko na sposobność, żeby się stąd wymknąć i gdziekolwiek pobiec, bo nie za bardzo będą wiedziały dokąd. Zdarza się oczywiście, że jakiś niesubordynowany lokator wyjdzie poza ogrodzenie, czy fosę, czy jakiekolwiek zabezpieczenie, ale to nie jest tak, że on od razu biegnie gdzieś na miasto, tym bardziej, że bardzo istotne jest, by ogrodzenie ogrodu zoologicznego też było szczelne na wypadek właśnie takich niefortunnych zdarzeń, żeby mieszkańcy miasta byli bezpieczni. Więc zazwyczaj taki uciekinier z wybiegu znajduje sobie, jeśli na przykład to jest lemur, bo takie rzeczy się zdarzają, znajduje sobie jakieś drzewo obok, wśród alejek zwiedzających, wdrapuje się na jakąś gałąź i tam sobie grzecznie czeka, aż opiekunowie przyjdą i odtransportują go z powrotem do domu. Kiedyś ogrody zoologiczne wyglądały jak menażerie, więc albo zwierzęta były w klatkach, albo za kratami, albo za jakimiś żelaznymi płotami. Teraz staramy się, żeby bariery były naturalne, jak gdyby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma, jednocześnie zwierzęta nie mogły wyjść poza granicę swojego wybiegu. I tak na przykład żyrafy, skoro nie potrafią skakać, są oddzielone od alejek dla zwiedzających suchą fosą, takim dołkiem, przy którym jest z naszego punktu widzenia bardzo niski, bo zaledwie 10-centymetrowy murek, a żyrafy nie są w stanie tego przeskoczyć. Małpy, które nie potrafią pływać, na przykład gibony, lemury, szympansy czy niechętnie wchodzące do wody goryle, są zabezpieczone fosami. To są dosyć szerokie przestrzenie, dzięki czemu zwierzęta czują się jak gdyby były w naturze, tak, bo mają i trawę, i wybiegi pełne atrakcji, i wodę. Zwiedzający nie mają żadnych barier, mogą bez przeszkód dokładnie im się przyglądać, a z drugiej strony zwierzęta nie są w stanie pokonać tych barier. Oczywiście co jakiś czas zdarza się, że któremuś z mieszkańców ogrodu udaje się pokonać barierę. I ma to zazwyczaj miejsce wtedy, kiedy jest nowy mieszkaniec zoo przybywający na nowy wybieg, ponieważ dotychczasowi mieszkańcy są przekonani, że już znają wszystkie sposoby, metody, że już nic się nie da zrobić, a taki nowy lokator zawsze obchodzi dokładnie swoje nowe lokum, sprawdza i zazwyczaj znajduje jakiś wyłom w naszym systemie. Dotyczy to pandek rudych, które są znane z tego i to jest przypadek w bardzo wielu ogrodach, że jeśli pandka ruda przybywa do nowego ogrodu zoologicznego,

0: to zawsze właśnie znajdzie jakąś gałąź czy konar zapomniany przez ogrodników i nieprzycięty zawczasu, po którym może wydostać się na zewnątrz. Wygląd wybiegów nie jest przypadkowy. Nad jego opracowaniem, kształtem i wszelkim rodzajem zabezpieczeń czuwają specjaliści. Oprócz tego, że dbamy o to, aby zwierzaki się tam dobrze czuły i mogły zrealizować swoje potrzeby, tak na przykład małpy, żeby mogły sobie skakać po gałęziach, to oczywiście też bierzemy pod uwagę predyspozycje poszczególnych gatunków i ich możliwości, inwencje, ponieważ zwierzęta, które się nudzą, mają czas na wymyślanie różnych form aktywności i ucieczki. I to się właśnie najczęściej zdarza wśród tych zwierząt, które są inteligentne. Na przykład papugi starające się rozkręcać różne zamki, śruby. Szympansy w ogóle przodują w tym. Jeśli tylko coś mogą rozbroić i tak sobie umożliwić wyjście, to na pewno z tego korzystają, więc trzeba tutaj zawczasu przewidzieć wszelkie głupie pomysły.
1: Brawo! Wspólnie rozwiązaliśmy kolejną dziką tajemnicę Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem? Bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: To jest taki niewielki drapieżniczek o słodkim pyszczku. Takim króciutkim, wąskim, z czarnym noskiem. W ostatnich promieniach słońca surykatki się grzeją, po czym obejmują się, przytulają i idą spać do nor. Są niezwykle interesujące dla badaczy.
3: Witam serdecznie, tu kolejny podcast Dzieciaki kochają zwierzaki, przed mikrofonem Marta Kawalec, a ze mną pani Ania Kłopocka z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Która opowie nam dzisiaj o surykatkach. To jest bardzo śmieszne, ciekawe, niezwykłe zwierzątko i myślę, że o nim też tych ciekawostek będzie bardzo dużo. Pani Aniu, dlaczego polubiła pani surykatki?
2: Dlaczego polubiłam surykatki? Bo są dobre, łagodne, solidarne, współczujące. Po prostu niezwykłe. Mm-hmm. Może w trakcie opowieści wyjdzie, no dlaczego właśnie są takie niezwykłe.
3: Na pewno. Ale jeżeli na przykład nasi słuchacze chcieliby sobie wyobrazić, jak wygląda surykatka, to ja proponuję, abyśmy się przenieśli do takiej bajki o królu lwie, bo tam oprócz króla lwa były inne zwierzęta. I między innymi był taki właśnie śmieszny Timon, który był surykatką.
2: Czyli rozumiem, że słuchacze mniej więcej wiedzą, jak surykatka wygląda.
3: Myślę, że już teraz to wszyscy wiedzą, bo każdy chyba oglądał Króla Lwa.
2: Wszyscy wiedzą, no, dokładnie tak. A ja tutaj sobie przygotowałam cały dokładny opis, więc może...
3: Skorzystajmy, żeby

0: byśmy sobie mogli to porównać z naszym wyobrażeniem.
1: Tak? Proszę Państwa, to jest drapieżnik. To jest zwierzę drapieżne, niewielkie, ale w jego zachowaniu jest

0: widziało filmy z mangustami, które walczyły z wężami, prawda? Rzeczywiście mangusta jest w stanie zwyciężyć węża i go pokonać. Jest odporna na jad. Surykatki też są odporne na jad niektórych węży, niektórych owadów, gadów, między innymi skorpionów. I to jest taki niewielki drapieżniczek o słodkim pyszczku. Takim króciutkim, wąskim, z czarnym noskiem, z oczami, które wydają się większe niż są w rzeczywistości, ponieważ te oczy mają czarne obwódki z sierści. Takie czarne obwódki i maleńkie uszy. Zanim powiem, jak dalej takie zwierzątko wygląda, to wytłumaczę, skąd te czarne obwódki i po co. I dlaczego takie małe, dziwne uszy. Mianowicie, czarne obwódki są po to, żeby zbierać część promieni słonecznych, proszę Państwa. One funkcjonują jako takie specyficzne okulary, prawda? Czarny kolor pochłania promienie słoneczne, w związku z tym do oka wpada nieco mniej. Jest to niezwykle ważne ze względu na miejsce, gdzie surykatki żyją. Półpustynie, suche sawanny, a nawet prawie nieomal pustynne obszary południowo-zachodniej Afryki. Malutkie uszy o specjalnej konstrukcji, proszę Państwa, są tak zbudowane, że jak surykatka kopie norę, to nie wpada na nich piasek. Co też jest bardzo istotne, no bo tak się zapiaszczy to ucho, to potem nie można go odmyć. Surykatka ma około 35 cm, 30 cm ma ciałko i około 20 cm ma ogon, a więc ogon jest dosyć długi. Długie, cienkie łapki, biega na czterech łapkach albo staje na tylnych, prawda? Staje słupka. O tym też sobie będziemy opowiadać, bo to ma bardzo dużą funkcję, to stawanie słupka. Przednie łapki są zaopatrzone w bardzo długie pazury, nieproporcjonalnie długie i one służą do grzebania w piasku i do kopania nor i korytarzy. Kolor to jest taki jakby, proszę Państwa, troszkę niezdecydowany, trochę szarości, trochę beżu, trochę brązu, trochę srebra, trochę bieli. Brzuszek jest jaśniejszy, grzbiet troszeczkę ciemniejszy, taki niewyraźnie paskowany czy pręgowany, jak to się nazywa. Koniec ogonka czarny. I taka to sobie surykatka malutka żyje w bardzo, bardzo trudnych warunkach.
1: No ale gdybyśmy tak mogli sobie uprościć trochę ten opis, to oczywiście to będzie bardzo uproszczone, ale dla mnie surykatka zawsze przypominała jamnika, który stałby na dwóch łapach.
0: Coś w tym jest. Jamnik tylko miałby te przednie łapki krótsze troszkę, prawda? Bo jamnik prawie łapek nie ma. No i pyszczek dłuższy może troszeczkę.
1: No uszy i te uszy inne, tak.
0: O, uszy właśnie.
1: No, dokładnie. Ale te wydłużone ciało, które ma takie tak, krótkie, tak, cienkie
0: tak,
1: nóżki,
0: i tak to... stoi, tak słupka stoi.
1: No właśnie. A po co on tego słupka tak stoi?
0: No właśnie, teraz tak. Żeby dojść do słupka, to może najpierw powiedziała, jak wygląda dzień surykatki. Można?
1: Bardzo, oczywiście, bardzo prosimy.
0: No więc tak, wschodzi słońce. Surykatki wychodzą spod ziemi ze swoich nor i przez kilkadziesiąt minut grzeją się w słońcu. Dlaczego? Dlatego, że w norach jest temperatura niższa niż na powierzchni, co daje im taki komfort, że mogą w dzień chronić się nie tylko przed niebezpieczeństwem, ale też przed upałem. A w nocy przed zimnem, no bo jak Państwo wiecie, na pustyniach czy półpustyniach te wahania temperatury mogą być spore. I grzeją się w tym słońcu, a potem, proszę Państwa, jest taki rytuał obejmowania się i przytulania. Wszystkie te zwierzątka w tych grupach rodzinnych, bo żyją w grupach rodzinnych, przytulają się do siebie, obejmują i odnawiają po nocy relacje. Po to, żeby spójność grupy była zachowana, prawda? Żeby one jak gdyby siebie dobrze rozpoznawały, przypominały sobie i tak dalej. Taki rytuał, proszę Państwa, powtarza się też o zachodzie słońca. W ostatnich promieniach słońca surykatki się grzeją, po czym obejmują się, przytulają i idą spać do nor. Proszę Państwa, surykatki żyją w dużych stadach, takich do 30 osobników. I takie stado zawsze się składa z dwóch, trzech grup rodzinnych. Co to jest grupa rodzinna? No,
1: mama,
0: rodzice,
1: tata,
0: dzieci, ciotki.

0: babki, wujkowie, strójkowie, babcie i tak dalej. To jest grupa rodzinna. W tej grupie rodzinnej i w stadzie one są bardzo, bardzo wobec siebie łagodne, tolerancyjne i bardzo opiekuńcze. Rozpoznają się oczywiście zapachowo. Surykatki, jeśli chodzi o zapach, to również tymże zapachem, czyli wydzieliną gruczołów okołoodbytowych, wyznaczają swoje terytorium. Wszystko jest w porządku, jeżeli nikt nie zakłóca ich terytorium. Ale niech no się pojawi jakiś wróg na terenie terytorium, no to rozpoczyna się ogólna obrona, czyli wszystkie wspólnie bronią. I są wtedy naprawdę bardzo agresywne.
1: I co mogą zrobić? Ugryźć, podrapać?
0: Węża zagryzają, na przykład. A na przykład jak szakal się zakrada, to tak strasznie wrzeszczą, że musi uciec. No oto takie są ciekawostki. Ale proszę Państwa, wróćmy do tej stójki, którą robią, prawda, surykatki. No więc tak się wygrzewają na słońcu stojąc, obejmują się też stojąc, ale co najważniejsze, surykatki wystawiają strażników. I to jest bardzo ważne w grupie. Zawsze jest strażnik. One się często wymieniają. W ogrodzie zoologicznym można zobaczyć takiego strażnika, jak naprawdę zmotywowany nieprawdopodobnie. Rozgląda się w prawo, w lewo, do tyłu, w górę.
1: On jest taki bardzo przejęty swoją rolą.
0: On jest bardzo przejęty, bo to jest niezwykle ważne. On chroni jak gdyby całą grupę. Stoi sobie słupka, łapeczki ma złożone, prawda? I tak się rozgląda z takim dużym zaangażowaniem. I w momencie, kiedy coś zobaczy niepokojącego albo wyczuje, daje znak takim chrapliwym strzekiem, prawda, daje znak i wtedy wszystkie surykatki, które w międzyczasie żerują, chowają się do nor. Jeśli jakaś surykatka jest zagrożona, bo jest dalej czy coś, cała grupa będzie jej broniła. Tak długo, jak się to da. Jak jakaś surykatka jest chora, cała grupa będzie się nią opiekowała, będzie ją wspomagała, będzie zawsze przy niej. Ale jeśli chodzi o strażnika, to jak to się dzieje, że na przykład on jest w stanie wypatrzeć różne rzeczy, prawda, bardzo z daleka i tak dalej. Po pierwsze, mają niesamowicie dobry wzrok. Surykatka jest w stanie odróżnić wysoko na niebie nieszkodliwego sępa od orła, który jest zagrożeniem. I nie będzie wrzeszczeć niepotrzebnie, prawda, i robić paniki w momencie, kiedy nie ma takiej potrzeby. Z reguły taki strażnik zajmuje jakieś miejsce wyżej, gdzieś na termitierze albo na jakichś pniach drzew powalonych. Czyli on jest wyżej, lepiej widzi i w dal, i widzi doskonale tam, gdzie jest wysoko.
1: No tak, takie fałszywe alarmy jednak są stratą energii, więc nie ma sensu tego
0: robić. Oczywiście są ogromną stratą energii. Po co to zwierzątkom robić? Nie jest to potrzebne.
1: Jak ten strażnik tak stoi na straży, no i rzeczywiście pojawi się jakiś drapieżnik, którego on się wystraszy, to co mówi? Uciekajcie, piszczy, grzyczy,
0: tak,
1: tupie.
0: Jeśli chodzi o odgłosy, to też jest dosyć ciekawa sprawa, bo proszę Państwa, można znaleźć na Facebooku Ogrodu Zoologicznego nagrane głosy surykatek. Jak tam Państwo sobie chcielibyście poszukać, to tam można to znaleźć. To jest dużo różnych dźwięków. No, one się porozumiewają w ten sposób.
1: Takie świsty, gwizdy.
0: Świsty, gwizdy i skrzeki takie. Ha, ha. Takie skrzeki dziwne. Oczywiście ja tego nie powtórzę, ale tam można to, bo opiekunowie to nagrali. To jest nagrane, włożone tam w internet i każdy może sobie wtedy to odnaleźć. To może teraz parę słów o rozmnażaniu surykatek.
1: No bo jeżeli mają swoje te rodziny, to...
0: Jeżeli są grupy rodzinne, to oczywiście musi być zachowane pewne zasady, prawda, związane z rozmnażaniem. Mianowicie z reguły robią to osobniki dominujące, prawda, czyli w takiej rodzinie samiec dominujący jest ojcem większości tak naprawdę młodych. Młode mogą przychodzić na świat nawet 3 razy w roku. No, temperatury są mniej więcej stałe, ilość pokarmu jest mniej więcej stała, więc to nie ma wpływu na okres rozrodu. Młode przychodzą na świat w tak zwanych komnatach tej właśnie grupy rodzinnej i

0: pozostają aż do momentu, kiedy samica uzna, że może je wprowadzić w świat zewnętrzny, pokazać im, na jaki pokarm trzeba polować. Ale co ciekawe, wówczas, kiedy te oseski tam w tej komnacie rodzinnej przebywają, samica swobodnie może je na trochę opuścić. Może wyjść, może żerować, w związku z tym pobiera pokarm, ma dużo mleka, bo inne samice oraz samce opiekują się oseskami. Czyli to jest cała grupa rodzinna, która tę opiekę sprawuje. Samica wraca na karmienie po to, żeby wylizać pyszczki malutkim, wylizać im brzuszki, no i tak po matczynemu się nimi zaopiekować. Natomiast one są cały czas pod opieką i kontrolą wszystkich osobników grupy rodzinnej. W momencie, kiedy wychodzą na zewnątrz i zaczynają polować, to surykatki jakby stworzyły coś w rodzaju, to w cudzysłowie należałoby powiedzieć, szkoły łowieckiej. Mianowicie młode są uczone, jak polować. Na co polować? To jest przede wszystkim, bo bardzo dużą ilość pokarmu, owady, chrząszcze wszelkiego rodzaju, motyle, w tym skorpiony, wygrzebują spod ziemi. Natomiast wiele też łowią z ziemi. Jaszczurki, małe ssaki, czasem jakiś ptak się trafi. Bardzo lubią jaja gadów i ptaków. To jest taki przysmak. No więc te małe muszą się nauczyć, na co polować i jak polować. A szczególnie trudne jest polowanie na pokarm, który ma jad, prawda? Który może zrobić krzywdę.
1: Ale słyszałam, że są odporne na niektóre rodzaje.
0: Tak, ale tak nie do końca. To jest tak, że jeżeli taka surykatka kilka razy zostanie ukąszona przez skorpiona, to ona niestety go nie przeżyje. Mhm. Jedno ukąszenie nie robi jej dużej krzywdy. Nawet jak trochę pochoruje, to rodzina się nią zajmie, prawda? Nakarmi i tak dalej. I jest okej. Okay. Także to nie jest tak, że one są całkowicie, żaden organizm nie jest całkowicie odporny na trucizny. No.
1: Myślałam, że się właśnie uodparnia po kilku razach, po kilku
0: ugryzieniach. Nie, to nie tak działa. Mhm. Tutaj to akurat w tym przypadku chyba nie tak działa. Natomiast jak to wygląda taka szkoła łowiecka? Otóż młode najpierw dostają zabite, że tak powiem, trofea. Mhm. No i mogą je zjeść. Potem na przykład dostają skorpiona pozbywanego kolca jodowego. I muszą go szybko zabić. Jak już widać, że bardzo dobrze potrafią bardzo szybko upolować takiego skorpiona i że nie podlegną ukąszeniu, to wtedy dostają prawdziwego skorpiona, zdają egzamin i stają się, prawda, dorosłymi surykatkami.
1: Fajnie, taka szkoła łowiecka.
0: Szkoła łowiecka, dokładnie. Po roku osiągają dojrzałość, żyją średnio 7 lat. No tak jak małe drapieżniki. No.
1: Mhm. Ale są wszystkożerne. Mogą zjeść i skorpiona,
0: tak,
1: i robaka.
0: I to jest, właśnie, przypomniała mi pani redaktor, że jedzenie to swoją drogą, ale teraz pozostaje na pewno każdemu, przyszło to do głowy, woda. Co z wodą? Na tych terenach, gdzie tej wody naprawdę brak, albo prawie jej nie ma. Mianowicie surykatki są wszystkożerne w tym znaczeniu, że one jedzą również rośliny. Żują korzenie, żują kłącza, jedzą dzikie melony, przeżuwają i z tych roślin czerpią wodę. Surykatka jest w stanie żyć bez wody kilka miesięcy. Także to jej uzupełnia, prawda, niezbędną wodę. Zapraszam naprawdę do ogrodu zoologicznego, do naszych surykatek. Mają dobre warunki, bardzo dobre warunki stworzone. Świetnie sobie tam radzą. Mają tunele specjalnie zaprojektowane przez opiekunów. I no, warto poobserwować te zwierzątka.
1: Pani jako wolontariuszka ma tak czas, żeby sobie właśnie do nich podejść i tak trochę je poobserwować dłużej?
0: Czasem tak sobie robię, taką przerwę i przyglądam się. To jest bardzo, bardzo miłe. W ogóle pójście do zoo, moim zdaniem, to jest taka namiastka wyjścia w przyrodę. W taką prawdziwą, dziką przyrodę. Ja wiem, że tam są szyby, kraty, murki, ogrodzenia elektryczne, no ale to jest konieczność. Natomiast

0: Naprawdę, szczególnie rano, jak jest cicho. Gibony wtedy krzyczą straszliwie, ustalając hierarchię w stadzie. No, Irbis się pokazuje wtedy, czyli pantera śnieżna, najbardziej lubi wychodzić rano. No i także...
1: Dużo się dzieje.
0: Dużo się dzieje.
1: No ale muszę zapytać, bo tak skoro właśnie te irbisy się odzywają, a obok irbisów są lwy, no a lwy, no to król lew i nasz Timon. Czy nasze surykatki mają w naturze okazję spotkać się z lwem?
0: Chyba tak. Myślę,
1: ale się nie
0: tak.
1: Zaprzyjaźnią.
0: O nie, nie. To jest bajka. To byłoby bardzo miłe. Oczywiście i różne dziwne gatunki zaprzyjaźniają się z sobą. To nie jest tak, że to w ogóle nie występuje. Tak się dzieje. Szczególnie jak troszkę człowiek w tym pomoże. Ale myślę, że w naturze to jednak gatunki pozostają odrębne i jakby nie ma takiej bardzo dużej komitywy. Szczególnie, że ktowaty są tak inne. Nawet niż pozostałe drapieżne wszystkie. Każde drapieżne zwierzę jest całkowicie inne. No.
1: No surykatki też są drapieżnikami i też są zupełnie inne. Mimo, że to są ssaki, to jednak
0: ssaki,
1: zupełnie
0: drapieżne, a jednak bronią się wspólnie, wystawiają strażnika i tak dalej.
1: No oni mają bardzo dobry system przetrwania, bo jednak bronią, są słabe, ale bronią się siłą grupy.
0: Siłą grupy, dokładnie. Tak, tak. W grupie siła, jak to się mówiło, prawda? Pojedynczy osobnik, szanse nawet para miałaby niewielkie. A tutaj takie zostały jak gdyby stworzone relacje. I w ogóle dlaczego, to jest też dosyć istotne, dlaczego surykatki są w zoo, skoro nic im nie grozi w zasadzie. Nie grozi im wyginięcie, przynajmniej w tej chwili nie widać, żeby populacja jak gdyby...
1: Radzi sobie,
0: jest dosyć stabilna. Różne populacje, bo jest tych populacji wiele tam na tym obszarze zachodnio-południowej, południowo-zachodniej Afryki. Ale dlaczego są w ogrodzie zoologicznym, skoro wiadomo, jaka jest misja tych ogrodów? Mianowicie dlatego, że są niezwykle interesujące dla badaczy. Po prostu te relacje, to porozumienie, ta solidarność są dosyć niezwykłe. I dlatego bardzo wielu etologów, czyli ludzi, którzy zajmują się zachowaniem zwierząt, behawiorystów różnego rodzaju, prawda, jest zainteresowana tymi właśnie, tą społecznością, tą spójnością grupy.
1: No bo jak pani tak opowiada, to rzeczywiście aż chciałoby się być taką surykatką, która jest otoczona rodziną, wspiera się, chodzi do szkoły łowieckiej, i tak po kolei wszystko się układa w jej życiu.
0: Tak, tam nie ma jakby niewiadomych, tak bym powiedziała.
1: Tak jak u pingwinów, one muszą sobie w końcu w pewnym momencie radzić same, to tutaj nigdy nie są same.
0: Nigdy nie są same. Osobniki nie są wyganiane z grupy. No i jakoś to taki idzie, że no babcia się starzeje, prawda, no to wchodzą nowe pokolenia. No tak to właśnie wygląda.
1: A jak to jest jeszcze w takim razie z tymi strażnikami? Czy każda surykatka może być strażnikiem, czy są tylko określone typy strażników?
0: Każda surykatka może być strażnikiem, ale musi to być osobnik dorosły. Na pewno nie są to osobniki chore, albo słabe.
1: Starsze.
0: Albo starsze. To są osobniki, które naprawdę są silne i no potrafią jak gdyby obronić skutecznie grupę.
1: One są wybierane tak demokratycznie, czy...
0: Obserwowałam to na wybiegu. I zauważyłam, że one się wymieniają tak dziwnie. Mianowicie stoi strażnik i w pewnym momencie na następnym podwyższeniu pojawia się druga surykatka, która przyjmuje jak gdyby pozycję strażnika. Wtedy ta pierwsza, która do tej pory się rozglądała i bardzo skutecznie pilnowała grupy, schodzi ze swojego miejsca. Więc to prawdopodobnie jest taka wymiana ciągła, żeby nikogo za długo nie angażować. No bo w końcu ta ciocia też musi coś zjeść, prawda? Czy wujek.
1: Czyli w takim razie one jakby same regulują sobie te dyżury.
0: Tak, one sobie same regulują te dyżury.
1: Czyli strażnik pilnuje, reszta bawi się albo poluje.
0: Żeruje. Przede wszystkim.

0: kim żaruje. No trzeba w zasadzie... No proszę Państwa, życie zwierząt, no mówmy się, polega na jedzeniu, na piciu, higiena. To jest bardzo ważne, prawda? Bo trzeba w jakimś dobrym stanie utrzymać futro, czy sierść, czy pióra i funkcja rozmnażania. To jest bardzo proste w sumie życie, prawda? One się skupiają na pewnych funkcjach i te funkcje dokładnie wykonują. Większość zwierząt, proszę Państwa, żeruje kilka do kilkunastu godzin dziennie. I to jest dla nich najważniejsze. Znaleźć pokarm i najeść się. Oczywiście są na pustyni zwierzęta w ekstremalnych warunkach, które mają na żerowanie godzinę albo półtorej. Tak jest czasem. Ale wszystkie kopytne, proszę Państwa, jedzą przez 14 godzin na dobę. No, na przykład. To nie dotyczy surykatek. Ale taka jest prawda.
1: No ale maluchy chyba się bawią.
0: Maluchy się bawią. O, wszystkie maluchy, wszystkie małe zwierzęta się bawią. To jest, ale nie tylko małe. Proszę Państwa, dorosłe zwierzęta też się bawią. Na pewno widzieliście swoje psy, które się bawią, prawda? W ogrodzie zoologicznym też się bawią. Na przykład przyjechały do nas teraz dwa wilki grzywiaste, czyli pampasowce tak zwane. Dwaj bracia, którzy też się bawią. Bawi się matka z dzieckiem Irbisa, pani Irbisowa. No, wszyscy się bawią. No.
1: A czy w zoo często zdarzają się narodziny surykatek?
0: Tak, przychodzą na świat młode. Może nie tak często. Proszę Państwa, to nie jest tak, że zwierzęta mogą się tak mnożyć w zoo, jakby sobie chciały. To musi być troszeczkę regulowane, no bo to jest kwestia polityki ogrodu zoologicznego po prostu. Ile może być zwierząt, prawda? Ile może ogród zoologiczny utrzymać? Jeżeli nie może dużo, no to rozród musi być wstrzymany. No i tak to właśnie wygląda.
1: Czyli tutaj to trzeba bardziej regulować.
0: To
1: w naturze jest inaczej.
0: Tak, tak, w naturze jest inaczej. Mhm. A tutaj to jest bardziej regulowane.
1: To w takim razie, gdyby jeszcze nasi słuchacze byli tak zainteresowani naszymi surykatkami, to gdzie możemy je znaleźć w warszawskim ogrodzie zoologicznym?
0: Koło żyraf. Proszę Państwa, tam są żyrafy na tym obszarze, w tak zwanej żyrafiarni. Tam się też znajdują antylopy bongo. No i żyrafy. I teraz jest w ogóle taki projekt, że na tym terenie plus bardzo, bardzo duży obszar za tym terenem będzie tak zwany Mała Afryka będzie tak zwana. I zwierzęta będą, różne gatunki będą tam razem mieszkały. A więc bongo będą mieszkały razem z żyrafami, być może z surykatkami i jeszcze z innymi gatunkami afrykańskimi. No nie z lwami może.
1: No, no tak, lwy jednak muszą zostać trochę...
0: Lwy muszą zostać
1: dalej.
0: Nasza para lwów, prawda, musi zostać oddzielona.
1: Ale myślę, że surykatki tam mogą sobie przyglądać się trochę lwom, bo trochę z daleka, tak?
0: To nie, jest, nie widzą się, absolutnie.
1: A, nie widzą.
0: Absolutnie się nie widzą. Nie, bo to jest tak troszkę z tyłu, to absolutnie nie.
1: No, ale w każdym razie, tak jak usłyszeliśmy dzisiaj, myślę, że każdy z nas chciałby chociaż przez chwilę poczuć się taką surykatką, która ma, myślę, że wspaniałe życie, bo wspierają się nawzajem, uczą się nawzajem i wszystko robią razem. To jest, dokładnie, myślę, że przyjemne takie życie w takiej rodzinie.
0: Dokładnie tak.
1: Bardzo dziękuję za opowieść.
0: Dziękuję.
1: Moim gościem
0: również
1: była pani Ania Kłopocka. Dziękuję. Z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, a jednocześnie pani Ania jest też biologiem, więc o zwierzętach wie bardzo, bardzo dużo i z obserwacji, i z wiedzy. Tymczasem bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Dzieciaki Kochają Zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Język angielski.
3: Hello. Dzisiaj o intuicji, a w zasadzie o czymś, co nazywa się sixth sense, czyli szósty zmysł. Człowiek ma pięć zmysłów, ale czasem czujemy coś więcej. Mamy intuicję. Bywa też tak, że czasem dostaniemy złą ocenę i rodzice, nie wiadomo skąd, wiedzą, że nam poszło niedobrze na sprawdzianie. Takie zjawisko określamy mianem sixth sense. Ale moi drodzy, jak tego zwrotu użyć w zdaniach? My sixth sense told me to avoid going home by my usual route. Later I discovered the road was closed. Intuicja podpowiadała mi, żeby iść inną drogą do domu. My sixth sense told me to avoid, unikać drogi poprzedniej. Avoid znaczy unikać. Avoid going home by usual route. Unikać drogi do domu, z której korzystam zazwyczaj. Bo co się okazało? The road was closed. Droga była zamknięta. Intuicja podpowiadała mi, żeby tym razem wybrać inną drogę powrotną. Inne zdanie? Jennifer's sixth sense demanded that she not trust Tom

though he seemed honest enough. Jennifer podpowiadało coś, żeby nie ufać Tomowi, mimo że wydawał się uczciwym człowiekiem. Dzisiejszy zwrot to sixth sense, a chodzi o intuicję, o nosa, do czegoś. A supposed power to know or feel things that are not perceptible by the five senses of sight, hearing, smell, taste and touch. Czyli moc wiedzy albo czucie rzeczy, które nie są uchwytne przez pięć zmysłów, w które wyposażony jest człowiek. Zmysły to widzenie, węch, czucie, dotyk. Sight, widzenie, hearing, słuch, smell, powonienie, taste, smak, touch, dotyk. Na koniec jeszcze kilka słówek do zapamiętania, ponieważ zwrot sixth sense jest kalką z angielskiego i oznacza szósty zmysł, więc łatwo to zapamiętać. Zatem słówka dziś nieco inne. Sight, widzenie, touch, dotyk, suppose, zakładać, przypuszczać, demand, oczekiwać, żądać, avoid, unikać. I na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w poniedziałek. Goodbye!

0: Język angielski.
1: Hello, dzisiaj dzikie i domowe zwierzęta. Chodzi o koty. Wild animals, dzikie zwierzęta. Wild animals are not tamed and they live on its own without any help from people. Dzikie zwierzęta nie są oswojone i żyją w przyrodzie bez żadnej pomocy ludzi. Co ważne, dzikie zwierzęta występują zarówno w mieście, jak i poza nim. Wild animals make their home in both the city and the country. To dotyczy także kotów. A propos domu, jednymi z najbardziej popularnych zwierząt domowych i oswojonych tamed animals are cats. Koty są jednymi z najbardziej popularnych zwierząt domowych. Cats were probably first kept because they ate mice and this is still their main job in farms throughout the world. Koty zostały udomowione z prostego powodu. Jedzą myszy. They ate mice. Dlatego w wielu gospodarstwach na wsi trzyma się je właśnie w tym celu. A young cat is called a kitten. Mały kot to kociak. Cat, kitten. Koty są czyściochami. Pewnie nieraz widzieliście, jak się myją. Cats are very clean animals. They groom themselves by licking their fur. Fur, futerko, lick, lizać. The cat's tongue can act like a hairbrush.

twarz. Koci język, cat's tongue, działa trochę jak szczotka do włosów. The cat's tongue can clean and untangle a cat's fur. Wracając do kociego języka, ma właściwości czyszczące oraz potrafi rozplątać sierść. Remember, cats are one of the most popular pets in the world. Zapamiętajcie słówka. Fur, futerko. Kitten, kociaczek. Wild animals, dzikie zwierzęta. Tamed, oswojony. Aby ponownie posłuchać odcinka, zapraszam na nasz portal. Goodbye!

Hello! Dzisiaj przyjrzymy się zdaniu, frazie Full of the joys of spring. Wiosna to cała kopalnia tematów związanych z tym, co dzieje się w przyrodzie, ale także kojarzy nam się z przyjemnymi rzeczami. Dzisiejszej frazy używa się w odniesieniu do kogoś szczęśliwego. The season might be winter, but when your behavior or mood is cheerful and lively, like springtime, you know, bright, sunny, flowers growing and new animals being born, birds flying around. So, full of the joys of spring, it means that someone is happy. Ten zwrot oznacza, że ktoś jest szczęśliwy, bo przecież wiosna to same przyjemności. Bright, jest jasno. Sunny, słonecznie. Flowers growing, kwiaty rosną. New animals being born, rodzą się zwierzęta. Birds flying around, ptaki latają wokół. Pytanie, jak używać tego zdania? Full of the joys of spring. He bounced into the office full of the joys of spring. Skakał z radości w biurze, był przeszczęśliwy. Bouncing to podskakiwanie. Ale może być też odbijanie piłki. Zapamiętajcie, bouncing. No i oczywiście nasz dzisiejszy zwrot. He was full of the joys of spring. A kolejny przykład? Emily is full of the joys of spring today. Her boyfriend has just asked her to marry him. Emily jest dzisiaj przeszczęśliwa. Jej chłopak właśnie poprosił ją o rękę. He asked her to marry him. I kolejny przykład. Ray seems full of the joys of spring today. He must have some good news about his exam results. Wydaje się, że dobrze mu poszło na egzaminie. Exam results. To są wyniki na egzaminie. I'm full of the joys of spring today. I've just won 1,000 in the lottery. Now, what shall I spend it on? Jestem dzisiaj szczęśliwy. Wygrałem 1,000 funtów na loterii, ale na co ja mam to wydać? What shall I spend it on? So, if someone is full of the joys of spring, they are in a good mood. Więc zapamiętajcie to wyrażenie. Full of the joys of spring. Znaczy, że ktoś jest w dobrym nastroju, że jest bardzo szczęśliwy. A na koniec jeszcze kilka słówek do zapamiętania. Lively, tętniący życiem. Bounce, podskakiwać. Spend, wydawać. Joy, radość. Behave.

wie, zachowanie. I jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję, to już wszystko na dziś. Aby ponownie posłuchać odcinka, zapraszam na nasz portal. Goodbye!

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
1: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, skrupać by rzepkę z kawałkiem chleba.
2: Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
0: Zawołał dziadek na pomoc babcie:
1: ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
0: I biedny dziadek z babcią niebogą ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą.
3: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się, stęka, aż się zasapał.

0: za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Pojdą się sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka, przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
0: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Chodzą się, sapią, stękają, srogo ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.

0: rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pudzą się, zapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
1: Chodź, co to gąska?
3: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pudzą się, zapią, stykają srogo, ciągną i ciągną.
2: Leciał wysoko bocian długonos.

0: przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka tu gratka.

0: na tę rzepkę też miała chrapkę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę traf!
2: Wyciągnęli!
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.

Thank you.

zapraszam. Kto tak groźnie na nas patrzy? Kto ma ostre zęby w paszczy? Kto po nocy w chaszczach wyje? Kto

0: kurka, kurka złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: a że była dobra skoczka, skoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kozła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stają świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy

0: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: Maluszek krzywi się na to.
1: Maluszek, proszę, brokuj.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też w stanie

wykryty prawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

0: autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Jak będę duży, jak będę duża. Na czym polega praca scenografa? Bo robimy w szkole przedstawienie i pani mówiła, że ktoś będzie scenografem, ale ja nadal nie wiem, co to jest.
4: No to może w takim razie będzie to dobra okazja, żeby w naszej audycji Jak będę duża, jak będę duży opowiedzieć o pracy bardzo odpowiedzialnej, bardzo pomysłowej i takiej, która daje nieograniczone możliwości wymyślania różnych ciekawych rzeczy. I jedną z takich osób spotkaliśmy właśnie podczas pracy w telewizji.
5: Nazywam się Maria Kucia-Albin. No, jestem scenografem, współpracuję z Telewizją Polską od 40 lat. Akurat w tym roku taki jubileusz obchodzę. Miałam wiele różnych programów dla dzieci. Takim chyba największym ostatnio to były Domisie, które projektowałam i nagrania trwały 15 lat. Także no, zdążyłam się bardzo przywiązać do domisiowych postaci, do tej scenografii. Jeszcze mam w swoim dorobku wiele innych fajnych programów, między innymi Budzik, też dla dzieci, Babcia Róża i Gryzelka, 5-10-15. I dla młodzieży razem z mężem Andrzejem robiliśmy Rower Błażeja.
4: To bardzo znane programy, które mogliśmy oglądać przez wiele lat, a w tej chwili nie znajdujemy się na scenie, ale poza sceną, chociaż tak naprawdę praca scenografa to dotyczy właśnie sceny.
5: No tak, ale zanim na tą scenę się wejdzie, to trzeba wiele dni pracować w innym otoczeniu.
3: Na czym polega pani praca? Bo w szkole organizujemy przedstawienie i chciałabym wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby przygotować scenografię.
5: No najpierw siedzimy sobie sami ze sobą, wymyślamy tę przestrzeń, w której dany program będzie się rozgrywał. No potem to trzeba narysować, zrobić rysunki techniczne, potem współpracować z bardzo fajnymi wykonawcami tej scenografii, ze stolarzami, tapicerami, modelatorami, malarzami. No i ten cały proces może trwać nawet tak do 3 miesięcy, w zależności od skomplikowania scenografii. Potem dopiero przychodzimy na tak zwaną scenę, czyli ja tutaj do studia. Stawiamy tę scenografię. Potem wszystko zależy od tego, czy to się spodoba dzieciakom, czy nie. No jeżeli się spodoba, to program może właśnie trwać na przykład 15 lat, tak jak domisie były.
4: No a teraz znajdujemy się w takim magicznym miejscu, które sceną co prawda nie jest, ale właśnie tutaj jest mnóstwo
5: dekoracji. Tutaj jest taki właśnie ciąg korytarzowy, którym się poruszają takie wózki, na których jest przywożona do studia scenografia nasza. Zanim się ją ustawi w studio, trzeba ją wydobyć z wielkich magazynów i przywieźć do studia, ponieważ tak naprawdę my za każdym razem, do każdego nagrania te dekoracje stawiamy od nowa. Potem ona zaraz po 3 dniach nagrań będzie rozbierana, no i znowu chowana w magazynie. Za miesiąc powtórzy się ten cały cykl. No i tak na tym właśnie polega ta praca przy stałych programach, przy takich cyklicznych programach.
3: Ale scenografia to nie są tylko takie duże rzeczy, jak na przykład wielkie ściany. Są takie rzeczy jak na przykład ubijaczki do piany, albo śrubokręty i młotki.
5: Tak, no tego jest cała masa i właściwie do każdego takiego cyklu nagrania

0: Uwaga, my teraz robimy na przykład 6 odcinków, tak? No i do każdego odcinka, tak już policzyłam kiedyś, to jest około 100 różnych rekwizytów. Także za każdym razem są one inne, więc trzeba je albo gdzieś wybrać właśnie w magazynach, często też wykonać według jakiegoś projektu mojego, no albo gdzieś kupić, zdobyć. Także za każdym razem mam trochę pracy przy tych rekwizytach. Ale jest to potrzebne, bo w związku z tym, że pani redaktor pisze scenariusze, ja do tych scenariuszy muszę się odnieść, właściwie wykonać to, co sobie wymarzyła autorka scenariusza.
1: A czy lubi pani swoją pracę?
0: No nie wyobrażam sobie chyba innej. Co prawda maluję też jeszcze, trochę też piszę, bo mam takie przeróżne zainteresowania, ale z tą pracą jestem związana, tak jak powiedziałam na początku, już 40 lat. Właściwie po studiach prosto tutaj trafiłam. No i sobie nie wyobrażam chyba innej.
1: Czy zdarzają się u pani w pracy różne takie śmieszne momenty?
0: Na pewno i zabawne, i straszne. Nie wiem, których było więcej. Bo tak naprawdę za każdym razem, jak się przychodzi tutaj na nagranie, to jest taki trochę dreszczyk emocji, czy to wszystko tym razem się uda, czy się uda to wszystko złożyć, czy wszystko będzie dobrze, czy będą wszyscy zadowoleni. A z takich śmiesznych rzeczy, no to mogę powiedzieć taką historię, że kiedyś zamówiłam na, właśnie teraz taki robimy odcinek świąteczny, kiedyś też na święta zamówiłam karpia, no żeby na stół można było położyć. No i cóż, właśnie w dzień nagrania przyszedł pan, który miał się tym zająć i przyniósł mi karpia, ale w puszce. Karp, prawda, było napisane, no zgadzało się tak. I od tamtego momentu już się dowiedziałam, że trzeba bardzo szczegółowo wszystko omawiać, co się zleca, no i oczywiście pilnować tego.
1: A co jest najtrudniejsze w pani pracy?
0: Najtrudniejsze jest chyba rozstanie z danym projektem, jak się coś kończy. To jest chyba takie przykre, bo po prostu patrzę na to, jak to, co zbudowałam, musi się rozebrać tak na części i znowu gdzieś tam albo wróci do magazynu, albo wręcz jest rozbijane i niszczone. To jest takie przykre.
2: No ale tak naprawdę dzięki pani możemy sobie wyobrazić, jak wygląda właśnie dane miejsce. Jak powinno wyglądać studio nagraniowe, a jak powinien wyglądać pokój, dom, a może nawet cała aranżacja na zewnątrz.
0: Dla scenografa, przynajmniej dla mnie, najciekawsze jest kreowanie czegoś od zera. Znaczy uwielbiam robić takie scenografie, gdzie mogę sobie wymyśleć wszystko, począwszy od kształtu kwiatka, którego w ogóle nigdy nie było i nie będzie, prawda, na świecie, poprzez właśnie kształt tego pokoju, czy okna, czy no wszystkiego. To jest fajne. Wymyślanie czegoś, czego jeszcze nie było. I staram się, jak mogę, jak tylko mi ktoś pozwoli na to, to właśnie takie rzeczy robię.
2: A w Domisiach dużo było pracy, dużo było właśnie tworzenia takich scenografii?
0: Tam to właściwie chyba każdy element był wymyślony. Od zera, narysowany. Tam z mężem pracowaliśmy i też jego zasługi jest bardzo dużo, bo na przykład on wymyślił, że niektóre przedmioty, które wymyśliliśmy, na przykład kredki czy duża truskawka, że to wszystko będzie mówiło i stanie się częścią zespołu teatralnego, można powiedzieć, który wchodzi w reakcję, w interakcję z aktorami, tamisiami. To była fantastyczna przygoda.
2: A co trzeba zrobić, żeby zostać scenografem?
0: No od dziecka właściwie troszeczkę trzeba się zamknąć ze sobą, z kartkami, z ołówkami, z kredkami, trochę poprzebywać w swojej wyobraźni. No akurat w moim przypadku to było też później liceum plastyczne, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. No i to, że w ogóle lubię to robić po prostu. Nie wyobrażam sobie niczego innego. Nie nadawałabym się chyba na kogokolwiek innego. Tę zdolność we mnie tak naprawdę odkrył brat, który kiedyś powiedział, że no słuchaj, no musisz się zająć rysunkiem, bo chyba to ci najlepiej w życiu wychodzi. I tak mnie chyba ukierunkował. No pomógł mi tutaj znaleźć tę drogę.
2: Bardzo dziękujemy za to, że zabrała nas pani na to zaplecze w miejsce, którego nie widzimy w telewizji ani w teatrze, ale które jest niezwykle ciekawe pod względem ilości różnych rekwizytów i elementów potrzebnych do stworzenia takiej scenografii. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A ja już chyba mam pomysł, jaką zrobię scenografię do przedstawienia.
2: Bardzo dziękujemy za to, że słuchaliście naszej audycji Jak będę duża, jak będę duży i zapraszamy w następny czwartek już o godzinie 15:30. Do usłyszenia.
1: Jak będę duży, jak będę duża.

0: jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Jak się wchodzi do tego pomieszczenia, to przede wszystkim zwraca uwagę kolor bardzo dużo różowego, ale też specyficzny słodki zapach. Ten słodki zapach wynika z tego, że tu powstaje coś najpyszniejszego, cukierki.
3: Tak, gotując karmel unosi się słodka woń gotowanego cukru. No i ten zapach po całym tym naszym lokalu się rozchodzi, łącznie z tym, że czuć go również przed wejściem, więc przechodnie, gdy mają okazję obok nas przechodzić, również mają możliwość odczucia różnych zapachów, wspaniałych zapachów, bo czasami są to zapachy truskawki, czasami są to zapachy jakieś miętowe. Nazywam się Maciej Jacyno-Onuszkiewicz i jestem właścicielem manufaktury cukierków.
2: Produkcji jeszcze nie ma, ale stoimy za wielką ladą, na której leżą duże drewniane łyżki, drewniane szpachelki, noże.
3: Oraz metalowe szpachelki.
2: Ale mnie bardziej te fiolki kolorowe tutaj interesują.
3: To ja mogę tutaj stuknąć fiolkami, żeby było ładnie słychać. Mamy fiolki w kolorze takim brunatnym, ale to nie jest kolor brunatny, to jest kolor żółty. Żółty mamy z kurkumy, ona jest rozpuszczalna w takim oleju, to jest oleisty barwnik, bardzo trudno z nim się pracuje i dlatego dopóki nie dodamy tej kurkumy do naszej masy, jest wrażenie brunatnego, ale po dodaniu widać, że jest to kolor żółty.
2: Jest zielony, jest niebieski, jest różowy, dwa odcienie pomarańczowego.
3: Tu mamy kolory. Najpierw dodajemy aromat i za chwilkę, gdy przyniesiemy garnek z karmelem, dodamy aromat. Później, gdy wylejemy ten nasz karmel na te granitowe, grube blaty, dodamy kolory. No i oczywiście kolory dozujemy w takich proporcjach, jakie potrzebujemy. Zależy od wzoru i koloru cukierka.
2: Pierwszy flakonik kurkuma, a zielony?
3: Zielony to jest... O, teraz zabrzmi to zabawnie. Jedni mówią chlorofil, drudzy mówią chlorofilin. Każda roślina zielona tak naprawdę może nam dać ten chlorofil, przy czym nasz kolor zielony uzyskiwany jest z pokrzywy.
2: O, musimy się przesunąć.

0: Wsunąć, bo duży garnek tutaj teraz tak, został doniesiony.
1: Właśnie tutaj przyszedł mój kolega Kacper i za chwilę będziemy rozpoczynać produkcję lizaków czy cukierków.

0: tak, za chwilę będziemy słyszeć, jak mieszamy tą masę w garnku.
1: Ta masa w garnku to jest karmel?
0: Tak, masa w garnku to jest karmel. Karmel się składa, proste składniki, cukier, woda i trochę syropu glukozowego. No i teraz mamy możliwość poczucia, bo już temperatura wysoka. Karmel ma aż 150 stopni, więc powoduje, że ten aromat nam się tutaj uwalnia, paruje, więc za chwilę cały sklep wypełni się zapachem.
1: Ja już czuję ten zapach.
0: A w chwili obecnej wylewamy tą naszą karmelową masę na granitowy blat. Na blacie są metalowe takie metalowe
1: ograniczniki.
0: Ograniczniki, tak.
1: Żeby to się nie rozlało na ziemię na przykład.
0: Dokładnie. I te ograniczniki powodują, że możemy sobie odpowiednią masę w odpowiednich miejscach wlać. Ona nam się dalej nie rozlewa i za chwilkę w tych wyseparowanych miejscach będziemy dodawać barwników, aby we właściwych proporcjach zabarwić nasz karmel, naszą cukrową masę.
1: Ależ to pachnie niesamowicie. Czy to jest cukier dodawany?
0: Nie jest to cukier, aby nasze lizaczki miały taki orzeźwiający smak. Dodajemy kwasku cytrynowego do wszystkich owocowych smaków. Oczywiście do czekolady tam tego kwasku nie dodajemy.
1: Ale widzę, że tutaj dodawany kwasek, a w tym drugim jakby ograniczniku, czyli w tej drugiej przestrzeni, coś, jakiś czerwony barwnik.
2: Tak, dodajemy sobie tutaj akurat barwniki, które będą nam potrzebne, no bo nasze cukierki są oczywiście kolorowe. Ja jestem Kasper Czarnecki, no i tutaj w manufakturze cukierków obejmuję funkcję karmelarza. Daliśmy sobie różowy, jego akurat mamy z buraka. Nie trzeba się martwić, czy na przykład później nasze lizaki smakują na przykład naszym barwnikiem, no bo w tak wysokiej temperaturze, tych 150 stopni, cały ten smak i zapach nam się wygotowuje. Więc pozostaje tylko ten ładny kolorek.
1: Czyli nie będą to lizaki o smaku buraków?
0: Nie, nie będą to lizaki o smaku buraczanym, więc tutaj dobra informacja dla słuchaczy, dzieci i dorosłych, którzy nie lubią buraczanych słodyczy.
1: A to przed chwilą skwierczało.
2: Te barwniki głównie mamy robione na bazie wody, więc one w tak wysokiej temperaturze się nam po prostu tak wygotowują. No i też robią się takie bąbelki na zewnątrz tej właśnie masy karmelowej.
1: I to trzeba wszystko wymieszać?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Trzeba wymieszać, żeby właśnie nam to wszystko się wygotowywało. No bo jakbyśmy zostawili tak barwnik, ten na przykład różowy, no to rzeczywiście później nasze lizaki mogłyby smakować takim burakiem.
1: Trochę to tak wygląda, jakby to była taka masa plastyczna.
0: Tak, bo na początku ta masa jest jak gęsty miód. Z każdą minutą ona nam twardnieje i niebawem ona się zrobi jak plastelina.
1: To wszystko trzeba bardzo dokładnie wymieszać, ale mieszasz tę masę karmelową z poszczególnymi barwnikami i no to jest na tyle gęste, że te barwniki, te kolory się nie złączą.
2: Tak, właśnie to jest prawda, one się ze sobą nie złączą. No i też o to chodzi, żeby właśnie powstały nam różne kolory, a nie też jeden taki, no pewnie brązowy by powstał, jakbyśmy połączyli wszystkie ze sobą razem.
1: Teraz ograniczniki zostały odłożone na bok i ten karmel wcale już nie jest płynny, a to chwilka minęła tylko.
2: Tak, dosłownie. Jakbyśmy tak sobie zestawili taką płynną masę na stole, no to już nawet po tych 20 minutach ona byłaby twarda jak kamień, więc...
1: Nożyczki tak. Do cięcia karmelu.
2: W sumie takie zwykłe, krawieckie, ale do karmelu też się nadadzą.
1: No i teraz mamy trzy duże kawałki kolorowego karmelu.
0: To jest taki moment, który ja bardzo, bardzo lubię, ponieważ te kolory, które wyglądały na ciemne na tym granicie, zaczynają nabierać intensywności i zaczyna być widać, że te kolory zaczynają żyć. Ale jesteśmy jeszcze na półmetku albo przed półmetkiem. One jeszcze będą dużo bardziej wyraziste.
1: Dodałeś trzy barwniki, więc mamy trzy masy karmelowe o różnym kolorze. Buraczkowym, takim morskim można powiedzieć. I to będzie jaki kolor? Bo to jest na razie bardzo ciemne.
2: Tak, bardzo ciemne. Jak sobie tutaj rozciągniemy taką masę, no to ona właśnie będzie fioletowa.
1: I co to jest za barwnik dodany?
2: Tutaj akurat sobie wymieszaliśmy po prostu kolor niebieski z różowym. Nie mam akurat konkretnie barwnika fioletowego, też nie wiem w sumie z czego można było taki zrobić. No, ale...
1: Jagodowy na przykład.
2: O, z jagód. Znaczy nie, jagody akurat wypalą nam się po prostu.
1: Ja zapominam o tym, że tutaj cały czas pracujecie w wysokich temperaturach, bo nawet ta masa karmelowa bardzo gorąca i te blaty też ciepłe.
0: Pierwszy blat, jego zadaniem jest jak najszybsze wystudzenie tego karmelu, żebyśmy jak najszybciej mogli z nim pracować. Ale gdy już będziemy mieli tą właściwą formę, tą plastyczną, gdzie my wtedy składamy te wzory w cukierku, to blat grzewczy pomaga nam utrzymać tą właściwą temperaturę, żeby na jak najdłużej wystarczyło nam czasu pracy, aby wykonać fajne właśnie wzory.
1: Bo tak naprawdę to jest cały czas walka z czasem.
2: Tak, to jest walka z czasem. Trzeba to zrobić jak najszybciej.

0: szybciej, no żeby właśnie ta masa nam zbyt szybko nie przystygła.
1: Ale ja ciebie teraz szybciutko zabiorę do drugiej części produkcji, bo tam jest niesamowita rzecz, czyli napowietrzanie karmelu.
2: Specjalny hak.
1: Tak, koleżanka w tej chwili napowietrza ten karmel. On początkowo był żółty, a teraz poprzez proces napowietrzenia on zmienia barwę na kolor biały.
2: Ale jestem pod wielkim wrażeniem tempa, w jakim ta masa zmieniła kolor.
1: Ona bardzo szybko zmienia ten kolor i moi drodzy, ta praca wygląda na bardzo prostą, ale tak naprawdę jest to chyba najtrudniejsza czynność w naszej pracy. Trzeba ogrom siły. Tu w tej chwili cukierki są takie, gdzie potrzebujemy mało tego koloru białego, ale z reguły na tym haku wieszamy około 6-7 kg białego koloru. Tu, drodzy słuchacze, mamy około 2 kg, więc dużo prościej się to w chwili obecnej wyciąga, ale gdy mamy te 6 kg, ta masa z każdym kolejnym pociągnięciem daje coraz większy opór, więc proszę mi wierzyć, że po takiej produkcji naprawdę nie musimy iść na siłownię.
2: Właśnie chciałam to powiedzieć, że to jest niezłe ćwiczenie, ale tutaj te kolorowe fragmenty karmelu, no też cały czas w rękach obracasz i ten kolor też się tutaj zmienia.
0: Tak, dokładnie. Jak akurat sobie napowietrzymy taką zabarwioną część, no to po prostu w wyniku napowietrzania takiej kolorowej części, no to wtedy po prostu uzyskamy taki jaśniejszy odcień.
2: Ale to jest nieprawdopodobne. Podobne, bo weszłam do manufaktury cukierków, widzę mnóstwo cukierków i lizaków i teraz dopiero zdaję sobie sprawę, że to wszystko jest robione ręcznie. Tu nie ma żadnych maszyn.
1: Oj tak, oj tak, oj tak. Ile pracy trzeba włożyć, żeby zrobić raptem 6 kg cukierków. Jeżeli my ten cukierek, gdy go stworzymy, przekroimy w dowolnym miejscu, to w każdym miejscu, gdy stworzymy ten wzór, o nim powiem za chwilkę, będzie widoczny właśnie ten wzór. Czyli no, jest to misterna praca i artystyczna, i taka przestrzenna, ponieważ my te wszystkie wzory musimy ustawić w przestrzeni właściwie, czyli pracujemy na podstawowych kształtach geometrycznych, takich jak walce, stożki, jakieś płaskie takie maty, kulki. Jeżeli byście próbowali sobie wyobrazić taki cukierek, gdzie byśmy położyli białą matę, a na tą białą matę karmelową byśmy położyli czarną matę. Jeżeli te dwie maty ze sobą skręcimy, powstanie nam w przekroju świderek. Jeżeli później przetniemy szpachelką, to ukaże nam się właśnie ten świderek w przekroju. Więc do stworzenia najprostszego cukierka potrzebujemy tylko dwa elementy. Natomiast najtrudniejsze cukierki mają po 70 elementów, po 80 elementów. Żeby stworzyć literkę O, potrzeba około 6 elementów. Jeżeli mamy napisy, to tych elementów już nam rośnie i rośnie i rośnie.
2: A tutaj cały czas trwa ubijanie tych kolorowych warstw. Wody trzeba dodać?
0: Tak, dodajemy sobie wody. Woda jest naszym właśnie takim specjalnym klejem do karmelu. No bo ona też rozpuszcza troszeczkę ten karmel, no i dzięki temu wszystkie te kawałki lepiej się ze sobą też kleją.
2: Ale teraz zawijasz, łączysz dwa kolory. Jaśniejszy idzie do środka i taki, można powiedzieć, powstał gruby naleśnik karmelowy z tego fioletowego karmelu.
0: Tak,
2: no i to wszystko jest rozciągane.
0: Tak, jest rozciągane. To właśnie też będzie nasz wzór w środku. W sensie jak na razie on nie jest gotowy, ale też zrobiłem sobie właśnie taki długi walec. No i on właśnie jest w środku rzeczywiście taki biały i on tak stopniowo się troszeczkę przyciemnia, żeby właśnie stworzyć ten efekt takiego cieniowania. No i za chwileczkę ten też wałeczek będę sobie tak troszeczkę zmieniać, żeby w efekcie też uzyskać kształt serca. No i w naszym właśnie cukierku o smaku owoców leśnych będziemy mieli takie serduszko.
2: Tu już są trzy warstwy teraz.
0: Dokładnie jest ich nawet cztery. Mamy właśnie tak cieniowanie w środku, no i też z zewnątrz mamy taką bardzo ciemną warstwę, żeby też zrobić taki kontur do naszego cukierka. Dzięki temu lepiej będzie widoczny też taki wzór w środku.
2: To jest tak, jak już mówiłam, tak jakby lepić cały czas jakiejś masy.
0: Tak, dokładnie.
2: I co, no następny blat to teraz wędruje. I tutaj wielki wiatrak, ten wiatrak, to jest przypadkowo, że on tu stoi? Czy on jest tutaj wykorzystywany?
0: Nie, my go sobie wykorzystujemy, ten wiatrak, no bo też łatwiej nam jest przystudzić też taką masę, no bo mimo tego, że ona szybko nam stygnie, no to też niektóre elementy potrzebujemy, żeby były na przykład tak szybko bardzo już zimne do otworzenia dalej naszych wzorów w środku. Możemy stworzyć to po prostu taki wzór takiego pirata, a raczej twarzy pirata w środku.
2: Wzór twarzy pirata, no pewnie jedno oko musi być przykryte.
0: Tak, dokładnie, jedno oko musi być przykryte, więc tych właśnie elementów się nam bardzo dużo generuje też przy robieniu takiego jednego pirata. Broda, jedno oko przykryte, jedno oko odkryte, też jego taka opaska na głowę, więc jest tego dosyć sporo.
2: I kolejny kolor będzie dodany?
0: Nie, już nasze serduszko jest tak naprawdę gotowe, w sensie

0: jeszcze nie jest gotowe, ale jedną końcóweczkę tutaj widać sobie tak przyszczypaliśmy, żeby zrobić spód do naszego serca. No i też za niedługo też będziemy z góry tak sobie wzdłuż tego walca wkładać szpachelkę, żeby właśnie zrobić te takie brzuszki w sercu.
1: Powiem panu tak, trzeba mieć zdolności plastyczne, potrafić robić manualnie różne rzeczy, bo ja na przykład takich zdolności nie mam w ogóle i podejrzewam, żebym sobie tutaj nie poradziła.
0: Tak, zdecydowanie się przydadzą, ale też trzeba mieć przede wszystkim taką wizję przestrzenną, bo jeżeli ktoś tego nie ma, no to ciężko będzie zrobić wzór 3D.
2: Powiedziałaś o pilacie, więc przyniosłem szybko parę paczek cukierków i tu ci przyniosłem pilata. Zobacz, on ma tutaj twarz pilata, ale to jest naprawdę top of the top. To jest tak pięknie przygotowany cukierek. Ten pilat, widać w nim oko, widać w nim zasłonięte drugie oko, jak to pilat jedno oko ma zasłonięte.
1: Jest broda, jest chusta.
2: Czapka, no ale obok tutaj już masz na przykład kaczuszkę, tak? Malutką kaczuszkę, którą trzeba do tego cukierka włożyć. I z jednej produkcji takiej podczas godziny, mamy około 3,5 tysiąca takich małych kaczuszek.
1: Ja nie rozumiem tego, bo jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo widzę tutaj dużą masę, która się skleja. Jak zrobić z tej dużej masy takie idealne kształty?
2: O, i super pytanie zadałaś, ponieważ początkowo, gdy my wykonujemy tą masę na cukierka, my budujemy masę, która ma średnicę tak około talerza śniadaniowego, czyli pracujemy w trochę większej skali i ten nasz baton, na to mówimy, baton cukierkowy ogromny, ma średnicę właśnie talerza i szerokość około 50 cm. Natomiast w związku z tym, że ten karmel jest plastyczny, za chwilę zaciśniemy go i zaczniemy zmniejszać jego średnicę i ze średnicy talerza stopniowo będzie się to zmniejszało do średnicy spodka, później do średnicy, nie wiem, piłeczki ping-pongowej, następnie do 5 złotówki, aż w konsekwencji do mniej więcej 1 groszówki lub 10 groszówki. I to jest taka średnica już ostateczna naszego cukierka, czyli około 1 centymetr.
1: Czyli wracamy cały czas do tego, o czym mówiłeś, czyli że wyobraźnia przestrzenna tu jest ważna, bo trzeba sobie wyobrazić najpierw, co jak połączyć. No na pewno macie jakieś przepisy na to.
2: Tak, mamy taką księgę wzorów, gdzie się tego uczymy.
1: Patrzę tutaj cały czas na ten blat. I teraz ta karmelowa masa po dodaniu kilku warstw wygląda trochę jak taki gigantyczny wałek do ciasta albo hot dog. Bolą ręce. Cały czas tutaj rozciągasz tę masę.
0: Tak, dokładnie. Cały czas ją rozciągam. No i też już minęło troszeczkę czasu, więc ta masa też nam troszeczkę przestygła. A rozciąganie takiej już twardej masy też jest dosyć ciężkie.
2: W tej chwili te kolory są łączone, dzielone i robiona jest taka skórka. Wezmę tutaj inny cukierek, żeby tobie pokazać. Czyli cukierek co do zasady składa się z dwóch takich podstawowych elementów, wzór właściwie. Składa się z tego wałka i składa się ze skórki. Natomiast wnętrze cukierka to jest wzór. Więc w tej chwili Kacper buduje skórkę, element po elemencie docina, ustawia kolory właśnie, żeby stworzyć taki gradient właściwy dla tego wzoru, który tutaj mamy przygotowany. I tak jak widzisz, to jest takie też powtarzalność, czyli jeden kolor możemy rozciągnąć, przeciąć go na pół i mamy już dwa mniejsze paski, tak? I możemy to znowu rozciągać i przecinać i tworzyć jeszcze mniejszy detal.
1: Jest tak, buraczkowy, różowy, morski, jaśniejszy, taki niebieski, morski, jaśniejszy, niebieski, i potem są ciemne fiolety.
2: Tak.
1: I to wszystko razem będzie zwinięte?
2: Tak, i teraz skórka zostaje tutaj dookoła nałożona na ten właśnie baton. To wszystko tutaj musi nam się ładnie zlać, połączyć w jeden element. Kacper bardzo pieczołowicie tutaj to robi. I tak jak nasi słuchacze tego nie widzą, ale skórka została zrobiona trochę większa niż baton, który wstawiliśmy do środka. Ale przez profesjonalizm i umiejętności Kacpra, tak jak widać, już to ładnie się obtoczyło i już to zostało wyrównane i już finalnie w lizaku tego nie będzie widać, będzie efekt właściwy.
1: No i to już nie przypomina wałka ani hot doga, bo jest jednolitą kolorową masą. W środku jest ten wzór serduszkowy, a na zewnątrz są właśnie różne kolory tej skórki.
0: Tak, dokładnie. Już mamy bardziej stożek. No i teraz będziemy sobie z tej całej około 10-kilowej masy, ona jest dosyć właśnie ciężka, będziemy sobie wyciągać takie cieńsze laseczki. które też zostanie

0: Długo będziemy sobie właśnie nam studzić pod tym wiatraczkiem. Też właśnie do tego nam jest potrzebne, żeby szybko takie laseczki nam przystudzić.
1: Ten wałek jest bardzo, bardzo duży i gruby, ale ty go tak rozciągasz i robią się z tego cienkie wałki, kolorowe, a w środku powinien być ten wzór serduszka.
2: W środku już jest tam ukryty ten wzór, ale na to jeszcze, drodzy słuchacze, chwilę potrzebujemy poczekać. Ten wałek nam musi zastygnąć. No i niebawem tak odczarujemy to wnętrze cukierka. Ja bym poprosił ciebie, Kacprze, o lizaka serce, dobra?
1: Tutaj z jednej strony powstają cukierki z sercem w środku,
2: tak,
1: ale teraz już powstał lizak.
2: Tak, jeszcze przed chwilą był okrągły, a tutaj pyk, magiczne uderzenie szpachelką, dwa pociągnięcia palcem i już z okrągłego lizaka mamy piękne serce.
1: W ślicznych, perłowych kolorach. Jest i zielony, i buraczkowy, i różowy, to wszystko się przeplata. No ładnie to wygląda.
2: Jeśli masz ochotę, to możesz go w tej chwili wziąć i skosztować. Jeszcze ciepły, tylko nie zaciskaj zębów, bo jest jeszcze ciepły.
1: Bardzo dziękuję. No, takiego lizaka ciepłego to jeszcze nigdy w życiu nie próbowałam. Pyszne to jest.
2: No pyszne, ja wiem, że jest.
1: I te smaki się mieszają, te kolory, różne smaki.
2: Ja się przyznaję, że średnio, mimo że tu pracuję wiele, wiele lat, to średnio przynajmniej 10 cukierków dziennie zjadam. Jeżeli masz taką gotowość i chęć, to ja tobie dam za chwilę rękawiczki, przejmę od ciebie mikrofon i masz taką możliwość, żeby ukręcić swojego lizaka.
1: Bardzo chętnie.
2: No to do dzieła.
1: Nie wiem, czy mój będzie taki pyszny jak ten.
0: No, będzie pyszny.
1: No będzie pyszny, bo
0: będzie
1: to
0: pyszny.
1: Ta sama masa, tylko nie wiem, czy kształt mi się uda zrobić taki ładny.
0: Jakikolwiek wyjdzie kształt, no to pierwszy raz.
1: No to prawda. Dużo można wybaczyć.
2: Przekazuję tobie rękawiczki.
1: A ja tobie mój łapacz dźwięków.
2: No, wspaniała wymiana. Ja teraz się czuję jak radiowiec.
1: A ja się czuję jak cukiernik. Rękawiczki założone.
2: Możesz sobie wybrać jeden z takich podstawowych kształtów, które nasi goście mogą kręcić. Czyli jest to albo serduszko, albo kotek, albo świderek. No i serce, no właśnie.
1: Ja bym wybrała coś, co jest proste, żeby się nie zniechęcić na początku. Coś, co jest łatwe.
2: No to ja proponuję, wybierz serce, a my w razie czego delikatnie tobie pomożemy. Odcinamy w tej chwili około 40 cm karmelu, tak?
0: No i na jednej końcówce sobie jedną ręką trzymamy, żeby ten karmel się nie ruszał, a drugą ręką popychamy sobie drugą końcówkę do przodu, tak żeby te paski się nam tak zakręciły. A następnie jedną końcówkę sobie zawijamy i robimy kółko. A jak kółko już mamy gotowe, no to wtedy lizaka trzymamy sobie z góry ręką na płasko i w bok wbijamy patyczek. No i żeby powstało nam właśnie nasze serduszko, no to tak sobie u dołu szczypiemy, żeby powstał taki trójkącik, czyli też z dołu naszego serca. No i na samym końcu u góry lizaka wbijamy sobie szpachelkę, żeby też powstały te brzuszki.
1: Idealne serce. Dobrze, to teraz ja.
2: Tak, teraz ty, twój pasek karmelu zaczyna być właśnie odcinany.
1: Jak się na to patrzy, to wydaje się to proste, ale będę prosiła o podpowiedzi. Dobrze, bo nie wiem, czy wszystkie etapy zapamiętałam.
2: Oczywiście, dobra, zaczynasz.
1: Jakie to jest ciepłe. Ja mam to tak zwijać?
2: Tylko teraz studzisz, a jedno w jedną stronę, drugie w drugą.
0: Trzymamy to, a drugą do przodu. O.
2: I zakręcamy. I już szybciutko szczypiemy z jednej strony i tak...
1: To wszystko w czasie. Ojej, tak, to zastyga.
2: Zastyga, ale to tu zrobimy tak.
0: Sobie jedną końcóweczkę tak zawijamy.
2: I skręcił do końca. Widzę, że tu piękny lizak powstaje. To jest po prostu majstersztyk nowicjusza.
1: Patyczek. Nie jest tak łatwo włożyć ten patyk, bo on trochę już zastygło. Teraz tutaj trójkącik na dole. O, ja nie mogę. To nie jest plastelina, to jest znacznie trudniejsze. Już mnie ręce bolą, a to jest jeden lizak tylko. I tutaj szpachelką?
0: Tak, z góry
1: tylko,
2: tak, tu trzymaj. Voilà. Moi drodzy, wy tego nie widzicie, ale mamy wspaniałe serce. Kształtem przypomina bardzo naturalne. Mnie się bardzo podoba. Na pewno jest równie słodkie i równie wspaniałe.
1: No bardzo to są miłe słowa, ale to serce troszkę nie przypomina serca, które zrobił Kacper. A tutaj został włączony wiatrak i te laski, z których powstaną cukierki, one się chłodzą, tak? Bo to cały czas jeszcze są takie pałeczki karmelowe.
2: Tak, one muszą zostać wystudzone i teraz, tak jak zresztą obserwujesz, cały czas koleżanka nimi roluje delikatnie, tak? Do przodu, do tyłu. Czym więcej je wyrolujemy, tym one wtedy mają właśnie kształt taki równiejszy, ładniejszy.
1: Kolorowe pałeczki, w których podobno ukryte jest serce. Mnie się cały czas nie chce wierzyć, że to się udało. Bardzo jestem ciekawa, jak to zostanie pocięte, czy te serduszka będzie widać.

0: Tak, tutaj.
1: Te dźwięki to intensywne, szybkie krojenie.
2: Tak, dokładnie.
1: I co jest w środku?
2: No serduszko oczywiście.
1: Przepiękne, misterne, malutkie serduszko. No jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak szybko i jak precyzyjnie pracujecie.
2: No i też właśnie tej precyzyjności też wprawy nabiera się z czasem. Bo też wygląda na dosyć proste zadanie, ale tak, żeby dosyć szybko kroić, tak też kilka laseczek naraz, no to wymaga to kilku miesięcy co najmniej.
1: To, co mnie zaskoczyło, to po pierwsze, że wszystko robione jest ręcznie. Po drugie, no ta praca na tym haku, na którym w naprawdę prawie że czarodziejski sposób w bardzo szybkim czasie karmel zmienia kolor. No i to, że te precyzyjne wzory, no właśnie tak powstają.

0: co morskich toni.
1: To jest władcą morskich toni.
0: Złoty trójząb trzyma w dłoni. W rydwanie z muszli sunie. O kim myślę?
2: Nie?
0: O Neptunie!
2: O Neptunie!
0: O Neptunie!

0: to Frej się decyduje, że żaglowiec raz sztormuje, raz pomyślnym wiatrem frunie. O kim myślę? O Neptunie!
1: O Neptunie, to piosenka.

0: piece ma żeglarzy, i rybaków marynarzy. Zje przygody precz odsunie, o kim myślę?
1: O Neptunie.
0: O Neptunie to piosenka w

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
7: Michasiu, wszystko gotowe? I mamy na łączach słuchaczy?
8: Światełko błysnęło czerwone.
7: Psst! Jeszcze nas ktoś zobaczy.
8: Ale Sadasiu, spokojnie. Dokładnie o to nam chodzi. Żeby już zacząć łagodnie.
7: Kasia usłyszy nas z Łodzi?
8: Jacuś i Ewa z Kanady?
7: Monia z Patrykiem z Rzeszowa?
8: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
7: Myślisz, że Basia gotowa?
8: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
7: Na koniu też słuchać da się?
8: Słuchali nas nawet przy lunchu.
7: Sprawdźmy, Mariola z Poznania.
8: Kacperek mieszka w Legnicy.
7: W Hajnówce słucha nas Hania.
8: Bartuś na Woli w stolicy.
7: Skoro się wszyscy zebrali.
8: I jeszcze przekąski, napoje.
7: Czy moglibyśmy pójść dalej?
8: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
7: Bo się doczekać nie może, żeby nas znowu usłyszeć.
8: Tylko karteczki rozłożę.
7: Pomożemy w pochmurne dni.
8: I w te słoneczne tak samo.
7: Siądźcie proszę wygodnie i...
8: Daj dziecku posłuchać, mamo.
7: Podcastu o sprawach ważnych.
8: Z przedszkola, z domu lub szkoły.
7: Dla brykających, rozważnych.
8: Płaczących albo wesołych.
7: To, o czym w listach piszecie.
8: Tym, co was śmieszy, przestrasza.
7: O najważniejszych na świecie.
8: A o rowerze Łukasza?
7: O hulajnogach i rolkach.
8: Nartach i deskach i sankach.
7: Pamiętasz Bolka i Lolka?
8: O ich filmowych hulankach?
7: Wszędzie, gdzie trzeba, będziemy.
8: I pomożemy, kochani.
7: Dokładnie wam opiszemy.
8: Z tego jesteśmy już znani.
7: Od bezpieczeństwa zaczniemy.
8: Nie wolno z tego żartować?
7: Nawet się nie uśmiechniemy. Uśmiechy na później schować.
8: A gdy mnie coś połaskocze? Wywrócę się na bananie, albo się wodą zamoczę.
7: Jak się wywrócisz, to wstaniesz.
8: Dobrze, już dobrze, rozumiem.
7: Nareszcie, bo czas najwyższy.
8: Ja bardzo dużo już umiem, choć ty jesteś starszy i wyższy.
7: Włącz światełka i ruszamy.
8: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
7: My się dobrze na tym znamy.
8: Zaczynamy, drogie dzieci.
7: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
8: Ja? A o czym niby zapomniałem?
7: Powinieneś jeszcze zakręcić.
8: Ach, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
7: No, bez tego nie zacznie się podcast.
8: Najbezpieczniejszy podcast dla najmłodszych i rodziców.
7: To sprawa bardzo poważna.
8: Trzymajcie się, kręcę! Smoku, bawimy się w chowanego?
9: Nie, człowiek z nami!
8: No bo tylko siedzicie i gadacie, pobawmy się, co?
9: Już idę! Cześć, Basiu, dziękuję!
8: Nareszcie jesteś. No już myślałem, że nigdy nie wrócisz.
9: Bo tak jakoś się super rozbawiało, wiesz?
8: Fajna jest ta moja koleżanka Basia, co nie?
9: Pewnie, że fajna. No, lubię ją. Nasza koleżanka.
8: No tak, była moja, a teraz jest już nasza, tak?
9: No oczywiście, Michasiu. I dzięki, Michasiu. Tylko szkoda, że nie znałem jej wcześniej.
8: A ja opowiadałem ci o niej kiedyś. Pamiętasz?
9: Tak, nie pamiętam, ale teraz mnie zaprosiła i dlatego będę ją teraz pamiętał.
8: Aha, bo ona zaprosiła kilku przedszkolaków.

0: smoków. No, ciebie smoku i...
1: Tak.
0: O, i jeszcze tamtych.
1: Tamtych? Których tamtych? Tego chłopca i tamtą dziewczynkę?
0: Aha, ja nie znam ich, a kiedy pytałem o nich Basię, to ona tylko coś tam mruknęła.
1: Jak to mruknęła? Jak kotek? Takie...
0: Miau!
1: Na przywitanie?
0: Sam mogłeś zapytać, a ty tylko tak, Basiu. Nie, Basiu, dziękuję, Basiu.
1: Zwyczajnie mówiłem, normalnie. Czyli to nie było słodkie miau.
0: O nie, zdecydowanie nie. To raczej było takie grrr. Takie na niechcenie odpowiadania się.
1: A,
0: wiesz,
1: że dużo rr w grrr.
0: Tak,
1: no,
0: tak.
1: To taki kotek? Może ich nie zna.
0: Akurat, ale na pewno ich nie lubi.
1: Nie lubi i nie zna. To ciekawe, dlaczego ich zaprosiła.
0: Ciebie też nie zna, a zaprosiła.
1: Nie znała, ale już poznała i mnie lubi. Ty wiesz, jak ona dużo wie o smokach.
0: Naprawdę?
1: Mhm.
0: Basia? No nie wiedziałem o tym.
1: Wszystko od cioci Weroniki.
0: Basia ma ciocię Weronikę?
1: Aha, opowiadała o tej cioci, która jest taką... naukowczynią, czy jakoś tak.
0: Naukowczynią od smoków?
1: Znaczy nie tylko, ale powiedziała, że smoki ma w małym palcu.
0: Ale żart!
1: Co?
0: Smoka mieć w małym palcu!
1: No, tak powiedziała o swojej cioci Michasiu, poważnie.
0: Ale nawet ty, Adasiu, masz smoka w całości. Znaczy, cały jesteś smokiem, a nie że w palcu smokiem tylko.
1: Dlatego palce też mam smocze, choć właściwie to takie pazury.
0: Dlatego jak ktoś mówi, że ma całego smoka w małym palcu, to chyba żart, co nie?
1: No tak, też tak trochę myślałem i nawet zażartowałem o tym, a Basia mi wyjaśniła.
0: O co chodzi z tym palcem?
1: To takie powiedzenie. Babcia Janeczka też tak czasami mówi o modzie.
0: A rzeczywiście, dziadek Ignacy ma las w małym palcu i coś tam jeszcze za pazuchą.
1: Za czym? Za pazurkiem? Za pazurkiem chyba, nie?
0: Za pazuchą, czyli gdzieś gdzieś tu, znaczy...
1: Gdzie?
0: No tak jakby, no tu, że tak jakby z boku, no czy coś
1: jakby. Michaś, o czym ty mówisz? Za jaką pazuchą?
0: Aj, to znaczy, że no... Zobacz, Adasiu.
1: Co?
0: Spójrz na tego chłopca.
1: Jakiego chłopca? Tego, co go Basia zaprosiła? Aha. A nie wiemy czemu.
0: Aha.
1: Go zaprosiła.
0: Kornelka coś wołała do niego i teraz idzie w jego kierunku.
1: Pewnie chce się z nim pobawić i idzie go zaprosić.
0: A on tylko siedzi. O! Nawet głowę od niej odwrócił. Nieładnie.
1: Mhm, jeszcze jak. Zawsze trzeba się przywitać. Nawet jak kogoś się nie zna, prawda?
0: No chyba, że to ktoś dorosły, to lepiej nie.
1: Z dorosłymi to różnie bywa, tak?
0: Różnie,
1: tak.
0: No.
1: Jakby ciebie o coś poprosiła babcia Janeczka, nie?
0: No to babcia Janeczka to wiadomo, to twoja i Wojtka jakby rodzina
1: no,
0: jest.
1: No albo dziadek Ignacy, co nie?
0: No bo to są dorośli, znajomi. Ale chodzi o nieznajomych dorosłych.
1: Wojtek mówi, żeby nie rozmawiać.
0: Dobrze mówi.
1: Zwyczajnie już.
0: No, nawet jak ktoś zapyta o jakąś ulicę, żeby pokazać, gdzie jest?
1: Nie wolno nigdzie odchodzić z obcymi dorosłymi, tak mówi Wojtek.
0: No ale przecież ktoś może być zgubiony, dorosły, bo jest tu po raz pierwszy jest.
1: Nawet jakby był, to nie wolno. Leże ci nie mówił?
0: No mówił. Wiele razy mi to powtarzał, bardzo wiele.
1: No to czemu jeszcze pytasz? Nie wolno już.
0: Ale to przecież chłopiec i dziewczynka na urodzinach Basi.
1: No tak, masz rację. Trochę to dziwne. Dzieci do siebie raczej powinny.
0: A ja znam nawet super wierszyk o tym.
1: O czym? O dorosłych czy o dzieciach?
0: Nie. O tym, jak należy się grzecznie zachowywać.
1: I myślisz, że to mogłoby zainteresować naszych słuchaczy?
0: Pewnie, że tak. Przecież nasi odsłuchiwacze są wyjątkowi.
1: Nasi słuchacze wcale nie wyją.
0: Ale są bardzo grzeczni i wiedzą, jak się zachowywać.
1: A to prawda. Kto jak kto, ale nasi są najlepsi i najgrzeczniejsi.
0: Choć też pewnie są wśród nich wyjątki.
1: I znowu jakieś wyjątki, że niby wyją?
0: Wyjątkowi i wyjątki to co innego znaczy. I nie ma nic wspólnego z wyciem.
1: No tak, wiem. I tak tylko sobie, wiesz, żartowałem.
0: Ojej, co się stało, Adasiu? Czy to nasz sygnał?
1: Tak. I jak najszybciej musimy sprawdzić wiadomości na tablecie.
0: A nasz żółto-pomarańczowy przywoływacz, myślisz, że teraz też zaczął mrugać?
1: Na pewno, tylko...

0: nie widać, bo to w naszym znaczy Leszka garażu. On tam jest.
1: To jak myślisz? Co to może znaczyć?
0: Prędko, Michasiu. Ktoś potrzebuje naszej pomocy. To może znaczyć.
1: Atasiu, tylko wyjdźmy z tych urodzin po cichutku, żeby nikt nie zauważył.
0: No ale dlaczego musimy się skradać? Jesteśmy przecież brygadą bezpieczeństwa.
1: Ojej! Żeby Basi nie było przykro. To jej urodziny.
0: Dobrze, że daliśmy już jej prezenty, prawda?
1: To prawda. To teraz uwaga. Cichutko na łapeczka.
0: I prędzej, o, to nasz przywoływacz.
1: Ale się świeci żółto-pomarańczowo.
0: Tak, tak, aż trzeba mrużyć oczy. Mam nadzieję, że zabrałeś ze sobą przywoływawczy tablet.
1: O, pewnie. A co myślałeś, że mógłbym zapomnieć?
0: To dobrze, pokaż, zobaczymy, kto potrzebuje naszej pomocy.
1: O, może ty przeczytaj, Adasiu, tak będzie szybciej.
0: Dobrze, pokaż mi, Michasiu. Ależ ten kolorowy kogut świeci światełkami, no normalnie trudno czytać.
1: Może da się go jakoś wyłączyć. O, a może to ten pstryczek?
0: No, spróbuj.
1: O, udało się, na szczęście. To czytaj, Adasiu.
0: Tak, tak, tak. I to prośba od Grzesia.
1: Grzesia?
0: Przedszkolaka, tak jak ty, Michasiu.
1: Znasz jakiegoś Grzesia?
0: Nie znam, ale to nieważne. Pomagamy wszystkim, którzy nas wezmą, prawda?
1: Tak, tak, masz rację, Miśmok zawsze gotowy.
0: Brygada Bezpieczeństwa Miśmok rusza na pomoc.
1: Nakładamy kaski i odblaski.
0: Włączamy mapę prowadzącą do Grzesia.
1: I na rowery, na pomoc potrzebującym.
0: I zaczekaj, mapa wskazuje na plac zabaw.
1: Rozumiem, na plac zabaw.
0: Na plac zabaw, na którym byliśmy.
1: Kiedyś już tam byliśmy?
0: Na którym byliśmy przed chwilą, u Basi na urodzinach. No. A cóż to takiego? Kolejna osoba do wyratowania?
1: Przeczytaj, Adasiu, jeśli to gdzieś niedaleko, to może do tego kogoś najpierw podjedziemy, że bliżej.
0: Nie uwierzysz, to
1: nie
0: w tym
1: wierzę.
0: Samym miejscu.
1: Tam, gdzie jest Grześ do uratowania?
0: Zgadza się. To dziewczynka o imieniu Milunia.
1: Skąd wiesz, że jest taka Milunia?
0: Ta dziewczynka do uratowania ma na imię Milunia.
1: To już nie rozumiem. Mamy ruszyć na pomoc Grzesiowi czy
0: tak
1: Miluni?
0: Tak jest. Grzesiowi i Miluni.
1: Ale na urodzinach nie było żadnego Grzesia. A tym bardziej Miluni.
0: Jesteś pewien? Może nie zauważyliśmy? Może to ktoś, wiesz...
1: Kto się nam nie przedstawił?
0: No, ale tam nie było nikogo takiego, Michasiu.
1: Moment, Adasiu. A ten chłopiec, do którego podchodziła Kornelka, he?
0: To musi być on.
1: No właśnie.
0: Ale... Czy była tam jakaś inna dziewczynka? Znałeś wszystkie?
1: Z przedszkola wszystkie znałem. Oprócz tej, która siedziała smutna ze zwieszoną głową.
0: Ojej, myślisz, że to ona?
1: Wszystkich znam oprócz niej i tego chłopczyka.
0: Czyli ten chłopiec, do którego podchodziła Kornelka, to Grzesio. Jeśli to on...
1: To nie mamy chwili do stracenia. Tak. W drogę!
0: W drogę!

0: Teraz cichutko. Wchodzimy na urodziny, jak gdyby nigdy nic. Aha. Ty z tej strony, a ja z drugiej.
1: A po co chcesz się rozdzielać, Adasiu?
0: Co, ty nie pamiętasz tego filmu o agentach? Który oglądaliśmy?
1: A, ten, tego, w którym on z tej, a tamten z drugiej, tak?
0: Tak jest Ty wchodzisz i mówisz.
1: Dobra.
0: I mówisz tak, nie widzieliście Adasia?
1: Dobra, super, wchodzę. Tak sobie chodzę i chodzę i szukam Adasia, a nie widzieliście go może?
0: Michasiu, jestem tutaj, ale jesteś gapa, że nie zauważyłeś mnie.
1: A, rzeczywiście, ale jestem gapa.
0: Już.
1: Dobra, już.
0: Chyba nikt się nie zorientował, że w ogóle wychodziliśmy.
1: Ale z nas super agenci.
0: Super.
1: Adasiu, zobacz. Kornelka zatrzymała się.
0: Tak, i rozmawia z drugą dziewczynką. Ale zobacz, wciąż patrzą na Grzesia.
1: Jej koleżanka, o ta, co ona rozmawia, to ma na imię Aldona.

0: Ciekawe, o czym mówią.
1: Co tu mówiłeś?
0: Ciekawe, o czym mówią. No to jak nie z tą Aldonką.
1: No to podejdźmy bliżej.
0: No dobrze.

0: tej dziewczynce.
1: Ona ma na imię Milunia.
0: No, Milunia.
1: Ale pamiętaj, Michasiu, łagodnie, wiesz, i miło.
0: Nawet nie musisz mi mówić.
1: Jak agenci.
0: Jestem z Miśmoka, nie? Mm,
1: i ja też jestem z Miśmoka, ale pamiętaj, powinniśmy bardziej uważać.
0: Będziemy.
1: Sprawa jest delikatna.
0: Delikatna.
1: Grzesi i Milunia bawią się razem ze wszystkimi.
2: Nasza brygada wykonała zadanie.
1: To była tajna misja grzeczności.
2: Teraz już nasi słuchacze mogą się czuć bezpieczniejsi.
1: O tak, o tak.

0: A może byśmy jeszcze powtórzyli te wierszyki, które podpowiedzieliśmy?
1: Te, których nauczyliśmy Grzesia, Miluni i wszystkich innych na urodzinach Basi?
0: Mhm. Nie myślałem, że kilka tych słów może być tak ważnych.
1: Dlatego powinniśmy je jak najczęściej powtarzać, prawda?
0: Oczywiście. A gdzie je znalazłeś?
1: Leszek z dziadkiem mnie nauczyli, a ja ciebie.
0: A my razem wyratowaliśmy nimi Grzesia i Milunię.
1: I wszystkich gości na urodzinach Basi.
0: Basia jaka była z nich zadowolona, prawda?
1: Oho, ja myślę, że wszyscy goście dobrze zapamiętają ten plac zabaw.
0: Tak, tak. I urodziny Basi. A Grześ i Milunia...
1: już nigdy nie będą musieli siedzieć sami ze spuszczoną głową.
0: To była bardzo trudna misja.
1: Jak to dobrze, że Grześ się już uspokoił i Milunia, prawda?
0: A nasi słuchacze przecież zasługują na najlepsze.
1: To myślisz, że nasi słuchacze też chcieliby się nauczyć tego wiersza?
0: Tak, to nie są zwykłe słowa, tylko czarodziejskie zaklęcia.
1: Przekonałeś mnie. Zaczynajmy.
2: Halo, halo, słuchacze, jesteście gotowi?
1: Proszę wszystkich o uwagę.
2: Mały Smyki w szczególności.
1: Musisz w sobie mieć odwagę,
2: by posłuchać o grzeczności.
1: Dobrze idzie, teraz dalej.
0: Na początek wam przynoszę
1: słowo, które radość budzi.
0: Głośno powtórz z nami, proszę.
1: I uśmiechnij się do ludzi.
0: Podoba mi się ten wierszyk. Co było dalej?
1: A gdy ktoś ci w czymś pomoże,
0: smakołykiem poczęstuje,
1: w domu, w szkole czy na dworze,
0: powiedz, bardzo ci dziękuję.
1: To bardzo pomaga.
0: Zawsze i każdemu.
1: Gdy ktoś śmieje się do ciebie,
0: ty do niego też się śmiej.
1: Możesz wtedy odpowiedzieć:
0: dzień doberek albo hej.
1: Ale są też tacy, którym przez przypadek,
0: wcale nie złośliwie, ale tak po prostu, wtedy taką mamy radę.
1: Czasem komuś przykrość sprawisz.
0: Co poradzić? Ogłaszamy.
1: Całkiem łatwo to naprawić.
0: Mówiąc zwykłe, przepraszamy.
1: Chyba wszystko już powiedzieliśmy.
0: I to byłby koniec misji.
1: Gdy pożegnać się należy,
0: mówmy to, co wiele zmienia.
1: I niech każdy z was uwierzy.
0: Duża buźka.
3: Do widzenia.
1: Zakończymy już przygodę?
0: Bardzo proszę, lecz na chwilę.
1: Dłużej kręcić już nie mogę.
0: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz głośno tak nie sapać?
1: Chcę, by odpoczęły nóżki. Jeszcze oddech chciałbym złapać.
0: Postaw rower obok dróżki.
1: Teraz czuję się już o wiele bezpieczniej. A ty, Adasiu?
0: Oczywiście, ale się trochę zmęczyłem.
1: To może byśmy coś zjedli?
0: No a ty znowu o jedzeniu. Myślałem, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.
1: Oczywiście, że jest, ale sam mówiłeś, że czujesz się zmęczony.
0: Bo to prawda, no ale co z tego?
1: No przecież każdy to wie, że najlepsze na zmęczenie jest...
0: Najlepsza jest drzemka, tak mówi babcia. Janeczka.
1: Wiem. Dziadek Ignacy twierdzi tak samo. Tylko by drzemali i drzemali.
0: Mają rację. Po takiej wyczerpującej audycji...
1: Koniecznie trzeba coś zjeść.
0: Ale bezpieczeństwo.
1: Właśnie. Trzeba zjeść dla bezpieczeństwa.
0: Ależ Michasiu, dlaczego ty zawsze...
1: A dlaczego ty nigdy...
0: No bo
1: nigdy nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja, żeby coś zjeść.
0: No ale ty zawsze...
1: Zawsze trzeba szukać do tego okazji. Może byśmy więc spróbowali coś, co Adasiu...
4: Chłopcy! Gdzie jesteście?
5: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
4: Mamy dla was poważne zadanie.
5: Michasiu!
4: Adasiu, jesteście tam? Halo, chłopcy!
1: Tak, tak, jesteśmy.
0: Już idziemy.
1: A widzisz? Nie mówiłem, że zawsze trzeba coś zjeść, kiedy jest okazja?
0: Masz rację, no tak, bo nigdy nic nie wiadomo.
5: Chyba musicie komuś...

0: pomóc.
1: Chyba, że nie dacie rady, bo musicie odpocząć.
2: Przed chwilą pomogliśmy Grzesiowi i Miluni. Ale my zawsze damy radę.
0: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. A jaka Basia była szczęśliwa.
2: I w ogóle wszyscy na urodzinach. Tak, tak. Ale teraz ruszamy, tylko dajcie nam chwilkę, co?
0: Chwilunie.
1: Chcecie się dowiedzieć, jaka była następna akcja Misia i Smoka?
0: Komu tym razem pomogli?
1: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale teraz już koniec. A czy moglibyśmy chociaż trochę?
2: Odrobineczkę.
1: Nie dzisiaj.
0: Do usłyszenia w następnym podcaście, Masałyki.
1: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić Smoka i Misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchali bezpiecznych relacji
0: waszych ulubieńców Misia i Smoka.
1: Do usłyszenia.
2: Słuchajcie nas. Pa, pa.
0: Pa, pa.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, wij, wij. Ej, ty chłopcze, na nim jesteś, możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

0: Margolciu, idziesz ze mną na wyprawę?
1: Jaką wyprawę?
0: No, taką wielką.
1: No, ale co to jest wyprawa?
0: Ojej, no, to taka wycieczka. Bardzo daleko, aż za nasz dom.
1: No, a jak się zgubimy?
0: Margolciu, nie bój się. Ja cię znajdę.
1: No to w takim razie pójdę.

Skąd?

0: Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16, a to oznacza, że czas otworzyć drzwi naszej radiowej świetlicy. Zapraszamy, zapraszamy. Marta Powałowska, Ania Jończyk. Startujemy.

bez końca mogłabym się z wami spotykać w naszej radiowej świetlicy, bo tematów do poruszenia mamy bardzo, bardzo dużo. I te poniedziałki zawsze są taką, szczerze wam powiem, nawałnicą moich myśli. I często się zastanawiam, od którego wątku mam zacząć, bo tyle się działo przez weekend. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie, w piątek wspominałam wam o pewnym tajnym projekcie. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy opowiem o nim nieco więcej. Ale pamiętam, że obiecałam wam, że was w niego wtajemniczę. Na razie jednak

go zostawiamy i od razu zaczynam nasze popołudniowe spotkanie od pytania. Co jest według Was gorsze? Obudzić się godzinę za wcześnie przed wyjściem do szkoły, czy może zaspać i obudzić się 5 minut przed wyjściem? Wow! No bo z jednej strony można jeszcze sobie smacznie pospać, pobujać się w krainie snów słodkich, przepięknych, w cieplutkiej kołderce, no ale z drugiej wtedy zaczyna się szalone bieganie po domu. No i co wybieracie? Dzwońcie i opowiadajcie 22 645 20 55.

0: Och, ja bym sobie potańczyła teraz w rytmie dżungli, a właściwie przyznam się wam szczerze, no że tańczyłam, kiedy leciała ta piosenka i właściwie to jeszcze cały czas tak nóżka mi lata i trochę rączka i jak słyszycie głos też jeszcze sobie troszeczkę tańczy. Bardzo jestem ciekawa, czy również w takim tanecznym nastroju jest Noemi. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Cześć Noemi, powiedz proszę, czy ty też jesteś w tanecznym nastroju?
1: Trochę.
0: Trochę tak? A lubisz tańczyć?
1: Tak.
0: A dlaczego masz taki taneczny nastrój? Bo taneczny nastrój to jest zazwyczaj taki dobry nastrój, prawda? Dobre samopoczucie.
1: No bo moja mama mi teraz dała zadanie, że mam pójść. Moja mama z moim pieskiem Lusiem zaczekają w samochodzie. Moja mama mi da pieniądze i ja muszę kupić 2 lody.
0: Wow, to ty masz poważne zadanie, misję do wykonania. A chodziłaś już sama na zakupy?
1: Tak.
0: Czyli to nie jest twój pierwszy raz, to doskonale wiesz, jak to wykonać. A gdyby słuchał nas ktoś, kto jeszcze nigdy nie był sam na zakupach, to powiedz, jak to powinno przebiegać?
1: Ja zawsze z mamą.

0: to jest jednak mój pierwszy raz, to idę sama.
1: Ach, samotnie. No i słuchaj, jaki masz plan na tę misję?
0: No po prostu pójdę tam już. Jak ktoś się do mnie odezwie, po prostu pójdę dalej.
1: I będziesz rozmawiała tylko z ekspedientką albo z panem sprzedającym w sklepie. Ale czy masz już wybrane, jakie to będą lody?
0: Nie mam.
1: Nie, tutaj jeszcze tego nie masz wybranego. Ale skoro nie masz wybranych lodów, to pewnie jeszcze nie masz tak do końca i całkowicie odliczonej kwoty, prawda?
0: Tak.
1: No bo różne lody różnie kosztują, a to oznacza, że musisz się liczyć z tym, że jak zapłacisz za te lody, to trzeba będzie jeszcze resztę z tych lodów dostać, to prawda?
0: Tak.
1: Jest taka możliwość. Czy ty jesteś przygotowana na takie rachunki matematyczne?
0: No trochę, pół na pół.
1: Ja myślę mimo wszystko, Noemi, że ty sobie doskonale poradzisz. Koniecznie daj nam jutro znać, jak poszły te twoje pierwsze w życiu samodzielne zakupy, dobra? Ja będę myślami z tobą cały czas pozytywnie ciebie nakierowywała, tak?
0: Ale ja mam jeszcze jeden problem.
1: O, losie, jaki?
0: No bo pojutrze jadę do gminy Siedlec. Tam będą takie zawody śpiewalskie i ja tam będę śpiewać. To ja się stresuję, bo ja tam będę tylko sama z panią.
1: Mhm. No to wiesz co, to ja sobie tak myślę, że cała nasza społeczność Polskiego Radia Dzieciom, zarówno nasza redakcja, jak i wszyscy słuchacze będą myślami z tobą i będą ciebie wspierać i mocno trzymać kciuki za to, żebyś opanowała ten stres i wykonała piosenkę dokładnie tak, jak sobie tylko to wymarzysz. Co ty na to?
0: Ja już byłam kiedyś niedawno z koleżankami, mają mi Zosią i ja już wiem, jak to jest, ale sama to nie wiem, ale trochę wiem.
1: No to ja myślę, że takie wsparcie na pewno będzie super opcją, super sprawą. No tutaj też będę bardzo ciekawa i będę wyczekiwała twojego telefonu z opowieściami, jak było, dobrze?
0: Tak.
1: Ale słuchaj, Noemi, bo przecież ja zadałam pytanie i my sobie już tutaj rozmawiamy prawie 4 minuty, ale w ogóle zupełnie nie na temat, prawda? No więc pytanie moje było takie, co według ciebie jest gorsze, obudzić się godzinę za wcześniej przed wyjściem do szkoły, do przedszkola, czy też zaspać i obudzić się 5 minut przed wyjściem? Co według ciebie jest gorsze?
0: Zaspać.
1: A dlaczego?
0: No bo zawsze się spóźniam, to ja... To mnie tata zawsze budzi, albo mama, to zawsze krzyczą, no to ja wolę lepiej biegać po domu i szybko iść do przedszkola.
1: Ach, bo nie tracisz czasu na przykład na zastanawianie się, a co ubiorę, a co zjem, bo trzeba tak szybko, szybko jeść, szybko, szybko się ubierać i pędzić.
0: No tak, bo ja zawsze sobie szykuję w nocy tam wieczorem śniadaniówkę i mogę od razu i założę buty, uczeszę się i idę.
1: To ty jesteś doskonale zorganizowana. Zazdroszczę ci tego bardzo, bardzo, bardzo. Bo ja jakoś, pomimo tego, że zawsze myślę o tym, by wieczorem się przygotować na dzień następny, to jakoś nie bardzo mi to wychodzi. Jak można się do czegoś takiego zmotywować?
0: Trudno.
1: No właśnie, wiem. Czy ty masz jakieś rady w związku z tym, jak to zrobić?
0: Nie.
1: A może sobie obiecam jakąś nagrodę, tak sama sobie, że jeżeli przygotuję się wieczorem na dzień następny, to, nie wiem, zabiorę sama siebie na lody? Dobre czy nie bardzo?
0: No, dobre.
1: Można spróbować, nie? Zobaczymy, jak wyjdzie. No, to jest jeszcze do sprawdzenia. A słuchaj, a zdarzyło się tobie kiedyś obudzić się godzinę przed budzikiem?
0: Ja zawsze to robię.
1: Naprawdę?
0: Nigdy nie wstaję wcześniej, chociaż jak jest weekend, to ja wstaję wcześniej. Jak jedę do przedszkola, to leń.
1: Ale wiesz co, to jest taki dylemat, który mam wrażenie dotyka nie tylko ciebie, ta zagwozdka taka, ten dylemat, ponieważ inne dzieci, z którymi zdarza mi się często rozmawiać, także mają dokładnie ten

sam problem, że w tygodniu nie są w stanie wstać z łóżka na podaną godzinę, którą wyznacza budzik albo rodzice, a w weekend rachu ciachu, skoro świetnie

0: scenie i swoje zdolności wokalne przedstawiała, a teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Cały świat.
0: Tak po prostu.
1: I przedszkole w Chowienicach.
0: I my się oczywiście do tych pozdrowień przyłączamy. Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy miłego, uśmiechniętego, kolorowego, fantastycznego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.

energię. Och tak, marzenia są takim paliwem dla ludzi. Mam takie wrażenie. Ciekawa jestem, czy się z tym zgodzicie. To one bardzo często napędzają nas, motywują do różnych działań, do różnych rzeczy. Na przykład do tego, by wstawać wcześniej rano do szkoły, bo chcemy otrzymać jakieś dobre oceny, albo spotkać się ze swoimi znajomymi, lub też później po lekcjach wylądować w szkolnej świetlicy, bo wiem doskonale, że bardzo często jest to jedno z waszych ulubionych miejsc. I my tutaj w Polskim Radiu Dzieciom też mamy świetlicę, tylko taką radiową świetlicę. Ja cały czas pracuję nad jej ulepszeniem, więc jeżeli jakieś sugestie co do tego będziecie mieli, to śmiało dzwońcie. Ja bardzo chętnie we wszystkie wasze wskazówki się wsłucham, wynotuję, a później przekażę komu trzeba oczywiście. Ale słuchajcie, dzisiaj nie będziemy dekorować, przebudowywać,

Niczego takiego robić z naszą radiową świetlicą. Dzisiaj chciałabym, byśmy poruszali się w nieco innym temacie. I tutaj słowo poruszali się jest bardzo dobrym wyrazem, zupełnie nieprzypadkowym. Bo dzisiaj zajmiemy się czymś, co dla wielu osób wygląda trochę jak połączenie sportu, zabawy i sztuki robienia trików. Wyobraźcie sobie, że wystarczy kawałek deski, cztery kółka, no i odrobina odwagi. Okej, nieco więcej niż odrobina, ale to są elementy, które w połączeniu mogą stanowić zaczątek naprawdę świetnej przygody. Dzisiaj w radiowej świetlicy wyciągamy deskorolki.

0: Marnie tańczy ten, kto pości.
1: Kto się nie zna, nie śmieje, nie pije.
2: Ciekaw jestem, od czego pan pije.

0: Cała naprzód podróże pana Kleksa, to jest piosenka i też miejsce, z którego ta piosenka pochodzi. Powiedziałam specjalnie miejsce, a nie film, bo pan Kleks to jest, mam wrażenie, takie w ogóle osobne uniwersum pana Kleksa. Teraz współcześnie tak mówimy o takim wyjątkowym świecie, właśnie uniwersum. Kiedyś, kiedy ja byłam w waszym wieku, to nazywało się nieco inaczej, ale dzisiaj też nie o tym będziemy rozmawiać. Patrzcie, ja mówiłam, że tak będzie, że zawsze w poniedziałek, po weekendzie, kiedy nie mam z wami żadnych spotkań, nagle po prostu milion tematów i wątków mi się w głowie odpala. A my przecież mamy się skupić na deskorolce, tylko jej to chyba nie odpalimy, chociaż nie wiem, może taką, wiecie, z jakimiś przyspieszaczami, z jakąś rakietą, deskorolka, kto wie, może nasz młody gość kiedyś taką wymyśli. No ale właśnie, powiedziałam, że są z nami goście, więc czas, by ich przedstawić. Jednym z naszych gości jest Paweł Adamczyk, instruktor jazdy na deskorolce. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Gucio, który jeździ na deskorolce całe swoje życie. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Słuchajcie, albo nie, Gucio, powiedz ty mi, myślisz, że w przyszłości taka deskorolka, o której wspominałam przed momentem, jest możliwa? Taka, wiesz, taka zią z dopalaczami?
2: No może.
0: Ale czy wtedy w ogóle ona potrzebowałaby kółka? Był taki film, nie wiem, czy Gucio go zna... Dokładnie, ale ty na pewno, Pawle. I tam były latające deskorolki. No i one co prawda nie miały takiego odpalacza, takiej rakiety, ale były

0: latające. No ale z drugiej strony, czy to właśnie sęk cały i urok deskorolki nie polega na tym, że ma ona te kółka, tak, i poruszamy się...
1: Słychać te uderzenia kółka o powierzchnię, tak. Myślę, że też o to chodzi.
0: No właśnie, bo ja powiedziałam, że deskorolka to tak naprawdę deska, jak sama nazwa wskazuje,
1: oczywiście,
0: i cztery kółka. I tak niewiele wystarczy, żeby mieć tak wiele frajdy.
1: Zgadzasz. No.
0: Gucio, ty pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z deskorolką?
2: Nie.
1: Nie, Gucio z filmików myślę, że pamięta, jako Bobas w pieluszce, jak sobie na pupie jeździł po podwórku i na stojące go za ręce trzymałem. To na pewno z filmików kojarzy.
0: A pamiętasz swój pierwszy trik, którego się nauczyłeś?
2: Tak.
0: Co to był za trik? Opiszesz nam?
2: No takie kółko zrobiłam, że takie kółko i że tak ruszy się deskorolka.
1: W miejscu obroty. Gucio był taki pokaz w przedszkolu.
0: Ale na
1: kiedyś.
0: Dwóch kółkach, tak? Tak,
1: że się kręci w miejscu. To była taka pierwsza rzecz, którą się
0: uczyliśmy. Dobre. Wcale nie takie łatwe. Ach, no tak, no bo przecież twoje zdolności, nasi słuchacze, jak tylko poproszą kogoś dorosłego, będą mogli podziwiać na naszych mediach społecznościowych, więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Już niebawem tam pojawi się filmik, na którym Gucio będzie prezentował między innymi ten trik, który może się wydawać bardzo łatwy, jak większość trików, prawda? Bo o to chodzi, tak, żeby one się wydawały takie
1: często
0: łatwiutkie.
1: Często bardzo trudne triki wyglądają na łatwe dla kogoś, kto nie miał kontaktu z deskorolką.
0: No właśnie, ale tak naprawdę one wszystkie wymagają ćwiczeń.
1: Zdecydowanie tak.
0: Jak długo jeździsz na deskorolce, Paweł?
1: 25 lat chyba już teraz minęło. Tak, mniej więcej 25 lat, czyli większość życia.
0: No i to podejście też do jazdy na deskorolce zmieniło się przez ten czas.
1: Oj, drastycznie. Kiedyś nauka jazdy przez instruktora w czasach, kiedy zaczynałem, była nie do pomyślenia, a teraz jest to norma.
0: No i też sama deskorolka się zmieniła troszeczkę.
1: Tak, no jest na pewno bardziej popularna. Deskorolka jest teraz na Igrzyskach Olimpijskich, także jest jakoś traktowana przez nasze władze, przez ministerstwo.
0: A to też były kontrowersje, bo nie wszyscy byli zgodni.
1: I ciągle są tak naprawdę i zawsze będą, bo deskorolka jest takim bardzo sportem blisko ulicy i jest część osób jeżdżących, która ta olimpijska, sportowa część w ogóle nie interesuje i to jest też w porządku.
0: Można byłoby powiedzieć takim trochę sportem podwórkowym, czyli wcale nie umniejszając deskorolce, tylko właśnie pokazując, jak blisko jest nas, ludzi.
1: Zdecydowanie tak. No, no, piłka nożna w Brazylii jest bardzo podwórkowym sportem. Dzieci grają wszędzie na boso, także no, to jest wiele takich sportów.
0: Ale tutaj wspomniałeś rzeczywiście o tym, że teraz we współczesnych nam czasach jest w ogóle możliwość nauki jazdy na deskorolce. I ja mam wrażenie, że taka nauka cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
1: Zgadza się. Znaczy, też dosyć istotnym faktem jest to, że wszyscy zaczynają się uczyć. Coraz młodsze osoby wchodzą na deskorolkę. Jak ja zaczynałem jeździć, to miałem około 12-13 lat. Teraz na deskorolce zaczynają takie kajtki, nawet 4-letnie. Nawet miałem lekcje z dziećmi, które były młodsze, 3-latkami. To oczywiście to jest forma zabawy jakaś z deskorolką. No Gucio próbował, jak był malutki, jak ledwo chodził, to już bardzo dużo w domu na kolanie sobie jeździł, miał ten kontakt z deskorolką, także żeby bezpiecznie wejść w tą deskorolkę, wydaje mi się, w tak młodym wieku, to ktoś doświadczony musi to pokazać. Nie musi to być oczywiście instruktor, może to być tata, może to być starszy brat, który jeździ i jest to zdecydowanie bezpieczniejsze.
0: No, bo jak z każdym sportem, prawda, najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo.
1: Zgadasz.
0: I deskorolka, podobnie jak jazda na rowerze, czy wszystkie inne sporty, są super zabawą, ale jednak te takie nawyki związane z dbałością o nasze bezpieczeństwo są czymś takim, o czym musimy pamiętać od najmłodszych lat.
1: Zdecydowanie. Kask jest obowiązkowy i oczywiście cały zestaw ochraniaczy, koniecznie ochraniacze na kolana, bo gdy ktoś nauczy się bezpiecznie upadać na kolana, to też szybciej się uczy trików i nie boi się upadać tak naprawdę. Jak ktoś umie upadać, to wtedy dużo szybciej idzie progres.
0: Słuchajcie, a ja tak zaczęłam się zastanawiać, Gucio, gdzie deskorolka ma hamulec?
2: Ten nogą się hamuje.
0: Ale jak to? Przecież ja muszę mieć dwie nogi na desce, żeby jechać.
2: No, ale że jedna jest na desce, a druga szura o ziemię.
1: Tak, ostatnio się tego uczyliśmy.
0: A, to tak trochę jak z huśtawką, że jak chce się zatrzymać, huśtawka...

0: Stojąc się na huśtawce, to muszę troszeczkę nogami dotykać ziemi i wtedy ona będzie spowalniać.
1: Dokładnie tak. Stoimy sobie na jednej nodze, cały ciężar ciała jest na jednej nodze, a tam sobie tylko szuramy i wtedy zwalniamy i się zatrzymujemy.
0: Mhm. Słuchaj, a powiedz mi, co było najtrudniejsze dla ciebie, jeżeli chodzi o deskorolkę do opanowania?
2: Nie wiem.
0: No, co na przykład było czymś takim, czemu musiałeś poświęcić trochę więcej uwagi?
1: Zjazdy z góry?
2: Nie, ja lubię jazdę z góry.
1: Ale na początku, wiesz, przewracałeś się z tych strąbszych, nie? No. Także, no tam trzeba
2: jak
1: się troszeczkę...
2: Było,
1: tak, trzeba było się skupić, trochę niżej na nogach być i kilka razy za rękę zjechać, żeby później być pewnym tego, że się potrafi. Bo często w deskorolce jest tak, że ktoś już... tak naprawdę ma tą umiejętność, żeby coś zrobić, ale w głowie się blokuje i ktoś z boku musi stać, asystować i zanim, że tak powiem, ja to nazywam odcięcie tej pępowiny, że puścimy kogoś samego, no to on musi uwierzyć w swoje umiejętności i tak jakby rola tego instruktora jest dosyć istotna, żeby prowadzić tą osobę tak, żeby on zaczął wierzyć w swoje umiejętności.
0: Choć mam wrażenie, że im młodszy taki delikwent, uczestnik nauki jazdy, tym bardziej odważny.
1: Zgadza się, oni też mają
0: bliżej do
1: przewagę,
0: ziemi.
1: Dokładnie tak, że mają zdecydowanie bliżej do ziemi, mniej ważą i jak potrafią upadać i korzystać z ochraniaczy, to te upadki naprawdę nie są groźne.
0: Ale słuchajcie, rzeczywiście wystarczą tylko ochraniacze i kask?
1: Tak, tak. No i znam osoby, które korzystają z takich shortów z ochraniaczami. Też są dostępne. Są shorty takie snowboardowe, które można mieć, które jeszcze chronią kość ogonową i biodra. Jest to dodatkowa rzecz, aczkolwiek nie jest aż tak konieczne. Na pewno kaski, ochraniacze, komplet, kolano, łokcie i nadgarstki to przy początkowej przygodzie na pewno.
0: Czy ewentualnie taka umiejętność upadania, spadania z deskorolki, czy też zeskakiwania z niej w trakcie szybkiej jazdy, kiedy wiemy, że za chwilę stracimy kontrolę, to też jest element takiej nauki?
1: Tak, to przerabiamy na pierwszych zajęciach już upadanie, upadanie i upadanie na kolana.
0: To jak należy upadać? Opowiadaj, Gucio. Bo ty wiesz, jesteś tutaj naszym drugim ekspertem niezwykle ważnym.
2: No, ale że jak upadać, że jak się spada z deskorolki?
1: Jak wiesz, że upadniesz, że tracisz równowagę, to na co musisz spaść?
0: No bo to są sekundy, prawda?
2: No na kolana na przykład.
1: Dokładnie tak. I wykorzystać ochraniacze, a jak jest dosyć duża prędkość, to się upada na kolana, później się wysuwa te ręce, żeby upaść i uderzyć tymi plastikami z nadgarstków i na końcu się uderza czym?
2: Łokciami.
1: Dokładnie tak, żeby przyjąć ten upadek nie na pupę, tylko na inne elementy.
0: Robimy wszystko, by nie spaść do tyłu, tak?
1: Dokładnie
0: żeby
1: tak.
0: chronić swoją głowę.
1: Dlatego
0: przede
1: bardzo
0: wszystkim.
1: Ważne jest uginanie kolan, nieprostowanie tych kolan, usztywnianie się i trzeba być w miarę wyluzowanym na ugiętych nogach, niska pozycja i jest dużo
0: Słuchajcie,
1: łatwiej.
0: A teraz mam dla was podchwytliwe pytanie. No i mam nadzieję, że mi na nie odpowiecie. Co ma wspólnego deskorolka z surfingiem?
1: Bardzo dużo. Gucio, wiesz czy nie wiesz?
2: No, że na przykład deskorolka ma koła, a surfing nie ma.
1: To różnica. A co wspólnego ma?
2: No, że prawie mają takie same kształty.
1: Tu deska i tu deska. A deskorolka jakby powstała przez surfing. W czasach, kiedy w Kalifornii był taki moment, że nie było fal, surferzy wymyślili sobie, że przykręcą sobie kółeczka i będą sobie zjeżdżać z górki i tak w wielkim skrócie powstała jazda na deskorolce.
0: No i tutaj idealnie pasuje powiedzenie, że potrzeba matką wynalazków. Chcieć, to znaczy móc. A dlaczego tyle osób zakochuje się w deskorolce? To będzie pierwsze pytanie, które zadam naszym gościom zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: No ja tak sobie myślę, kiedy myślę o naszym dzisiejszym temacie, że gadżety to w ogóle nie są wskazane. Żadne telefony, żadne smartwatche, ani inne rozpraszacze. To jest wręcz coś, czego nie powinniśmy używać, kiedy używamy deskorolki.
1: Ciekawa jestem.
0: O, już tutaj tak się jest. Nasi goście odezwali. Właśnie chciałam powiedzieć, że ciekawa jestem, czy zgadzacie się ze mną, bo razem z nami jest Paweł Adamczyk, instruktor jazdy na deskorolce, i Gucio, który jeździ na deskorolce przez całe swoje życie, czyli ile lat?
2: 8.
0: Otóż to. Czyli zgadzacie się tutaj ze mną w ogóle w 100%.
1: Tak, tak. Na zajęciach telefon się bardzo przydaje, bo często nagrywamy coś, żeby zobaczyć, żeby pokazać, jakie błędy się popełnia, żeby poprawić pozycję ciała. To faktycznie telefon wtedy się przydaje, ale w innym przypadku niespecjalnie.
0: To jednak nie jest to, na czym powinniśmy się skupić. Natomiast powinniśmy się skupić na doborze odpowiedniej deski, prawda? Bo to też warto dopasować do różnych takich i naszych umiejętności, które już posiedliśmy, ale także do terenu, w którym
1: wieku,
0: się poruszamy.
1: Wymiarów i generalnie można bardzo przestrzelić z zakupem sprzętu. Gdy się kupi niestety zbyt tanią deskę, taką marketową, to dziecko może się zniechęcić, bo te kółka będą bardziej plastikowe, nie będą się kręciły jak trzeba, deska nie będzie skręcała jak trzeba. Także warto to szukać w sklepach, które są dedykowane do użytkowników jazdy na deskorolce, czyli tak zwanych skate shopów, które sprzedają sprzęt, które produkują firmy deskorolkowe, które całą swoją historię mają związaną ze deskorolką i się na tym znają i wiedzą, jaki sprzęt dobrać dla kogo. Zazwyczaj warto kupić gotowy komplet. Ceny takich kompletów zaczynają się plus minus od 250 zł, to jest taka najniższa półka, taka średnia półka, taka wystarczająca, to jest około 400-500 zł, to wtedy już na pewno wiemy, że to jest fajny sprzęt i posłuży długo.
0: No właśnie, bo tutaj też to, co powiedziałeś, mamy też to doradztwo, które jest
1: zdecydowanie
0: bezcenne.
1: Zdecydowanie tak, i to jest ważne. W takim sklepie sprzedawca będzie wiedział, co jest dla kogo, dla jakiego wieku, jaki rozmiar, i żeby to wszystko miało ręce i nogi.
0: No i czasami nie warto patrzeć, przynajmniej tak mi się wydaje, na to, czy jest tam jakiś fajny rysunek,
1: no wiadomo,
0: albo czy ulubione
1: jest
0: kolory.
1: To temat drugorzędny, ale wiadomo, jak wszędzie... Fajnie wybrać coś, co ci się podoba. Wtedy też się fajnie jeździ.
0: Ale zawsze można sobie samemu ozdobić taką deskorolkę,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Pomalować,
0: na przykład
1: okleić naklejkami. My też mamy obklejone deski, nie Gucio?
0: Sprayami pomalować.
1: Tak jest.
0: No bo to nie wpływa na to, jak jeździ się nam, prawda?
1: Znaczy w tym początkowym etapie w ogóle.
0: No, no proszę. Ale tak samo jak dobór sprzętu, ważne jest także wybór

0: odpowiedniej szkoły, z którą rozpoczniemy naszą przygodę.
1: Zgadza się. Oczywiście nie trzeba, żeby zacząć iść na deskorolce, niepotrzebna jest szkółka. Aczkolwiek w tym młodym wieku tu jest kwestia bezpieczeństwa i żeby to fajnie kogoś wprowadzić, to warto wybrać doświadczoną szkółkę, a szczególnie taką, która ma doświadczenie z dziećmi, bo nie każda ma. Także warto wykonać kilka telefonów, zapytać się, kto prowadzi zajęcia, czy jest to dorosły, czy to jest nastolatek. Oczywiście z własnego doświadczenia wiem, że instruktorzy, którzy posiadają już dzieci, zdecydowanie lepiej sobie radzą z tymi maluszkami.
0: A ciekawa jestem, z czego to wynika. Z takiej śmiałości,
1: no, z doświadczenia,
0: że się nic temu młodemu i małemu człowiekowi nie
1: z doświadczenia,
0: zdarzy.
1: Z tego, że myślę, że tacy doświadczeni instruktorzy wiedzą, jak z dziećmi rozmawiać. To jest dosyć istotne. Nie zawsze nastolatek wie, jak to zrobić. A często instruktorami są nastolatki również.
0: No, bo prawda jest taka, że wielu młodych, super jeżdżących na deskorolce ludzi, których możemy spotkać w skateparku.
1: Oczywiście.
0: I to jest kolejne słowo, które za moment sobie rozszyfrujemy, no to stanowi takie źródło inspiracji dla tych najmłodszych deskorolców. Nie wiem, jak nazwać osoby jeżdżące na deskorolkowców. Deskorolkowców, skejtów? No. Deskorolkarzy?
1: Skaterów, tak. Deskorolkarzy nie lubimy tego określenia,
0: nie,
1: bo jest związane z rolkarzami. I to nie jest to, co lubimy.
0: Czyli deskorolkowców
1: może być. Albo skejtów po prostu.
0: Mhm. No to słuchajcie, no to jak?
1: Z inspiracjami?
0: No bo się tak skupiliśmy.
1: Tak, inspiracje są dosyć istotne. No fajnie, jak na skateparku jeździ ktoś na wysokim poziomie, na pewno jest do czego dążyć. Jeżeli poziom w jakimś miejscu jest wysoki i dużo jest dobrze jeżdżących skate'ów, to generalnie widać, że ogólny poziom jazdy się podnosi, jak jest ktoś lepiej jeżdżący, bo jest, że tak powiem, gdzie ciągnąć w górę i na pewno fajnie sobie patrzeć, jak taki ktoś super jeżdżący jeździ gdzieś przy okazji obok nas.
0: Ale co to jest ten skatepark?
1: Co to jest, Guciu, skatepark?
2: Miejsce, gdzie jeżdżą ludzie, którzy się inspirują deskorolką.
0: No bo wiesz, bo jak w parku rosną drzewa, to można byłoby pomyśleć, że w skateparku rosną deskorolki.
2: No.
0: Trochę tak jest, bo jest mnóstwo, prawda, osób jeżdżących na deskorolkach, ale mi chodzi też o te różne tak specjalnie wyprofilowane, nie wiem, przeszkody,
1: tak,
0: chyba można
1: powiedzieć. Tak, są różne przeszkody, różne skateparki są kryte, są skateparki na zewnątrz, są betonowe, są drewniane, także mnóstwo jest możliwości.
0: I tych przeszkód też jest mnóstwo.
1: Tak, jest wiele rodzajów przeszkód, także też trzeba dobierać umiejętności pod przeszkodę. Nie można się rzucić, że tak powiem, z motyką na słońce na przeszkody, na które nie jesteśmy
0: choćby
1: w stanie wjechać.
0: Chciało.
1: Dokładnie, także najpierw zjeżdżamy z małych zjazdów, później z coraz większych, żeby później dojść do tych największych, a nie od razu z dużych. Także skateparków jest bardzo dużo. Ja polecam na pewno odwiedzanie skateparków w mniej uczęszczanych godzinach, gdyż jest to bezpieczniejsze.
0: No i na pewno wtedy będziemy mogli dostać się na daną przeszkodę.
1: Dokładnie tak.
0: A nie stać
1: dokładnie
0: w kolejce. A słuchajcie, a jak nazywa się ta taka przeszkoda, gdzie się tak wskakuje deskorolką i się tak nią jedzie po takiej ramie jakby, po takiej poręczy?
1: Czy no, są murki. Po prostu są rurki jakieś różnego rodzaju, są quatery, czyli takie wycinki rampy. Oczywiście są rampy, są bowle, czyli coś, co przypomina basen do jazdy, są bęki, czyli różnego rodzaju podjazdy takie proste, to są bęki. I to z grubsza to jest taki podział przeszkód.
0: A czy triki mają swoje nazwy?
1: Mają, Gutek?
2: Mają.
1: Tak, każdy trik ma jakąś swoją nazwę. Tych trików jest nieskończona ilość, nieskończona ilość kombinacji.
0: A jaką ty masz swoją ulubioną,
1: Gucio? Masz jakiś ulubiony trik?
2: Ten... No, nie
1: te
2: wiem.
1: Te obroty tyłem, które robisz.
0: I jak one się nazywają?
1: Taki fake revert, fake zawrotka.
0: No.
1: Tak, my tu...
0: No.
1: Jak ja jeżdżę z dziećmi, zazwyczaj nie kombinujemy z tymi nazwami. Później już wdrażamy się w te prawdziwe, jak już zaczynają się takie prawdziwe triki, to tak, to już tak, ale te pierwsze rzeczy...
0: Ale wiecie,
1: to...
0: dlaczego o to pytam? Dlatego, że oczywiście później, jak już jest się takim bardziej wtajemniczonym i na przykład zna się te wszystkie nazwy, to bardzo jestem ciekawa, czy układa się czasami takie choreografie wręcz, które składają się z jakichś układów, na które składają się poszczególne triki.
1: No tak, no generalnie cała jazda na deskorolce to jest, to nie jest pojedyncze, to nie są pojedyncze triki, tylko to jest taka

0: płynna jazda, wykonując jakiś trik. Deskorolka jest bardzo różna, można na bardzo wielu miejscach jeździć. Niektórzy lubią jeździć na rampach, niektórzy lubią jeździć na murkach, niektórzy lubią jeździć po wszystkim, na rurkach, także...
1: W mieście.
0: Dokładnie, w mieście, na skateparku, także deskorolka nie ogranicza się tylko i wyłącznie do skateparków. Jest ta deskorolka taka streetowa, gdzie profesjonaliści nagrywają filmy w różnych miastach. Także po całym świecie się lata po to, żeby pojeździć w jakimś konkretnym miejscu. Także deskorolka jest bardzo różna.
2: Gucio, a wymień mi chociaż jedno miejsce, które nie jest odpowiednie na jazdę na deskorolce.
1: Ale tam jeżdżą?
2: No właśnie, nie powinno się tam jeździć. No. Co to może być za miejsce?
1: Nie wiem, na jakimś...
2: No dobrze myślisz. No,
1: na jakimś piasku na pewno.
2: No, na piasku? No piasku myślę, że tak, że byłoby trudno. A takie miejsce, gdzie nie powinno się jeździć, bo jest to po prostu bardzo niebezpieczne?
1: No to nie wiem, to na jakiejś górze?
2: Albo... ulicy.
1: No, ulicy.
2: Tak, tutaj znowu robimy taką zawrotkę do tego bezpieczeństwa.
0: Tak jest.
2: Ale myślę, że to jest bardzo ważne i takich rozmów i przypomina jak nigdy za wiele. I warto sobie o tym także przypomnieć. Ale słuchajcie, teraz mi się właśnie przypomniało, że ja przecież obiecałam naszym słuchaczom, że zapytam was, dlaczego waszym zdaniem tak wiele osób zakochuje się w ogóle w jeździe na deskorolce. No i tutaj myślę, że będą różne odpowiedzi, chociażby ze względu na wiek.
0: No.
2: Gucio, dlaczego twoi koledzy zakochujecie się w jeździe na deskorolce?
1: No moi koledzy to nie za bardzo, moi koledzy to bardziej w piłce.
2: Mhm.
1: No, ale ten, dlaczego się zakochują, to może, bo lubią śnieg i to jest podobne do snowboardu i na przykład... na przykład chcą zrobić jakby ten to samo, tylko że z kołami.
0: Jest to jakaś opcja?
2: Jest, tak, ale słuchajcie, to jest fajne, prawda? Bo tutaj Kalifornia, nagle były fale, surfing, teraz
0: opcja,
2: snowboard.
0: Jest...
2: deskorolka po prostu tak rządzi jest. Sportowym światem.
1: No.
0: Tak, to jest taka fajna, deskorolka to jest fajna forma odskoczni, samorozwoju, przełamywania się w zasadzie na każde wyjście na desce. To może być nauka nowych rzeczy, ale nie musi być to nauka nowych rzeczy. Może to być po prostu jazda i czerpanie przyjemności z tego. Z prędkości, ze zjazdów z góry, tak, z górki, także opcji jest nieskończenie wiele.
2: No to ja jeszcze chciałabym, by wybrzmiało bardzo nam tutaj konkretnie i ładnie to, jak w ogóle rozpocząć przygodę z deskorolką. Jak krok po kroku się za to zabrać?
0: Myślę, że jeżeli chodzi o dzieci, powiedzmy 5-latka mamy, który miałby zacząć przygodę, a nie ma w rodzinie nikogo jeżdżącego, no to rodzice powinni wpisać w internecie szkoła jazdy na deskorolce i swoją miejscowość i wykonać telefony do kilku szkółek, polecam, i zrobić mały wywiad, że jeżeli to jest lekcja z dzieckiem, to czy dany instruktor ma doświadczenie z dzieckiem, w jakim jest wieku, i warto takie rzeczy, wydaje mi się, zapytać. I sprawdzić opinię o szkółce i pójść sobie na zajęcie i zobaczyć, jak to wygląda. I wtedy wybrać właściwą szkółkę.
2: Gucio, a ty jakie masz wskazówki dla twoich rówieśników, którzy chcieliby rozpocząć taką przygodę z jazdą na deskorolce?
1: No na przykład, że ten... że na przykład jak obok się ma, nie wiem, jakiś skatepark, to że i są jakieś zajęcia, to można się zapisać.
2: Albo pójść w ogóle podpatrywać, prawda, no. Innych jak jeżdżą. Niekoniecznie zaczepiać, bo nie wszyscy sobie tego życzą, żeby ich podpytywać o takie różne triki, czy właśnie deskorolki, ale podpatrzeć.
0: Raczej jest to otwarta społeczność i raczej sobie pomagamy. Kiedyś było inaczej, jak ja zaczynałem, było inaczej, a teraz myślę, że jest bardziej pozytywnie.
2: Zwłaszcza, kiedy idziemy z kimś dorosłym, prawda? Wtedy
0: tak,
2: jak najbardziej zawsze można przeprosić, podpytać, dopytać i na przykład poprosić o jakieś właśnie także wskazówki. Słuchajcie, a czego w ogóle uczy nas jazda na deskorolce? Czego nas uczy ten sport? Jakie są w ogóle zalety uprawiania jazdy na deskorolce? Gucio, umiałbyś trzy takie wymienić?
1: Ale o co chodzi?
0: Czego cię deskorolka może nauczyć?
2: Tak. Dlaczego warto?
0: Poza trikami.
1: Że
0: odwagi?
1: Że nie wiem.

0: Nie wiesz,
1: no to
0: nie,
1: się
0: nie,
1: zastanów,
0: nie
1: to Paweł, to teraz ty, a ty się, Gucia, zastanawiaj.
0: No, myślę, że cierpliwości. Jak ktoś odpowiednio to poprowadzi i pokaże komuś w jego umiejętności, wiary w siebie, takiego samozaparcia, które ogólnie później procentuje w życiu. Na wielu poziomach.
1: Czyli takiej wytrwałości.
0: Zdecydowanie tak. Mm-hmm. Zdecydowanie tak.
1: No i jak, tam coś ci wpadło do głowy?
2: Nie.
1: Bo wiecie, co mi się wydaje, że uczy też przede wszystkim, ale wy mnie poprawcie, bo ja nie jeżdżę na deskorolce. Uczy takiej fajnej, ale odpowiedzialnej zabawy, prawda? Bo kiedy jesteśmy na tej deskorolce, to nie tylko odpowiadamy za to nasze bezpieczeństwo, o którym sobie mówiliśmy, ale jest także coś, co warto by wybrzmiało, za bezpieczeństwo innych osób.
0: Oczywiście.
1: Bo, no, żeby nie wjeżdżać, nie wiem,
0: tak,
1: czy
0: żeby
1: komuś innemu nie zajeżdżać.
0: Na skateparku, tak. Żeby nie siadać na przeszkodach, żeby nie puszczać swojej deskorolki po prostu, bo ktoś w poprzek po skateparku, bo ktoś może na nią wjechać, się przewrócić, także musimy myśleć o tym, co jest dookoła.
1: No i tak mi się wydaje, że to jest przepiękne podsumowanie naszej rozmowy, za którą bardzo, bardzo pięknie wam dziękuję. Gucio, chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: No.
1: No to pozdrawiaj.
2: Rodzinę.
1: Kogoś jeszcze?
2: Kolegów.
1: No i chcesz może wymienić ich imiona? Czy za dużo by ich było?
2: Za dużo.
1: To pozdrawiamy całą rodzinę Gucia, wszystkich kolegów. Ja jeszcze raz pięknie dziękuję wam za rozmowę. Moimi gośćmi byli Paweł Adamczyk, instruktor jazdy na deskorolce, i Gucio, który jeździ na deskorolce przez całe swoje życie.
3: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
4: Hakuna Matata. A to

0: nasza Maksyma.
1: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
3: Dobre.
2: A jak?
0: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego pumę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
3: Gdy był ze mnie mały wieprz.
2: Czego stękasz?
3: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanie ciężko było znieść.
3: Mówią o mnie, że mcham, a ja mam subtelny gość. Przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
2: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
3: Och, co za wstyd!
2: Tak, było mu wstyd!
3: Cały świat aż mi zbrzy!
2: Po nocach też był!
3: Och, wcale mnie powala! Kiedy pusta węgala! Może byś mnie powstrzymał?
2: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: lata.
1: I jeszcze raz.
2: Nie,
3: no nie. No nie jeszcze tych pisów, co?
0: Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling.
4: Musi nie dosyć.
3: Raz, przybyło no ci chyba ze 200 kilo.
2: A ja raczej jestem buziakiem.
0: I już się nie ma.
3: Weź go.
4: Bo nie zaczyna.
3: Ja zaczynam. To chciał odliczać.
4: To jest nasz pomysłowy numer. Nie możesz.
3: No może w ogóle go nie śpiewajmy.
0: Tak się prosi o piosenkę.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18:00. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.

0: No i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w drugiej części naszej audycji. A pamiętacie, jak nazywa się nasza audycja? Oczywiście, Radiowa Świetlica. Wracamy zatem do naszej wyjątkowej, wspaniałej i radiowej świetlicy i przypominamy, że dzisiaj rozmawiamy o deskorolkach, skateparkach i o tym, że czasem najlepsze rzeczy zaczynają się od jednej próby, no czasami od dwóch prób, czy też trzech. Bardzo ważne są także kwestie bezpieczeństwa, ale najważniejsze jest to, co ustaliliśmy z naszymi gośćmi przed godziną 17, że jazda na deskorolce to jest super fantastyczna zabawa, ale też z elementami odpowiedzialności. No i bardzo jestem ciekawa, czy wy również jeździcie na deskorolce, czy może planujecie się za to zabrać tego lata? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie do nas i o tym opowiedzcie. A co się jeszcze będzie działo oprócz różnych naszych deskorolkowych opowieści do godziny 18? Całkiem sporo, bo przecież przed nami również wasza ulubiona łamigłówka dźwiękowa, czyli...
1: Muzyczne puzzle.
0: No i oczywiście...

Oczywiście nie zabraknie także czegoś dla miłośników teatru, także koniecznie zostańcie z nami i już teraz zanotujcie sobie numer telefonu do naszej radiowej świetlicy, bo z pewnością się Wam on przyda. 22 645 20 55.

Baw się, baw! No oczywiście, na deskorolce to jest doskonała zabawa, już to ustaliliśmy. Ale wiecie, gdzie też można się doskonale bawić? W teatrze. A ponieważ ja obiecałam, że dla miłośników teatru, miłośników wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, mamy przygotowaną niespodziankę, no to teraz właśnie czas na nią nadszedł. A będzie to podwójne zaproszenie. Zrobię sobie takie werble, prawda? Podwójne zaproszenie, jeszcze raz werble, na spektakl Tymoteusz Rymcimci na 17 maja na godzinę 12 w Warszawie. Ten spektakl się odbędzie. W jakim teatrze? Pewnie zapytacie, więc już śpieszę z tą informacją, że to Teatr Lalka. Proszę bardzo, kolejne werble. No i co należy zrobić, by otrzymać to zaproszenie? Bardzo prosta sytuacja. Wystarczy po pierwsze do nas zadzwonić. Numer telefonu znacie, ale na wszelki wypadek przypomnę. 22 645 20 55. A po drugie, nie wiem czy pamiętacie, od jakiego pytania rozpoczęliśmy dzisiejsze nasze popołudniowe spotkanie? Pytałam, co jest waszym zdaniem gorsze? Czy obudzić się godzinę przed budzikiem, czy tuż przed wyjściem z domu, czyli po prostu zaspać? No i tak sobie pomyślałam, że chciałabym teraz was zapytać o to, co byście zrobili, gdyby jednak udało wam się obudzić godzinę przed planowanym czasem waszej pobudki. Jakie trzy rzeczy moglibyście wówczas rano zrobić, na które nigdy nie macie czasu? Zadzwońcie, opowiedzcie, a wówczas podwójne zaproszenie na Tymoteusza Rymcimci w Teatrze

0: Piosenka o żabie, zespół Kuku, to jest to, co przed momentem gościło i rozbrzmiewało w naszej radiowej świetlicy, a już za moment będzie rozbrzmiewała moja rozmowa z Basią. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Cześć Basiu, powiedz mi proszę, ile ty masz lat?
1: 9.
0: 9 lat! Och, to super wiek! Pamiętam, jak miałam 9 lat, uwielbiałam ten stan. Czy ty też lubisz być 9-latką?
1: Tak.
0: Och, a co ci się najbardziej w tym podoba?
1: Mogę się bawić.
0: No i oczywiście, tak, bo to jest taka bardzo zasadnicza różnica między tym, co może robić 9-latka, a na przykład już 49-latka, no to tak średnio może takie rzeczy robić. No ale słuchaj, nie o wieku dzisiaj rozmawiamy, a o teatrze. Czy ty lubisz chodzić do teatru?
1: Tak.
0: Cudownie. A czy 17 maja to jest najbliższa niedziela, w okolicach południa masz wolne?
1: Tak.
0: Idealnie. A czy

0: spektakl Tymoteusz Rymcimci już widziałaś?
1: Nie.
0: No to masz idealną ku temu okazję. Wystarczy

0: Pa.
1: Umyła zęby, ubrała się i szybko zjadła śniadanie.
0: Ale to są rzeczy, które zawsze robisz, prawda?
1: Tak.
0: A mi chodzi o takie trzy rzeczy, na które nigdy nie masz czasu. Co byś zrobiła przed wyjściem? Gdyby się okazało, że masz godzinę właśnie więcej, no bo zęby to podejrzewam, że codziennie myjesz, prawda? No właśnie, codziennie się także ubierasz i jesz śniadanko. A co byś zrobiła, gdyby się okazało, że tego czasu jest znacznie więcej? Możesz tak, wiesz, nawet sobie pofantazjować. Co takiego mogłabyś, Basiu, wówczas zrobić?
1: Posprzątać u Czeko.
0: A kto to taki Czeko?
1: To świnka morska.
0: No to zdecydowanie, oczywiście. Super, mamy już jedną rzecz, którą mogłabyś rano zrobić. Co jeszcze takiego mogłabyś wykonać?
1: Pograć w tenisa.
0: O, świetny pomysł, rewelacja. Trochę sportu z rana, idealne. I co jeszcze? Jaka jest twoja trzecia propozycja?
1: Pobawić się z bratem.
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że zdecydowanie zasłużyłaś na... Brawa! Fanfary i moje własne osobiste, prywatne oklaski. No i rzecz jasna, podwójne zaproszenie do Teatru Lalka na spektakl Tymoteusz Rymcimci, który już w najbliższą niedzielę 17 maja o godzinie 12 się odbędzie. Także gratulacje ogromne. Koniecznie proszę dać mi w przyszłym tygodniu znać, dzwoniąc do nas, jak się spektakl podobał i jaką wystawiasz mu recenzję, dobrze?
1: Dobrze.
0: Świetnie. Basiu, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz?
1: Cały świat.
0: I tyle? Tak konkretnie?
1: Panią Marcę.
0: Tak.
1: Pana Stefana.
0: I może twoją świnkę morską, co?
1: Tak.
0: Oczywiście, no musimy przecież pozdrowić świnkę jak najbardziej. Basiu, my się oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, fantastycznego, przemiłego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, a nawet do usłyszenia.

No nie wiem jak wy, ale ja tam bardzo lubię jazz. I wiem, że wśród słuchaczy Polskiego Radia dzieciom jest także wielu miłośników tego gatunku muzyki.

0: muzyki. Ale właśnie, skoro o muzyce mowa, to teraz, moi drodzy, ogłaszam wszemi wobec, że rozpoczynamy naszą łamigłówkę dźwiękową. Wiem, że to wasz ulubiony punkt naszych popołudniowych spotkań, czyli zabawa.
1: Muzyczne puzzle.
0: Odgadujemy tytuł piosenki i to tylko przy pomocy kilku wskazówek, kilku słów naprowadzających na poszukiwany przez nas tytuł. Pierwszy wyraz, który poznacie już za chwilę, to słowo, które fajnie, żeby dzisiaj było takim trochę wyznacznikiem tego, co za oknem, ale niestety chyba już to się nie wydarzy. Zanim jednak to słowo wam zdradzę, to przypominam nasz numer telefonu 22 645 2055, a pierwszy wyraz naprowadzający na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki to słońce. Dzwońcie proszę, jeżeli macie jakąś propozycję, jak może brzmieć ten tytuł, jakiś pomysł, zaraz wszystko sprawdzimy.

0: Muzyczne puzzle, nasza dźwiękowa łamigłówka, to jest ta zabawa, która aktualnie trwa w naszej radiowej świetlicy. No i mamy pierwszą propozycję. Halo, halo, halo, jest tam ktoś?
1: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Wandziu, to ty?
1: Tak.
0: Och, jakże się cieszę. Słyszałam, że masz dla nas pierwszą propozycję, jakiś tytuł piosenki, który kojarzy ci się ze słowem słońce. Czy to prawda?
1: Tak.
0: Och, wspaniale. No to jaki to tytuł? Sprawdzimy, czy to jest ten, którego poszukujemy.
1: Słoneczko, słoneczko rozpuść buzię, bo nie dotwarzy ci w tej chmurze.
0: Przyznam się szczerze, że ja bardzo lubię tę piosenkę, ale zaraz sprawdzimy, czy to jest ten poszukiwany tytuł. Och, to nie jest ten tytuł, którego poszukujemy, ale spokojnie. Za moment pojawi się kolejna podpowiedź i kto wie, może ona ciebie naprowadzi na ten tytuł, którego rzeczywiście dzisiaj poszukujemy. I jeżeli tak się stanie, że kolejny pomysł wpadnie ci do głowy, to śmiało dzwoń, bo u nas można dzwonić wielokrotnie ze swoimi propozycjami, nie ma tutaj ograniczeń. No jedyne, co nas ogranicza, to to, jeżeli ktoś inny zgadnie ten tytuł. Ale dopóki tak się nie stanie, to można oczywiście dzwonić. Wandziu, a powiedz mi proszę, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, całą rodzinę, zwierzątko, koleżanki, kolegów i nauczycielkę ze szkoły.
0: Super pozdrowienia. A co to za zwierzątko, które chcesz pozdrawiać?
1: Pies.
0: Pies? I to jest twój piesek?
1: Mojej babci.
0: A jak się nazywa?
1: Lilka, ale kiedyś był mój, jak byłam mała.
0: Bardzo ładne imię. Oczywiście pieska także pozdrawiamy i wszystkie inne wymienione przez ciebie osoby. I ciebie również, Wandziu, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i z Anią przesyłamy uśmiechy wprost z naszej radiowej świetlicy, życząc ci udanego.

0: go przemiłego popołudnia. No i bądź czujna, bo za moment kolejna podpowiedź. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: Tak jak powiedziałam, czas na kolejną podpowiedź w naszej muzycznej układance, a będzie to wyraz szapoba. Mamy zatem już dwie wskazówki. To wyraz słońce i szapoba. Jak może zatem brzmieć tytuł piosenki, którego dzisiaj poszukujemy? No moi drodzy, to jest pytanie właśnie do Was. 22 645 20 55.

0: jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki w naszej łamigłówce dźwiękowej, czyli zabawie muzyczne, puzzle? No to jest pytanie, które teraz pojawia się w wielu głowach. No i wydaje mi się, że Marcel również stara się rozgryźć tę zagadkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witaj. Powiedz mi proszę, jak według ciebie może brzmieć tytuł piosenki, którego poszukujemy, który kojarzy się lub w którego tekście występują takie słowa jak słońce i szapoba?
1: Leń.
0: Już sprawdzam. To też nie jest ten tytuł, którego poszukujemy. A swoją drogą powiedz mi, czy wiesz, skąd pochodzi piosenka oraz wiersz Leń? Z Akademii Pana?
1: Pana!
0: No tego od biegów. Kleksa, no jasne. Tam jest zresztą bardzo dużo przesympatycznych, zabawnych wierszy. Przyznam ci się szczerze, że leń jest jednym z moich ulubionych, bo ja też sobie lubię na kanapie leżeć, właśnie jak ten leń. Pamiętasz, bo tak to się zaczyna. Na kanapie leży...
1: leń.
0: Nic nie robi...
1: cały dzień.
0: Otóż to. No właśnie, właśnie. Powiedz mi proszę, Marcelu, kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, Ignasia, i cały świat.
0: Piękne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc udanego, słonecznego, przesympatycznego i radosnego popołudnia. I ja

Tak za moment, kiedy pojawi się kolejna podpowiedź, wpadnie ci do głowy inny pomysł na inny tytuł piosenki, to śmiało dzwoń. Do usłyszenia, pa, pa, pa! Powiedziałam, że za moment kolejna podpowiedź i myślę, że to jest ten moment. Ale najpierw przypomnę wam te słowa, które już znamy. To słońce i szapoba. Czas na kolejną podpowiedź, a będzie to wyraz nastrój. Słońce, szapoba, nastrój. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki? No szybciutko, dzwońcie ze swoimi pomysłami i propozycjami, bo godzina 18 coraz bliżej, a wtedy będziemy musieli się pożegnać, bo antenę Polskiego Radia Dzieciom wówczas opanuje nie kto inny niż Miś Michaś i Smok Adaś.

No i teraz czas na kolejną naszą podpowiedź, ale zanim ona nastąpi, to przypominam numer telefonu 22 645 2055. Jaką podpowiedź? No jak to jaką? Przecież trwa nasza zabawa pod tytułem Muzyczne Puzzle, a polega ona na odgadnięciu właśnie tytułu piosenki i to tylko przy pomocy kilku słów, wskazówek, które na ten tytuł mają Was naprowadzić. Co to są za wskazówki? Och, najróżniejsze. To mogą być słowa, które są zaczerpnięte z tekstu piosenki, z samego tytułu, albo mogą być to wyrazy, które kojarzą nam się z tą piosenką, z wykonawcą, z tytułem. Możliwości tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc trzeba być czujnym, uważnym, no i przede wszystkim troszeczkę sobie pokombinować z tymi wyrazami. A znamy już trzy takie słowa naprowadzające, to słońce, szapoba i nastrój. Kolejna podpowiedź to wyraz, jesteście gotowi? Cylinder. Słońce, szapoba, nastrój, cylinder. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł? 22 645 2055.

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może Bóg?
2: No i proszę, proszę, ja się bardzo, ale to bardzo cieszę, że tak liczne są odpowiedzi na moje apele, byście dzwonili ze swoimi propozycjami, bo z taką kolejną propozycją właśnie dodzwonił się do nas Franek. Cześć!
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Powiedz proszę, ile masz lat?
3: 5.
2: 5 lat. Piękny wiek. A powiedz mi proszę, jaki tytuł piosenki kojarzy się tobie z takimi słowami jak słońce, szapoba, nastrój, cylinder?
3: Słońce pod kapeluszem.
2: Słońce pod kapeluszem. Już sprawdzamy, czy to jest ta piosenka? To też nie jest ten tytuł, którego szukamy, także nasze poszukiwania, nasze tropienie prawidłowego tytułu trwa nadal. Za moment kolejna podpowiedź, ale zanim ta podpowiedź nastąpi, to ja koniecznie, Franku, chciałabym się dowiedzieć, komu przesyłasz pozdrowienia? Kogo jeszcze pozdrawiamy?
3: Czy to mamę. Już
2: mamę.
3: Moją siostrę, która jest na alercie.
2: I zamykasz już listę, czy jeszcze kogoś dopisujesz?
3: Mojego kota, który gdzieś jest.
2: Gdzieś się skrył. Psotnik.
3: Gdzieś jest. Pozdrawiamy go.
2: I kogoś jeszcze dopisujemy do listy, czy już ją zamykamy?
3: Zamykamy.
2: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy jak najbardziej. Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. I życząc kolorowego, przemiłego, sympatycznego popołudnia, żegnam się z tobą, ale bądź czujny, bo za moment kolejna podpowiedź i kto wie, może to ona nakieruje ciebie na ten tytuł, którego dzisiaj poszukujemy. Do usłyszenia, Franku. Pa, pa! Obiecałam wam kolejną podpowiedź i wiecie co? To już ostatnia podpowiedź. A co za tym idzie? Ostatnia szansa, by spróbować swoich sił w naszej łamigłówce dźwiękowej, czyli w muzycznych puzzlach. Przypomnę zatem te podpowiedzi, które już mamy. Słońce, szapoba, nastrój, cylinder. Te 4 wyrazy są wam znane. A 5. podpowiedź to słowo złociutka. Czytam zatem wszystkie podpowiedzi. Słońce, szapoba, nastrój, cylinder, złociutka. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł? 22 645 20 55. Koniecznie dzwońcie, jeżeli macie jakąś propozycję.

0: Powiem wam szczerze, że ta piosenka, która przed momentem tutaj pojawiła się w naszej radiowej świetlicy, Inny Świat, z tej najnowszej wersji Akademii Pana Kleksa, to jedna z moich ulubionych piosenek. No i ciekawa jestem, czy Miś Michaś, który już tak po cichutku, wiem, że to dziwne, ale jednak po cichutku wkroczył do radiowej świetlicy. Ty też lubisz tę piosenkę, Miś?
1: Ja nie mogę mówić, że tu jestem na razie, bo Adaś tam, wiesz, się bawimy trochę, nie?
0: Chowanego?
1: Nie. W zaklep... No, wchowanego, no. Tak, tak.
0: Czy w podstołowego?
1: No, będzie podstołowego, bo tutaj on sięga nad, a ja pod i wychodzi, że ze stołowy to jest taki. Mm-hmm. No, tenis stołowy jest taki, a u nas chowaniec...
0: Podstołowe. Ale ty wiesz co, Misiu, to poczekaj sekundkę jeszcze, ponieważ dodzwonił się do nas Jaś. I staramy się cały czas rozszyfrować tę piosenkę
1: w naszych muzycznych puzzlach. Ale to bardzo trudne jest, no bo tam puzzlach. Coś o kapeluszach było.
0: Tak, no to właśnie słuchaj.
1: Co
0: no
1: tam
0: to
1: jeszcze było?
0: Ja przypomnę te słowa. Słońce, szapoba, nastrój, cylinder, złociutka. Jasiu, dzień dobry.
2: Złociutka? Dzień dobry.
0: Powiedz, jak twoim zdaniem może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki?
2: Pan Tiktak.
0: Już sprawdzam. No to nie jest Panik, ten, tak, nie? To nie jest poszukiwany ten tytuł. Misiu, poczekaj. To nie jest ten poszukiwany przez nas tytuł, ale bardzo się cieszę, Jasiu, że do nas zadzwoniłeś ze swoją propozycją, bo tak sobie myślę, że to jest zawsze super fajne być takim odważnym, zadzwonić do nas. Prawda, Misiu? Teraz możesz powiedzieć.
1: To jest bardzo trudne. Tak. Czasami, żeby tak zadzwonić i rozmawiać jeszcze, a z kimś dorosłym to jest w ogóle trudno bardzo.
0: Otóż to. Jasiu, a kogo chciałbyś pozdrowić?
3: Pozdrawiamy wszystkich leni, którzy siedzą na kanapach.
0: A to chyba nie Jasiu.
1: To Jasio, tylko może go gardełko drapie trochę.
0: Oczywiście, my też się przyłączamy do tych pozdrowień. Ja tam uważam, że od czasu do czasu takim leniuchem dobrze jest sobie
1: na
0: pobyć.
1: Na tapczanie siedzi leń.
0: Otóż to.
1: Nic nie robi cały dzień, chyba że był bardzo
0: jak
1: głodny.
0: Jak to ja nic nie robię? A kto właśnie coś tam,
1: a kto
0: coś tam.
1: Się podrapał po głowie,
0: tak.
1: A kto się za ucho złapał, a kto mówił,
0: nie oderwał guzika.
1: Nie, guzika mało.
0: No, tak. Sporo tam było rzeczy, co ten leń robił. Jasiu i tato Jasia, bardzo pięknie dziękujemy wam za udział w naszej zabawie. Do waszych pozdrowień.

0: Zdrowień rzecz jasna się przyłączamy i Was również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc udanego, przemiłego popołudnia. Pa, pa, pa!
1: Ale to trudna jest taka zagadka, żeby by odgadnąć?
0: Jest trudna. I ja bardzo jestem ciekawa, czy tobie by się udało ją odgadnąć. Przypomnę ci słowa. Słońce, żapoba, nastrój, cylinder, złociutka.
1: Ale te kapelusze to dobry,
0: słuchaj, trop. Idź w to.
1: Kapelusze.
0: Idź w to. Jakie znasz jeszcze kapelusze?
1: Taka pani, co... A wiem, kapelusze to są takie okrągłe, co wyglądają dywaniki.
0: To się rymuje. Rymuje się.
1: Meloniki, dywaniki?
0: Nie, kapelusze.
1: Kapelusze mają uszy. Dusze.
0: No coś mają.
1: Mają kapelusze.
0: Misiu, skup się. Jaka jest twoja ostateczna odpowiedź?
1: Dobra, moja ostateczna odpowiedź to jest kapelusze. Jest coś takiego?
0: Nie.
1: Kapelusze, bo mają duszę, się uduszę, duszę, nie?
0: Wiesz co, ja myślę, że ten trop był bardzo dobry, ponieważ tytuł piosenki, którego dzisiaj poszukiwaliśmy, to właśnie kapelusze mają duszę, no, więc byłeś bardzo
1: blisko. To dobrze powiedziałem, no, tylko nie wiedziałam, że to tytuł.
0: Tak, ale mówiłeś też kapelusze, a tutaj jednak trzeba być precyzyjny,
1: wiesz, nie może być...
0: Tak,
1: ale
0: dokładnie.
1: Ale jak kapelusze, to znaczy, że więcej jak jeden.
0: W każdym razie, dzięki tutaj twojemu wysiłkowi i znajomości piosenek, które w Polskim Radiu Dzieciom się pojawiają, za moment ta piosenka się również pojawi w naszej radiowej świetlicy, ale to będzie też już taki moment, kiedy ja pożegnam się ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, oddam tobie ten mikrofon.
1: Dobra.
0: No i ja nie wiem, jak ty poprowadzisz tę audycję, jak chcesz się chować przed smokiem.
1: Nie, no to teraz już mogę się odchować. Albo mikrofon wezmę pod stół, to niech Hades szuka.
0: A tam jest taki mikrofon pod stołem, ja widziałam.
1: Jest taki. Tak. On do tego jest, żeby
0: właśnie
1: słychać...
0: do tego, ja się zastanawiałam, po co on tam
1: to
0: jest.
1: To do tego, że jak ja tam jestem pod stołem, żebym mógł też normalnie...
0: Swobodnie się wypowiadać.
1: Normalnie, no.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo, bardzo pięknie dziękujemy Wam razem z Anią za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Ania Jączyk, to była Radiowa Świetlica. Kolejna audycja już jutro punktualnie o 16, a już za chwil kilka, punktualnie o 18, powita Was Smok, Adaś i Miś Michaś. Pa, pa, pa!
2: W kapeluszu życie jest piękniejsze! Ja kocham kapelusze, złociutka!

Taki szyk nie zawsze miał. Krab krabi był ze mnie słaby. Teraz mogę być szczęśliwy jak ten mąż, bo mam skorupę, że zrobić.

0: ja to w skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak nasz silnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią, co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: O, już nie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.
1: Bufecik.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Wieczorne miśmoki radiowe.
3: To zadanie najważniejsze.
4: Bo dotyczy was, słuchaczy.
3: Będą bajki, gry i wiersze.
4: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
3: I nie wiemy, czy się uda.
4: Rzadko komu się udaje.
3: No, bo niełatwo.

0: to zadanie?
1: A jak mają inne kraje?
0: Różnie. Często dziecko wstanie...
1: Wstanie zanim się położy?
0: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
1: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
0: Dziś na pewno nam się uda.
1: Po to jest audycja właśnie.
0: Mamy dla was takie cuda!
1: Iskierka zgaśnie.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: proszę tak, o hi, hi, hi, hi. I znowu jesteś drugi w naszym studiu, jak zwykle.
1: Słucham?
0: No, Michasiu, zrozum, to nasz wspólny program, no.
1: No, wiesz?
0: No, ale dlaczego zawsze się spóźniasz? Dlaczego?
1: Ale ja... przecież wiesz dlaczego.
0: No tak, oczywiście, że wiem. Bo szukasz mnie po korytarzu, cały czas to powtarzasz.
1: No dobrze, oczywiście, no.
0: No przestań mnie szukać, tylko bądź tu ze mną, no.
1: Ale tym razem nie szukałem ciebie, tylko dzwoniłem do dziadka.
0: I jak to dzwoniłeś? Do twojego dziadka? Ale po co dzwoniłeś?
1: Jeszcze się pytasz? Jeszcze się pytasz?
0: No właśnie się pytam.
1: To jak się pytasz, to ci powiem.
0: No to powiedz.
1: Po to, żeby się upewnić.
0: Słucham? Upewniałeś się? No powiem ci szczerze, trochę tego nie rozumiem.
1: Tak, upewniałem się, czy dziadek dowiezie to, co obiecał.
0: Dowiezie? Gdzie ma to dowieść? W ogóle co to jest? A tak w ogóle, Michasiu, o czym ty mówisz? No?
1: O tym, co będzie tematem dzisiejszej audycji.
0: Mówisz o dzisiejszej audycji?
1: No tak, przecież wczoraj wieczorem razem to wymyśliliśmy.
0: No ale co takiego, no co?
1: O czym będziemy w dzisiejszych miśmokach rozmawiać z naszymi słuchaczami.
0: A tak, bardzo dobrze. I zaraz to, Michasiu, zrobimy.
1: Dlatego pomyślałem, że warto by było to coś mieć podczas naszego programu.
0: I czekaj, to coś?
1: Aha, dlatego poprosiłem dziadka i niedługo nam to coś przywiezie.
0: No ale przecież doskonale wiesz, i ja wiem, i ty wiesz, to coś to piłka, bo to o niej ma być dzisiejsza audycja.
1: No oczywiście, wiem, że chodzi o piłkę. No, znaczy o wiele piłek, znaczy chodzi o różne piłki.
0: No tak, zgadza się. Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnym zastosowaniu piłek.
1: I dlatego

0: Piłki od dziadka Ignacego na pewno nam się przydadzą.
1: Słucham? Ale po co nam piłki od dziadka Ignacego? No przecież mamy dużo swoich, no.
0: Ale dziadek to człowiek z dawnych czasów.
1: A i co z tego?
0: A to, że na pewno te jego piłki,
1: z
0: jego czasów, to będą inne.
1: I tak myślisz?
0: Pewnie. I mnie na przykład... Bardzo ciekawi, jakie one będą.
1: Oj tam, co ty opowiadasz? Piłka, to zawsze będzie piłka, no.
0: O nie, ja znam mojego dziadka. On zawsze potrafi nas zaskoczyć.
1: Nie, ale co, piłkami?
0: Aha, może te piłki, te jakie nam przywiezie, to one mogą spowodować nasze zdumienie?
1: No, może tak być. A kiedy ten twój dziadek Ignacy ma do nas dotrzeć?
0: Ja myślę, że na pewno zrobi to przed końcem programu. Obiecał mi to.
1: Oby tylko zdążył.
0: Teraz to na pewno ładuje już piłki do Frodzia.
1: Słucham? To ma ich aż tyle, żeby je wozić autem?
0: Aha.
1: No przecież piłkę można przynieść w rękach.
0: A widzisz? Dlatego właśnie myślę, że te piłki dziadka Ignacego są niezwykłe.
1: No może, oby tak było.
0: Jeżeli dziadek potrzebuje samochodu, żeby je przewieźć, to muszą być dopiero ogromniaste.
1: Ogromniaste? Czyli będą niezwykłe piłki dziadka Ignacego.
0: Wyjątkowe i fascynujące.
1: Ładnie to powiedziałeś. Ty, to może puśćmy jakąś piosenkę.
0: Piosenkę?
1: A w czasie jej trwania zastanowimy się, od czego rozpocząć nasz program.
0: No jak to od czego? Od opowieści o jakiejś piłce, na przykład...
1: No na przykład...
0: Albo nie, może nie.
1: No,
0: może
1: lepiej mi Kasiu piosenkę puść.
0: A tak, masz rację. Trzeba się zastanowić, Adasiu, a teraz piosenka, uwaga. Pstryk!
2: Potrafisz zdjąć z nich ten czar?
3: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

0: Trzeba się zastanowić.
1: Ja się zastanawiam, nie przeszkadza, bo ja się zastanawiam. No, to trudny wybór, no.
0: Pewnie, że tak.
1: Jest ich tak dużo, tak dużo. I służą do różnych zabaw.
0: No, między innymi.
1: Albo do różnych dyscyplin sportowych.
0: Wiesz co? Wiesz, o jakiej piłce rozpoczniemy rozmowę w naszych miśmokach? Do zabawy.
1: To nie wiem, od czego zacząć, od której piłeczki albo...

0: Popiłki, no.
1: To może od najmniejszej?
0: Jak to od najmniejszej?
1: No bo ja akurat mam ze sobą najmniejszą, jaką znam.
0: No dobrze, a dlaczego nie możemy zacząć od największej?
1: Możemy, a masz ze sobą?
0: Zaraz, to masz ze sobą? Ty?
1: No czy ty masz ze sobą największą? Bo ja mam ze sobą najmniejszą. Ja jakby
0: nie,
1: co?
0: No na razie to jeszcze nie wiem od jakiej zacząć i chyba
1: od
0: nie mam największej.
1: Bo ja mam ze sobą.
0: No to bardzo dobrze.
1: Bardzo
0: no.
1: Proszę, drodzy słuchacze, przedstawiam wam piłkę. Co?
0: To jest piłka?
1: Znaczy, no może raczej piłeczkę, którą przyniosłem specjalnie do studia.
0: Co ty robisz?
1: No proszę, to jest piłeczka. Zaraz pokażę większą. Mhm.
0: Michasiu, pokazujesz to coś?
1: No
0: dobrze,
1: tak,
0: widzę.
1: Pokazuję piłkę, o to piłka.
0: Ja widzę, że to piłka. Ale ty chyba o czymś zapomniałeś.
1: Zapomniałem? Mhm. Tak? A nie było, o czym zapomniałem.
0: Zapomniałeś o tym, że tego w radiu nie widać, tego co pokazujesz.
1: No tak, masz rację. To może ja ją opiszę, dobra?
0: Świetnie. To już jest jakiś pomysł, jak będziesz
1: piłeczka
0: opisywał.
1: Piłeczka jest tak. Mała.
0: Pięknie.
1: I biała.
0: I? No.
1: I jest.
0: I co? I tak będziesz ikał?
1: Taka ona jest taka...
0: I, no taka jest i... No, niebywale ciekawa audycja, Michasiu, niebywale.
1: Tak myślisz?
0: No tak. Paszcza mi aż opadła. Ciekawe, co o nas sobie pomyślą nasi słuchacze.
1: Słucham?
0: Co sobie pomyślą? Co sobie pomyślą? Pomyślą sobie, że prowadzący miś Michaś opowiada, że piłka, którą trzyma w łapce, jest mała i biała.
1: No bo jest mała i biała.
0: Brawo, Michasiu, brawo. Wielkie brawa, Michasiu.
1: Dziękuję. Zaraz, ty żartujesz teraz?
0: Troszkę.
1: Nie musisz się denerwować, bo ja mówię, jaka ona jest.
0: No widzę, jaka ona jest. Czy myślisz, że nasi słuchacze zainteresują się tą informacją?
1: No przecież miało być o piłkach. I jest o piłce tej jednej.
0: Ojejku, dobrze, to może pociągnijmy dalej ten temat.
1: Dobra, tylko... bardzo fajnie. Czyli co?
0: No, o, na przykład powiedz, do czego służy taka mała biała piłka?
1: A, bo ja tego jeszcze nie powiedziałam, tak? Nie powiedziałem jeszcze.
0: Nie powiedziałeś, otóż to.
1: Nie
0: ani ja, ani nasi słuchacze jakoś raczej tego nie usłyszeli, bo tego nie powiedziałeś.
1: No to bardzo przepraszam, już się poprawiam, uwaga.
0: No to czekamy, wszyscy czekamy.
1: Ta piłeczka służy do gry w ping-ponga. Odbija się paletkami po stole przez siateczkę umieszczoną na tym stole. Ja może pokażę, o tak się odbija, o. O.
0: No tak.
1: Tak się odbija.
0: Tak, no. Bardzo proszę.
1: No
0: tak,
1: co?
0: To już jest jakiś wstęp do naszej radiowej audycji.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tak, to jest bardzo dobry wstęp, bo słuchacze słyszą odbijającą się piłkę, piłeczkę o stół i mogą ją sobie wyobrazić.
1: Jeszcze raz rzucić?
0: A możesz.
1: Odbijać, proszę bardzo, odbijam.
0: Niech sobie wyobrażają.
1: Jeszcze raz odbijam, uwaga. O. O, tak się odbija. Fajnie, co?
0: Fajnie.
1: Fajnie się odbija, no.
0: A słuchacze sobie wyobrażają.
1: Ale co?
0: No wyobrażają sobie, że my gramy w ping-ponga.
1: Ale Adasiu, my przecież nie gramy.
0: No tak, to prawda. To może zaproponujmy piosenkę.
1: Ping-pongową?
0: I jeszcze raz może przemyślmy, jak kontynuować naszą audycję.
1: Świetny bo na razie pomysł. Tylko czekaj, bo ja patrzę w te piosenki i nigdzie nie mogę znaleźć ping-pongowej.
0: Ale piosenka będzie najlepsza na wszystko. Włącz jakąś inną, nie musi być ping-pongowa.
1: Szukam ping-pongowej, nie ma o piłeczkach białych, małych, nie ma...
0: Masz,
1: znalazłem!
0: Nareszcie!
1: O, ale nie ping-pongowej.

0: Adasiu.
1: Tak?
0: Adasiu?
1: No.
0: Czy ty mnie słyszysz? Słyszysz mnie, Adasiu? No
1: podejdź do mikrofonu.
0: Już, bo byłem pod stołem, bo miałem pomysł.
1: No to
0: taki.
1: Jak możesz prowadzić audycję spod stołu?
0: Bo mikrofon miałem.
1: No to się trzeba było podnieść spod tego stołu,
0: teraz
1: zobaczyć, że się mikrofon...
0: Słyszysz mnie
1: teraz? Cię doskonale słyszę.
0: Dobra. To no. Mam doskonały pomysł na to, żeby nasza audycja o piłkach mogła zainteresować naszych słuchaczy. O!
1: Misiu, twój pomysł, żeby pokazywać piłkę w radiowym studiu, to wiesz, powiem ci tak szczerze, jak Smok Misiowi.
0: No jak Smok Misie,
1: To nie świadczy o tym, że te wszystkie twoje pomysły są dobre, wiesz?
0: Ale ja ich nie chcę pokazywać.
1: Nie chcesz?
0: Ja myślę o piłkach. Chcę o nich mówić w atrakcyjny sposób.
1: No widziałem i słyszałem. Mówić odbijając piłeczkę o stół.
0: No fajnie było.
1: No nie wydaje mi się, żeby to było takie bardzo ciekawe.
0: Ale gdyby dodać coś do odbijania piłki,
1: no, no i dodaliśmy, co nie słyszałeś? Dodaliśmy piosenkę. Na razie tylko to robimy. I wiesz, co ci powiem, tak sobie myślę, ale nawet się chyba założy, że tracimy słuchaczy.
0: Tak?
1: Wiesz co, tak powiedz mi szczerze, co ty o tym myślisz? Może jednak powinniśmy wrócić do ich usypiania?
0: Nie ma mowy! Nie ma mowy!
1: No, ale wróćmy do tego, co robiliśmy do tej pory w naszych niśmokach, to przynajmniej wiemy jak...
0: Adasio,
1: tak?
0: Czy ty już zapomniałeś o zagadkach?
1: O jakich zagadkach?
0: No te dźwięki piłek, jakie mamy zgromadzone w studiu, mogą dopełnić zagadki o piłkach. I to powinno przyciągnąć uwagę.
1: Przyciągnąć uwagę? Słucham? Czyją uwagę?
0: No naszych słuchaczy oczywiście. O, proszę bardzo, mam w kieszeni kolejną piłkę.
1: Naprawdę? No to wyjmij z kieszeni i pokaż, a nie trzymaj w kieszeni.
0: Bardzo proszę, oto ona piłka.
1: Też nie jest za duża.
0: Ale teraz uwaga, rzucę nią o ścianę i hop. I co? I hop.
1: Ha, ha. Wow. Zaczekaj, Michasiu,
0: ale fajnie, co?
1: No fajnie, ale no. Gdzie jest zagadka?
0: No, wiesz doskonale, że w zagadkach to ja nie jestem tak dobry jak ty trochę.
1: No pewnie, że wiem.
0: To dlatego może byś mi w tym trochę pomógł,
1: kto?
0: Co?
1: Ja?
0: Bo to przecież nasz wspólny program. Przyniosłem piłkę, odbijałem. A kto zagadkę miał wyzagadkować?
1: Jak mam na poczekaniu wymyślić zagadkę o tej piłce?
0: Nie, Smoku, wymyśl zagadkę.
1: Jaką?
0: O dyscyplinie sportu, w jakiej występuje ta piłka.
1: A, o tym miałbym wymyślić.
0: Skupiaj się.
1: To wiesz, co ci powiem? Będę się musiał nad tym poważnie skupić, a wiesz, że ja potrzebuję trochę czasu na skupienie.
0: To się skupiaj.
1: To nie przeszkadzaj. O, teraz się skupię, ale ty nie przeszkadzaj.
0: Dobra. Jest co, to jest mało atrakcyjne. Tak? Ja będę trzymał za ciebie kciuki, żeby ci się udało. A ty mniej tak stękaj, dobra?
1: To będę po cichu.
0: A może ci się jeszcze, bo...
1: Zagadka
0: bo to...
1: o grze, w której występuje piłka, jaką Michaś rzucał u ścianę.
0: Poradzisz sobie, Smoku, dasz radę!
1: O, mam! Wymyśliłem,
0: masz?
1: tak wymyśliłem.
0: Naprawdę?
1: A co, nie wierzyłeś we mnie?
0: To znaczy, ja wiedziałem, że ty wymyślisz, tylko strasznie dziwnie stękałeś.
1: No bo jak postękałem, to mi pomogło. No, a teraz uważaj, zagadka o tej piłce, którą właśnie rzucałeś.
0: Czekaj, przypomnę naszym słuchaczom numer telefonu do studia. Uwaga,
1: no tak,
0: słuchacze,
1: nie przypominaliśmy.
0: Możecie zatelefonirować do nas, jeżeli

0: Jeżeli znacie odpowiedź na zagadkę, którą zaraz zada smok. A numer jest taki. 22.
1: Tu prawda.
0: 64.
1: Też się zgadza.
0: 52. Aha. 055. Albo 22 645 20 55. To mów teraz zagadkę.
1: To przecież tu samo.
0: Tak, ale inaczej.
1: A no dobrze. A zagadka ta jest taka. Siatka kurt rozdziela, ktoś serwuje, ktoś broni. W tej grze ważne są ręce, rakieta i jak największa siła dłoni.
0: To trudne.
1: No, trudne, bo ja sam... No, no,
0: ciekawe, czy ktoś z naszych słuchaczy
1: to, tego
0: w ogóle...
1: wysilania się tak utrudziła ta zagadka.
0: To chyba tak. To bardzo trudne. Może teraz piosenkę?
1: Może piosenkę. Może ktoś zadzwoni.
0: Piosenka.
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. Oh! Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie

0: Siupaj, siupaj, łupaj, czupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy ląd, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, czupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę, czasem w bok.
2: Choć płynie pod skrzydłami, ląd przyciąga taniec wzrok.
0: Tak unosi cię, prowadzi, gdzie nie byłeś jeszcze sam. To będziesz nawet sufit, chociaż dość wysoko tam. I chupaj, siupaj,
2: łupaj,
0: siupaj,
2: łupaj, siupaj.

0: chopaj, siupaj, chopaj, siupaj.
1: Tak, jak chopaj, siupaj, kiedy się włączyły te czerwone lampki. To znaczy, że ktoś
0: do nas zadzwonił.
1: Jak ty to mówisz, telefonirowuje.
0: Telefonirowuje. No to co? To możesz zapraszaj słuchaczów.
1: No jestem bliżej guziczka, to zrobię pstryk.
0: Dobra, pstryk. Halo, dzień dobry. Halo. Czy jest tam ktoś? Halo. Widocznie się wystraszyli, bo ty tak głośno zacząłeś krzyczeć. Trzeba inaczej mówić. Halo, halo, nasi słuchacze,
1: no dobrze.
0: Chodźcie tu do nas.
1: To może wiesz co, jeszcze raz podajmy numer telefonu.
0: A dobra.
1: I tym spokojnym tonem, jak proponujesz.
0: A, dobrze, to uwaga.
1: Przedstawmy moją zagadkę.
0: Tak powoli, tak?
1: Ty przedstawisz numer telefonu.
0: Dobra,
1: i będzie tak spokojnie, że może przyśniemy.
0: Uwaga, słuchacze. 22 645 20 55. A Adaś powtórzy spokojnie zagadkę. Aha, jeszcze mogę puścić ten dźwięk?
1: Jaki?
0: To piłki, jak ta piłka brzmi? Ta z zagadki.
1: No dobrze, dobrze.
0: To uwaga, dźwięk jest taki. O, to jest ta piłka. A teraz ty powiedz jeszcze raz zagadkę i
1: jak piłka
0: na pewno
1: skończy, to ja zacznę. Dobrze, zagadka jest taka. Siatka, kurt rozdziela, ktoś serwuje, ktoś broni. W tej grze ważne są ręce, rakieta i jak największa siła dłoni.
0: Siatka, tylko telefon jest. Po jednej stronie jest już niedziela, nie, a po drugiej...
1: Przestań śpiewać takie swoje tenisowe piosenki.
2: Tenis ziemny.
1: O, włączyłem guzik i uruchomiłem.
0: Ja słyszałem tenis ziemny.
1: Ale
0: zaraz...
2: Tenis ziemny.
0: O,
2: tenis ziemny.
0: Znowu słyszę. To w głowie?
1: Halo. Kto powiedział tenis ziemny?
0: Może to Krasnoludek.
1: Ja? To tak masz na imię?
0: Krasnoludek.
2: Ja mam na imię Julia.
0: A ja myślałam, że ty jesteś krasnoludkiem.
1: Ty się lepiej przedstaw.
0: Dzień dobry, ja mam na imię Michaś, a krasnoludki u nas są i za to, że ty powiedziałaś tenis ziemny, to tylko czekają, żeby, uwaga, dawać!
1: Pięknie klaskacze, to?

0: Dzisiaj naprawdę doskonale klaszczecie.
1: Spodobało im się widocznie, jak nasz krasnoludek o imieniu... Jak masz na imię?
0: Klaskacz.
2: Klaskacz?
1: Julia. Julia. Gdzie klaskacz? Klaskacz to ten, co tutaj, wiesz, czasami...
0: Ten to jest śmiechołek, co się śmieje.
1: No, śmiechołek.
0: Julio, powiedz mi, ktoś ci pomagał w rozwiązaniu tej trudnej zagadki? Bo chyba była trudna, czy nie była trudna?
2: Nie była taka.
1: A rozpoznałaś po tej zagadce, czy po tym, jak się piłka odbija?
2: Potem jak się piłko odbija.
1: Widzisz, mówiłem, że to będzie bardzo dobry pomysł na nasz program, żeby tymi piłkami odbijać i dzieci od razu będą...
0: A potem zagadkować. No może masz rację. No, może no. Tak.
1: Julka, a ty sama teraz jesteś, czy ktoś z tobą jest?
2: Tata.
0: Witamy tatę.
1: A czy wygraliście kiedyś w tenisa?
0: Właśnie, o to miałem zapytać.
1: Ty, tata, mama, brat, siostra, ciocia, graliście?
2: Nie.
0: A miałabyś ochotę w takiego tenisa
2: Oglądamy tylko.
0: Oglądacie?
2: Iga Świątek oglądamy.
1: Właśnie, bo to chciałam powiedzieć, że jest taka dziewczynka, się nazywa Iga Świątek i ona gra w tenisa.
0: To nie jest już dziewczynka, to jest dorosła pani.
1: Tak?
0: Tak.
1: A taka mała w telewizorze
0: bo,
1: jest.
0: Bo masz mały telewizor.
1: Się w telewizorze ogląda, to ona jest taka jak krasnoludek.
0: Jakbyś w kinie oglądał panią Świątek, to by była wielka.
1: Ale jakbym z daleka patrzył, to by też była taka mała jak krasnoludek.
0: Rozumiem. Skoro nie grasz w tenisa, tylko oglądacie, a lubisz oglądać tę grę w tenisa?
1: Fajne to jest?
0: Podoba ci się?
2: Tak, dziadek bardzo lubi oglądać.
1: Dziadek. No dziadkowie to lubią oglądać.
0: No dobrze, a ty masz jakiś swój ulubiony sport, który lubisz oglądać? Czy wolisz coś innego oglądać? To może
1: o tenis tym... tak najbardziej, czy może nie wiem, na przykład jakaś inny sport?
2: Lubię skoki konne oglądać.
0: Ale na koniku jeździsz, czy jeszcze nie?
2: Nie.
1: Czekaj. A te konie to one tak same skaczą sobie? One tam biegają, między sobą skaczą, czy nie? To o to chodzi? Który koń wyżej podskoczy?
0: Czy ktoś na nich...
1: Same to fajnie, bo wtedy mogą sobie fikać, skakać
0: normalnie. I wtedy normalnie. Się mówi, konie hasają.
1: Skaczą czasami też. A jak ktoś na nich siedzi, to jak to się nazywa, Julka? Skakanie...
2: Siodło.
1: Siodło to jest.
0: Tak.
1: Te takie siedzonko na koniu, tak? Takie?
2: Tak.
1: Ja pamiętam taki film Indianie i kowboje. Znaczy kowboje jeździli w siodłach, a Indianie to bez siodła, na kocykach.
0: To konikom było wygodniej, bo nic nie musiały dźwigać.
1: Takie kocyki miały i tak się wołało do konia, no.
0: A powiedz mi, ty masz jakieś dodatkowe zajęcia, na które lubisz chodzić? Bo ty chodzisz do przedszkola czy do szkoły?
2: Do zerówki.
0: No, to pomiędzy.
1: To prawie dorosła. Czyli tak, lubię oglądać tenis.
2: A moje zajęcia dodatkowe to są tańce.
0: No to proszę, tańce.
1: Taniec z końmi, to trudne jest.
0: Ale to jest taki taniec, gdzie jak to taniec z końmi?
1: No mówiła, że lubi na konikach tam patrzeć. Lubi. To tańczy z koniami chyba, nie?
0: No to zapyta Julki, czy ona...
1: Julka, z koniami tańczysz?
2: Nie, tak się nie da. Konie nie tańczą.
1: Nie? A ja widziałam coś w telewizji, że takie koniki robiły tak do muzyki, tak kopytko, boczkiem, kopytko. To nie wiem tylko, jak się ta dyscyplina nazywa. Tańczenie koniowe czy coś?
2: To chyba jakieś bajki były.
0: No.
1: A, to bajki.
0: Myślał, że to tak naprawdę, Michasi. Czasami zastanów, co ty mówisz. A powiedz, Julka, to jakie to są tańce? To są tańce takie, gdzie się przybierasz w kolorowe stroje? Czy na przykład takie baletowe?
1: Wiem. Chodzi o to, czy to jest taniec, gdzie jesteś tam sama i tańczysz się, kręcisz w kółko na takich specjalnych kapciach takich, co mają takie na palcach, czy tańczysz z kimś na przykład i wtedy się tańczy
2: nie,
1: tak...
2: Nie, to jest taniec, a nie balet. Czyli się tańczy... Nie trzeba na palcach.
1: Nie trzeba
2: się
1: połamać. Czy strasznie te palce wybolały zaraz?
2: Troje.
1: Jakby Adaś zatańczył, to mu się palce połamały. On ma takie pazury. Na pazurach by tańczył.
0: Co ty wiesz o moich pazurach?
1: No czasami ci przebijają buty. To. I wystają. To wtedy szorujesz podłogę. Idzie sobie Adaś, a to tak...
2: Trzeba obcinać.
0: Tak.
1: Trzeba obcinać, słyszysz?
0: Mówiłem ci, żebyś nikomu o tym nie mówił.
1: On musiał mieć taką obcinarkę, taką co się tak obcina, taka specjalna, tak to by normalnie tymi pazurami to można skałę rwać.
0: Możemy skończyć temat moich pazurów, rozmawiamy
1: pazur.
0: O piłkach.
1: Bo myślałem, że z koniem tańczyła, no.
0: No dobrze, Julka, a powiedz mi, chciałabyś kogoś pozdrowić?

0: Mówić?
1: Może konia.
0: No to Julka wybierze, kogo pozdrawia.
1: Dobra, wybieraj kogo chcesz. Może być i konia.
2: Mamę, papę, krasnoludki, Misia, Michaszka i Smocha, Adasia.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Babcię, dziadka, mojego kota i konia.
1: O, no i konia też.
0: I wyszło na Michasia. Tento jak się uprze na konie, to...
2: I cały świat.
1: I cały świat. Bo my mamy konia takiego znajomego, co przychodzi czasami do studia.
0: Jak on cię nazywa, bo zapomniałem.
1: Mietek czy Heniek?
0: Heniek.
1: Heniek.
0: Ale on raz tylko był.
1: Dwa razy był.
0: Dwa razy był?
1: Za drugim razem nic nie mówię, tylko tak.
0: Poczekaj, bo zaraz przyjdzie, tak? Nie mów tak głośno po końsku, no. Także, Julka, bardzo ci dziękujemy za telefon.
1: Mówimy cicho, żeby koń Heniek nie usłyszał i nie przyszedł.
0: No zobaczysz, że przyjdzie. Słuchaj, bardzo ci dziękujemy i pozdrawiamy również twojego tatę. Do niego też machamy.
1: Pewnie, że tak.
0: Do ciebie
1: i
0: machamy.
1: I świątek też pozdrawiamy.
0: Tak, tak.
1: Pa, pa!
0: Pa, pa!
2: Tata mówi do was dziękuję.
1: Dzięki, my też.
0: To możemy sobie podziękować.
1: Ciekawe, czy koń przyjdzie.

0: No widziałeś, rżałeś, rżałeś, co narobiłeś?
1: Ja myślałem, że ja pożegnałem.
0: Cześć, Heniek!
1: Cześć, Heniek, cześć.
0: Heniek.
1: Heniek, my bardziej o piłkach dzisiaj,
0: no,
1: wiesz?
0: Dzisiaj właśnie o piłkach, ale... Co?
1: No, że on też czasami w piłkę z kolegami grają i z tym, co na nich siedzą. Jak się nazywa ten, co na was siedzi? A jeździec! Jeździec!
0: Ale jak tu, konie grają w piłkę?
1: W piłkę, no.
0: No zapytaj, bo ty koński znasz.
1: Polo.
0: Co polo?
1: Segrata nazywa końska w piłkę.
0: Ty wiesz co, to może poprośmy, żeby tam potrenował sobie Heniek.
1: Heniek, to może iść trenować tam na podwórko.

0: bo my mamy program o piłkach. Więc dzięki, że nas odwiedziłeś, Heniek.
1: I że też masz swoją piłkę
0: polu. I że masz swoją piłkę, fajnie. Mhm. To na razie, Heniek, pa.
1: Na razie, pa, pa.
0: No idź.
1: No co stoisz?
0: Heniek, no idź już. I to... ćwiczyć z kolegami.
1: Zobacz, on wychodzi powolutku na końskich paluszkach.
0: Zacznie, ma podkowy.
1: Nie no, jak słyszał, że przeszkadza nam w programie o piłkach.
0: Dzięki, Heniek.
1: A jednak, no teraz.
0: Bo ciężko mu jeszcze. Cześć, Heniek. Jeszcze z dorożką? Cześć, cześć, na razie.
1: Nie gadaj z portierem.
0: No i pojechał, no. Niech sędzicie tę piłkę też, czemu nie?
1: No.
0: Słuchaj, a gra w tenisa to twoja ulubiona sportowa dyscyplina?
1: Miałem o to samo zapytać ciebie.
0: Nie, ja nie, bo nigdy nie grałem w tenisa.
1: Ja? Nie grałeś? A nie chciałbyś spróbować?
0: Nawet kiedyś próbowałem, ale rakieta mnie powaliła.
1: Słucham, jak to rakieta cię powaliła? Jaka znowu rakieta?
0: Rakieta do tenisa.
1: A.
0: Znaczy to takie, takie coś, co... No to, czym się odbija piłkę w tenisie.
1: No to jest rakieta?
0: No, wiesz, może piłka nie jest wielka, ale ta rakieta... Zwłaszcza dla takiego małego misia jak ja, to jest jak, no, ogromna i ciężka, no, się zamachnąć można.
1: Tak, tak, duży to ty nie jesteś. Czyli, Michasiu, lepiej byłoby dla ciebie grać taką samą piłką bez dodatkowych sprzętów, co nie?
0: Nie wiem, no chyba tak, a co masz na myśli?
1: No bo tak, co ja mam na myśli? No skoro sprzęty, takie jak ta, to, jak to nazwałeś,
0: rakieta tenisowa.
1: Takie sprzęty jak rakieta tenisowa ci przeszkadzają, to...
0: Nie, tam nie, że przeszkadzają,
1: no, sam powiedziałeś.
0: Utrudniają, no, mo, o. Może jak urosnę kiedyś i stanę się silniejszy, to wiesz.
1: Co ty opowiadasz? Michasiu, no kiedy to będzie? Urosnę i stanę się silniejszy.
0: No,
1: popatrz do lustra, jesteś małym, pluszowym misiem.
0: A ty myślisz, że pluszowe misie nie umieją rosnąć? Nie umieją? A poza tym nie mówimy o mnie, tylko... Bo to nie jest audycja o mnie, tylko o piłkach.
1: No dobrze, skoro to jest audycja o piłkach, to tak jak chcesz. Wróćmy do piłek i do sprzętów potrzebnych, żeby można było nimi grać.
0: Tak jest, zgadzam się.
1: Tak. I tak sobie teraz pomyślałem.
0: Aha.
1: A ty wiesz, że ty... Ty w ogóle na przykład nie mógłbyś być tym hokeistą, wiesz?
0: A ten znowu o mnie. A poza tym w hokeja to się gra w łyżwach, w kasku, w hełmie, w czapce pod hełmem. I nie gra się piłką, tylko krążkiem.
1: Ale ja myślałem o hokeju na trawie, he?
0: Hokej na trawie?
1: Mhm.
0: I, tak. Ale to jak śnieg tam spadnie?
1: Nie. Jak rośnie trawa, to śniegu nie ma. I tak, tam w ten hokej na trawie gra się piłką, którą się odbija też takim specjalnym kijem.
0: Specjalny kij do hokejowania na trawie?
1: Tak, tak.
0: A ten kij jest ciężki?
1: Ja tobie... Takiemu maluchowi na pewno by przeszkadzał.
0: Tak?
1: A jeszcze jedno. I myślę, że nie mógłbyś też grać w golfa.
0: Nie. Ale jak można grać w sweter z kołnierzem przy szyi?
1: Co ty opowiadasz? Co
0: no
1: ty opowiadasz? Nie mądry misiaku. Golf to jest bieganie po polu. Ja cię nauczę, co to jest golf. Nie, można bez swetra.
0: Ale z kołnierzem?
1: Bez kołnierza. Tylko trzeba być tak w takich spodenki ubranej w podkolanówki.
0: Tak?
1: I w taką marynarkę, no trzeba być elegancki,
0: a
1: nie ma co.
0: Nie?
1: Tak, widziałem na filmie.
0: Swetrze,
1: jak jest zimno, to założysz sweter. I to biegasz po tym polu, szukasz dołków,
0: no,
1: do których trzeba wbić piłeczki.
0: Czyli takie wrzucanie piłeczek do dziurek w ziemi?
1: Mhm.
0: To przecież jak wpadnie do dziury, to po piłeczce.
1: No, ale to się robi kijem.
0: Kijem się dziury robi?
1: Nie, dołki się...
0: Dołki się
1: do
0: robi
1: tych
0: kijem?
1: Dołków się piłki kijem wpycha, tak.
0: Aha.
1: Tak strzela, tak, no nie wiem jak powiedzieć, no nie jestem tym golfiarzem.
0: Czyli
1: no.
0: Kijem, tak?
1: No.
0: Adasiu, to w co w końcu mógłbym zagrać piłką, no? W co?
1: No w co, no, żeby tylko...
0: No może w jakąś grę taką, że na przykład...
1: Bez kija,
0: bez
1: kija rakiety.
0: I bez tej rakiety, może by na przykład jakąś
1: poczekaj,
0: taką...
1: Poczekaj, chyba coś mam dla ciebie.
0: Masz?
1: Zastanawiam się, ale wiesz co? Na przykład mógłbyś zagrać w taką grę, o której mam zagadkę.
0: Wiem! I wtedy słuchacze mi podpowiedzą, co to za gra, tak?
1: Tak, i też mogą ci podpowiedzieć, czy się do tej gry nadajesz.
0: O, ale super.
1: No, słuchacze na pewno nam pomogą.
0: Będą dzwonić do nas?
1: Tak, to podaj numer telefonu.
0: Na ten numer do studia?
1: Tak, na 22 645 2055.
0: Dobra, to ja powiem, że... A nie, to ty miałeś mówić zagadkę.
1: No ja, no zaraz będę mówił.
0: A ta piłka do golfa, to jak wpadła do dziurki, to już jej nie się nie wyciągnie?
1: Wyciągnie, tylko trzeba się nachylić.
0: Czyli to nie o golfie jest ta zagadka.

0: Natka?
1: Nie.
0: O innym swetrze?
1: Nie, nie o swetrze, tam się gra w takich...
0: W dresie. Dres jest sportowy.
1: Dres się zdejmuje przed boiskiem.
0: To się goło gra? To
1: nie.
0: Zimno.
1: W specjalnych
0: wiem,
1: strojach.
0: To leci sport, tak?
1: Możesz mnie przeszkadzać, bo dobra. Jestem skupiony na swojej zagadce.
0: Dobra, czy ty zagadka?
1: A ona jest prosta jest.
0: No dobrze, to mów.
1: Dlatego nie mogę się pomylić.
0: Że nie w swetrze i bez marynarki, bez dresu.
1: Możesz przez chwilę nic nie mówić?
0: Mogę.
1: No tak, no tak.
0: No mów.
1: Czekaj, coś znajdę, to może rzucę w ciebie, bo już naprawdę z tobą nie mogę
0: wytrzymać. A nie masz tym, bo dziurka w dziurkę, piłka w dziurce.
1: Ty... Dobra, zagadka jest taka. 22 piłkarzy, dwie bramki, boisko, czasem się spalony zdarzy w tej grze, to chyba wszystko.
0: A ile tam piłek jest?
1: Jedna. 22, 645, 20, 55. Dzwońcie i odpowiadajcie.
0: Tyle ludzi na jedną piłkę.
1: Michasiowi wyjaśniajcie.

0: No, ktoś się dodzwonił. Chyba tak się zastanawiam, czy dziewczyna, czy chłopak. Włączyć?
1: To ja się dodzwoniłem teraz. A nie, to nie ja.
0: Ty się dodzwoniłeś, tak.
1: Ktoś się śmieje. To znowu krasnoludki.
0: Wróciłem ci na pyszczek.
1: O, słyszysz, jak się śmieją krasnoludki?
0: O, śmiechołek milczy. Zobacz, że stoi w kącie i czeka, bo zaraz będzie klaskał.
1: Dzień dobry, kto się śmieje?
0: Ja? O, tu jakieś nowe imię, ja. Może Jan?
2: Nie?
1: Jan. Janina, Janowiec, Janisław. Jak masz na imię?
2: Franek.
1: Ale jesteś z kimś, z kim jeszcze jesteś?
2: Moja siostra.
1: A siostra ma na imię Franek też?
0: Może nie ma.
2: Misia.
0: Wisia czy Misia?
1: Misia czy Wisia?
0: Misia to była taka...
1: Misia, fajne imię Misia, tak?
0: Cześć Misia.
1: Chyba nie Misia jednak.
0: To Wisia?
1: Może Lisia. O, Lisia to... od Lisa.
0: Lisia, Misia.
1: Jaka pierwsza literka jest w twoim imieniu?
0: Bisia.
1: Bisia, tak? Czym brr? Może znajdź inne słowo, co na tę literkę się zaczyna. Na przykład, jak Misia, to powiedz na przykład, no na przykład może być motylek. A jak Wisia, to może być na przykład wróbelek. To ty jesteś Misia, Wisia czy Bisia?

0: Jakby to, co będzie?
1: Baranek. Mhm. Nie dowiemy się, to jest tajemnica. Ja ci mówię, ona jest tajnym agentem i szpiegiem. Nie może powiedzieć, jak ma na imię normalnie.
0: Z krainy deszczowców, bo teraz deszcz padał.
1: Z krainy deszczowców, bo deszcz padał, wiadomo, no.
0: No dobrze.
2: Michalina.
1: Michalina, o!
0: Klaskacze. No.
1: Klaskacze, słyszeliście?
3: Tylko oni jeszcze biją brawo przed rozwiązaniem zagadki.
1: Bo to dobrze. Zobaczysz, że na pewno rozwiążą.
0: Michalina.
1: Proszę bardzo.
0: Michalina, jej imię zostało rozwiązane.
1: Czyli Misia.
0: Dobrze. A Franek, ty się zgłosiłeś do rozwiązania zagadki?
1: To tak. Proszę bardzo, powiedz, dobrze. Jak dużo tak zawodników biega, są dwie bramki, a tylko jedna piłka, to jak to się nazywa?
2: Piłka.
1: No, klaskacie. Przewidzieliście,
0: tak,
1: że będzie klaskane.
0: No to teraz ja mam bardzo poważne pytanie do Franka. Franku, czy ty grasz w piłkę nożną?
1: Nogą.
2: Tak.
0: No przecież nie ręką.
1: No, ale głową można.
0: Głową, tak, można.
1: I można nawet tutaj tak, o tym tutaj, co pod szyją jest.
0: Golf?
1: Golfem, no. Golfem.
0: Dobrze, to ja mam bardzo poważne pytania, a to o jakichś golfach ze mną rozmawiasz. Franku, ale ty grasz na prawdziwym boisku, czy tak po prostu na podwórku z kolegami?
1: Nie, klika sobie na taki...
2: Na prawdziwym.
1: Ale w bramce stoisz, czy biegasz?
2: Biegam i bronię.
1: Ty jesteś ten taki, co tak się, co dobija te piłki, taki dobijacz?
0: Ty mnie dobijasz.
1: To jak się nazywa? Dobijacz, jest dobijacz.
0: Nie, ja się interesuję piłką nożną, na pewno się to, ten ktoś nie nazywa dobijaczem.
1: Nie. A obroniacze są?
0: Nie.
1: A obrońca?
0: Obrońca, proszę bardzo.
1: A bramkarz?
0: Rozmowa na poziomie.
1: A ty jaki jesteś piłkarz, Franiu?
2: Trawa,
1: widzisz?
0: Prawa.
1: A prawa.
0: Gra po prawej stronie.
1: No ale na trawie tam grają na boisku przecież.
0: Na prawej stronie grają prawonożni, lewoskrzydłowi, a na lewej stronie lewonożni, prawoskrzydłowi.
1: Ale też na trawie.
0: Tak. A powiedz mi, dużo bramek strzeliłeś w swoim piłkarskim życiu?
2: Tak.
1: No, dużo.
0: A pamiętasz jakąś najpiękniejszą? Czy ona była strzelona lewą, prawą nogą, czy może głową?
2: Tak.
1: Była właśnie. A? Ja wiedziałam, że ona była.
0: Mhm. A czy wśród tych chłopców, z którymi grasz w piłkę, to masz przyjaciół?
2: Tak.
1: A czy wśród tych chłopców, co tam gracie, to macie dziewczynki?
2: Nie.
1: Czyli to jest.
0: To jest męska drużyna piłkarska.
1: Ale może mają dziewczyńską drużynę piłkarską?
2: Nie, nie.
1: O, jest kibic. Gra w piłkę nożną też. Misia, ty też grasz w piłkę nożną?
2: Nie.
1: O, widzisz, nie gra.
0: No bo dziewczyny nie w zawodzie.
1: A bo może
0: wszystkie.
1: Siedzieć i oglądać. Brata.
0: Kibicuje.
1: Kibicuje bratu.
0: No bije brawo i mówi tak, Franek.
1: Jak kibicujesz, Misia, jak Franek gra? Pokaż nam, jak
2: cię... Gram jeszcze w tenisa.
1: A. Aha. No tak, to prawda.
0: No tak, rozumiem.
1: To dużo wyjaśnia, to dużo wyjaśnia. W takim razie jeszcze powiedzcie, czy znacie na przykład, bo my już rozmawialiśmy dzisiaj o tenisie i o ping-pongu. Czy też grasz w tenis i w ping-ponga?
2: Ping-pong to nie.
0: A w taki tenis...
2: A w tenisa tak.
1: Aha. A mnie się zawsze trudno, bo jak się zamachiwałem rakietą, to potem upadałem, bo ona mnie wynosiła jak tę planetę taką. Traciłem ten równowagę troszkę. A ty, Franek, lubisz grać w tenisa?
2: Tak.
0: I też na prawdziwym korcie?
2: Tak.
1: A no prawdziwy kort jest zielony, czerwony, żółty, ale... czy perkalikowy w sztachetki? W jakim kolorze jest taki kort?
2: Może być mączka.
1: Mączka? Taka do chleba?
2: Nie.
0: Mączka do chleba?
1: No nie wiem, to w jakim kolorze jest ta mączka?
2: Brązowy.
1: A, brązowy?
0: No widzisz.
1: Czyli do ciemnego chleba, żytniego takiego.
0: Ale co ty chcesz do tego chleba? To?
1: No mączka.
0: Nie, masło. Pomyliłeś masło z mąką.
2: Kort jest z mączki.
0: Kort jest z mączki.
1: Widzisz?
0: I to jest kortowa... Mączka kurtowa.
1: Korkowa chyba.
0: Kurtowa.
1: Mówi się korkowa na ścianę, są takie korkowe tablice.
0: To nie te.
1: To nie te?
0: Dobrze, bardzo się cieszę, że...
1: Kortowa jeszcze
0: tyle
1: jest.
0: Tyle ty tych sportów uprawiasz, Franku?
2: Jeszcze jest beton.
1: Beton jest jeszcze. No.
2: I na trawie.
1: I na trawie.
0: A, ja słyszałem o takim tenisie na trawie, to są rozgrywane w tym, no, w Wimbledonie. Takie są zawody.
1: W Wimbledonie?
0: Nie, w Wimbledonie.

0: Trębędlonie?
1: I tam grają na takich trawnikowych kortach, to prawda?
0: Ale na bendlonach tam grają czy
1: rakietami? Na trawie grają.
0: Na trawie, no, trudne. Się można poślizgnąć na trawie.
1: Jak takie. Pada deszcz, a tam czasami nie pada.
0: Ale częściej pada. No ale... Gdzie ten Wimbledon jest? Może obok Franka. Franek, obok ciebie jest ten Wimbledon?
2: Nie.
0: A gdzie on jest?
2: Nikt nie wie.
0: Nikt nie wie, bo to trudne. A ty sobie wymyśleś Wimbledon.
1: Wcale nie, bo ja wiem, gdzie on jest.
0: Gdzie jest Wimbledon?
2: W Londynie.
0: W Londynie.
1: Odpowiedziałem głosem Franka.
0: W Londynie.
1: Dobrze,
0: jest.
1: To ja mam jeszcze jedno pytanie, Franku. I to, bo ja tak sobie teraz oczami wyobraźni wyobraziłem taki kort, to przecież ta siatka to ma swoją wysokość, a rakieta też waży swoje. Mówię o tej rakiecie do tenisa, z którą Michaś ma problemy. Powiedz mi, czy to boisko, prawdziwne boisko do tenisa, to nie jest dla ciebie trochę za duże? Dajesz sobie radę?
0: Może Franek jest duży.
1: A powiedz mi, to ile ty masz lat i do której klasy chodzisz?
2: 7.
1: To ty jesteś naprawdę i silny
0: 7
1: i wysoki.
0: 7 to chyba już druga klasa jest, tak?
1: Nie.
0: Nie? Trzecia?
1: Co ty?
2: Zerówka.
0: A zerówka.
1: Dzisiaj bardzo dużo zerówkowiczów do nas dzwoni.
0: Czekaj, bo dzisiaj gdzieś rano słyszałem, że wychodzili do szkoły ci egzaminy pisać, tacy duzi, co oni są z tej klasy najwyższej chyba. I u was też egzaminy były dzisiaj dla takich dużych? Tam
2: tak.
0: Chyba oni z której oni są klasy? Tej największej, tak? Chyba takiej. Jaka to klasa tak się nazywa? 10 chyba. Albo 9? Nie. 7 może. Że taka duża już.
2: O,
0: no.
2: 8.
0: 8. O. I to był egzamin dla tych ten. A przedtem był egzamin dla takich bardzo dużych, już dorosłych z tej szkoły takiej...
1: To matula była.
0: Matula, no. Matula z tej takiej średniaczej. Co nie?
1: I ja to w ogóle, to jakbym się chciał spotkać z takim matulistą, to
0: matulaczem.
1: Ja... Tak, bo to bardzo mądrzy...
0: Matulacz
1: bardzo mądrzy ludzie są. Bardzo ciężkie egzaminy.
0: Albo matulanka.
1: Dobrze, Franku, bardzo ci dziękujemy za telefon i teraz pytanie do ciebie, czy chciałbyś kogoś pozdrowić i czy na przykład Misia
2: tak.
1: by chciała kogoś pozdrowić, to pozdrawiajcie, ile tylko chcecie.
2: Moją całą rodzinę.
0: Dobra.
2: Michaś.
0: Dzięki.
2: Mok Adaś.
1: Dziękuję.
0: Klaskacie też?
1: Tak trochę.
2: Mojego psa.
0: Psa klaskać się nazywa, ładnie.
1: Nie.
0: Ładnie.
1: Na pewno nie.
2: Leon
0: się nazywa.
1: Leon się nazywa.
0: Leon, ładnie. Ładnie. Kogo
2: tylko
0: jeszcze?
2: Tyle.
1: Tylko tyle. A Misia
2: tylko
1: kogoś by...
0: Tatusia.
1: O.
0: Misia pozdrawia Tatusia chyba. Mhm.
1: To my Misie pozdrawiamy i ciebie, Franku, bardzo.
0: I ciebie bardzo.
1: Pięknie
0: bardzo,
1: się
0: bardzo.
1: Kłaniamy, łapami
0: I
1: machamy.
0: I specjalną muzyczkę wam teraz wysyłamy.
1: Tak jest.
2: Do widzenia.
1: Pa, pa.

0: was o siebie.
1: Autopromocja.
2: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Wieczorne miśmoki radiowe.
4: Ciekawy może być ten podcast o zwierzętach. Ciekawe, czy z Henkiem ktoś by przeprowadził wywiad, nie?
5: No na pewno ty, bo znasz koński.
4: No to mógłbym tłumaczyć, bo to trudne jest. Ale to dlatego, że z Henkiem...
5: Gdzie ty się w ogóle końskiego nauczyłeś?
4: Normalnie, jak z Henkiem chodziliśmy po łące.
5: Tak?
4: No, to znaczy ja na nim siedziałem, czasami pozwalał, a potem on trawę jadł, a ja miód.
5: Mhm. A on trochę umie po miszowemu?
4: Umie. Mhm. Nawet kiedyś tak go zapytałem, skąd wiesz? On mówi, bo oglądał film. Lubi oglądać film, bo w stajni tam mają taki telewizor i tam oglądają filmy.
5: Koński
4: sobie.
5: Telewizor, nie?
4: Nie, normalny. Tylko koń ogląda, no.
5: Aha, no tak, tak. No.
4: A jak ja sobie myślę o tej piłce nożnej, o której ty tam pytałeś...
5: To fajna gra, co?
4: I co tam mówił Franek, no. To ja sobie myślę, że nie chciałbym w nią grać.
5: No co ty, dlaczego? Ja tam bardzo lubię tę grę. A, a, a

0: A szczególnie lubię strzelać gole.
1: Ale tam ci zawodnicy to się tak popychają, przepychają się, szarpią się i kopią się.
0: O, kopią. No to się musi zdarzyć, że się kopią. W końcu w piłkę nożną gra się praktycznie tylko nogami.
1: No wiem, tam głową czasami.
0: No to może jeżeli nie chcesz być kopany, drogi Michasiu, to może zainteresuj się piłką ręczną.
1: O, świetnie. Mówisz o szczypiorniaku, co nie?
0: Co? O jakim znowu szczypiorniaku? Ja mówię ci chyba, co, ogłuchłeś, ja mówiłem o piłce ręcznej.
1: No tak, niektórzy w Polsce właśnie tak tę grę nazywają. Szczypiorniak.
0: A ty skąd o tym wiesz?
1: Olesek w młodości otrenował.
0: Naprawdę? Jej, to świetnie. Bo wiesz co, tak sobie teraz pomyślałem. No miałbyś na co dzień Leszka nauczyciela do trenowania cię w piłce ręcznej.
1: O nie uczyłby mnie.
0: Jak to? Skąd wiesz? Dlaczego?
1: No to wiem na pewno. Raczej by mi ją odradzał, wiesz?
0: Ale dlaczego? Nie rozumiem. Odradzałby ci grę w piłkę nożną? Przecież trenował jak był młody.
1: No bo Leszek, tak? Kiedy wspomina te treningi, znaczy kiedy trenował jeszcze piłkę ręczną,
0: no?
1: To zawsze powtarza, że to brutalna i męska gra.
0: Ależ nie, no co ty, to chyba Leszek o czymś zapomniał. To nie tylko męska, no panie też grają w piłkę ręczną.
1: Ale i panie, i panowie cały czas się w tej grze przepychają i szarpią, o.
0: No wiesz, coś trzeba robić, żeby zdobyć bramkę w piłce ręcznej.
1: Ja wolę grę w piłkę, takie gry, gdzie nie trzeba się ocierać o przeciwników, o.
0: Ja to chyba nie znam takiej gry, chociaż nie, to ten tenis.
1: Nie znasz?
0: O nie, chociaż jest taka jedna dyscyplina sportowa, bo mnie chodzi bardziej o takie gry, gdzie gra
1: nareszcie
0: sporo ludzi. No.
1: Jest?
0: Tak.
1: To świetnie. A co to za gra, smoku?
0: To jest dyscyplina zwana piłką wodną.
1: Ojej, ale ja jeszcze kiepsko pływam. Chyba jednak wolę...
0: No właśnie, słucham, co takiego wolisz, bo...
1: Ja najbardziej wolę siatkówkę.
0: Siatkówkę?
1: Tak, to w Polsce bardzo popularna gra. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.
0: Jesteś pewny?
1: Pewnie.
0: Mówisz o tej grze, w której przebija się piłkę przez siatkę zawieszoną na pewnej wysokości?
1: No, zgadza się. I nasza reprezentacja, i chłopaków, i dziewczyn ma wiele sukcesów.
0: No to świetnie, świetnie, że ma wiele sukcesów nasza reprezentacja i dziewczyn, i chłopców.
1: Siatkówkę to mógłbym zacząć trenować choćby dziś. Co?
0: Ty chciałbyś trenować siatkówkę?
1: No pewnie, że tak.
0: Michasiu, z twoim wzrostem?
1: A co ma wzrost do tego?
0: Ty wiesz co, musiałoby być chyba tak 5 misiów Michasiów i stanąć by ten każdy Michaś musiał stanąć jeden na drugim, żeby dosięgnąć do siatki.
1: Czyli nie ma dla mnie żadnej gry w piłkę, którą mógłbym trenować?
0: No tak chyba raczej. Ale zaraz, ale po co ty chcesz trenować z piłką?
1: Jak to po co ja chcę, Adasiu? Jak to po co?
0: No pewnie, przecież piłką nie tylko można trenować jakiś sport. Można się piłką także bawić.
1: Naprawdę?
0: Pewnie.
1: A ty znasz jakieś zabawy z piłką?
0: Ja znam, no.
1: Naprawdę?
0: Trochę by się znalazło tych takich
1: ale
0: zabaw.
1: Ale czy ty znasz jakieś?
0: Czy ja znam? No ja to... Tak, znam.
1: Znasz?
0: Wiesz co?
1: Chyba może... nie znasz, co?
0: Poczekaj, no może byłoby lepiej, żeby nam słuchacze podpowiedzieli, bo teraz chwilowo zapomniałem.
1: Dobra, to ja przypomnę numer telefonu do studia, a ty powiedz zagadkę. O, dobra?
0: Jaką zagadkę?
1: No, o tym, co chcieliśmy, że tego i tego zapytać.
0: Ja nie mogę żadnej zagadki przypomnieć, bo...
1: Zabawie.
0: No właśnie.
1: No.
0: Bo nie mogę wymyślić sobie takiej zabawy. I bardzo proszę naszych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, dzwońcie i przypomnijcie mnie, a tym bardziej Misiowi Michasiowi, jakie mogą być zabawy z piłką.
1: No to na właśnie przykład... ta zagadka jest.
0: No to jest ta zagadka.
1: To ja numer przypomnę. 22-645-2055. 22-645-2055. A was prosimy o to, żebyście zadzwonili i powiedzieli nam, jakie są zabawy z piłka.
0: Lepiej bym tego nie ujął.

0: zobacz, ktoś do nas zadzwonił.
1: No to może pozwolisz, że włączę guziczek i uruchomię telefon, co?
0: Ale ten w koszulce? Guziczek? A nie, do telefonu guziczek, no tak, dobra.
1: Poza tym jestem w golfie.
0: Dobra. Halo, halo?
2: Halo.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ja mam na imię Michaś.
1: Ja mam na imię Adaś.
0: A ty?
2: Ja mam na imię Kuba i mam siostrę.
0: O,
2: ja mam na imię Michalina.
0: Michalina!
1: No to w takim razie jako dżentelmeni, Michaś i Smogadaś, najpierw przywitamy Michalinę. Witaj, Michalino!
0: Witaj, Michalino.
1: A teraz przywitamy Kubę. Witaj, Kubo.
0: Witaj, Jakubie.
1: O, jak ładnie.
0: A to nie to samo?
1: To samo.
0: Kuba i Jakub. Kuba i Jakub to samo, czy nie? Czy Kuba to jest mniejszy, a Jakub to większy? Jak to jest? Mm.
2: Jakub to jest takie prawidłowe imię, a Kuba to jest skrót.
0: A Kubaczek? Nie, Kubaczek nie, to chyba się nie mówi. Kubeczek, nie.
1: Kubuś. O. A mówią do ciebie Kubuś, Kuba?
2: No, tak.
0: Bo jest taka bajka, Kubuś Puchatek. To mój kolega, bo to miś też jest.
1: No tak, ale na pewno...
0: Ma na imię Kubuś.
1: No tak. No,
0: ale... Ja Michał, a Kubuś.
1: Kubusiów jest ile? O, całe mnóstwo i cała gromada.
0: Całe mnóstwo, no. Kubuś. Tak. Ale prosiliśmy, żebyście zatelefonirowali do nas i powiedzieli, jakie znacie zabawy z piłką.
1: Tak, bo ja chwilowo zapomniałem.
0: Czy możecie nam chwilowo przypomnieć?
2: To jest taka zabawa,
0: no.
2: I tu się turla, że tam dwie osoby do siebie po prostu turlają.
0: A stoją, siedzą, leżą, czy siedzą? Co?
1: Można też klęczyć.
0: Można, no. Co te osoby robią?
2: Albo rzucanie do siebie.
0: A rzucanie? A. Na stojąco rzucanie?
2: Na stojąco rzucanie, na a ukutnąć, jeżeli turla. Turlanie.
0: Jak turlanie, to ukusnąć. Ale jak się rzuca, to przez jakąś się rzuca siatkę, czy tam deskę, czy tak normalnie się rzuca?
1: Tak, żeby złapać.
2: Normalnie.
0: Ale najgorzej, jak ktoś rzuci komuś w czoło, to tak bang, głowę odrzuci.
1: A teraz mi się przypomniało, bo są takie dmuchane, bardzo lekkie piłki i one się nazywają plażowe i też można nimi rzucać.
0: Ale są do rzucania gorsze takie piłki lekarskie. One nie leczą wcale. Mhm. Są takie ciężkie, że wcale nie leczą.
1: Ale też
0: jak
1: duże.
0: Się przeturla taką piłkę, to wywrócić kogoś można. Leczenie też lekarskie, no.
1: Tak, słuchamy, Kubo? Czyli ty masz... A przepraszam, Michalino.
0: Nie rozpoznałeś? Po oddechu?
1: Po oddechu.
0: To
1: teraz...
0: Michalina była.
1: Tak, ale...
0: Michalina oddycha tak. A Kuba tak.
2: Taką propozycję.
0: Dobra.
1: No tak, słuchaj.
2: Do siebie kopię nogami.
0: Kopię się nogami.
1: A, czyli taka trochę piłka nożna, tak?
0: Tylko bez...
2: Ale do siebie.
1: A do siebie.
0: Nie do bramki.
1: To wiesz, że tak trenują piłkarze? Że oni, żeby się lepiej poznać, to kopią jeden do drugiego.
0: Naprawdę?
1: Piłkę, tak.
0: A po co oni?

0: kopią do siebie.
1: To się trening nazywa.
0: Michalino,
1: a powiedz mi, czy ty, może bez piłki, ale masz jakąś swoją ulubioną zabawę? W co się najbardziej lubisz bawić?
2: Piłku?
1: Nie, niekoniecznie, nie musi być piłka.
0: Lalku może być konikiem, tam coś.
1: Nie podpowiadaj.
0: Dobra, nie podpowiadam. Klocki, co mnie...
1: Twoja ulubiona zabawa?
0: No.
1: Możesz sobie przypomnieć?
2: Kopanie piłką.
0: Kopanie piłką, no, to jest jej ulubiona zabawa.
1: Dlatego do nas zadzwonili. A twoja ulubiona, Kubusiu, zabawa? Też kopanie piłką?
2: Nie.
1: O, to powiedz jako. Jaka to zabawa?
0: Kopanie łopatką.
2: Zabawa z klockami Lego.
1: Czyli lubisz układać klocki. A co ostatnio ułożyłeś? Na przykład jakiś zamek może ułożyłeś z klocków?
0: Wieża Eiffla?
2: Nie. Ptaki, które warczą ze świniami,
0: ładne.
1: Nie warczą, tylko walczą.
0: A walczą, aha.
1: Ptaki nie walczą.
0: Bo psy warczą.
1: Tak.
0: No tak, tak. Ptaki to nie.
1: Niesamowite. A Kubusiu, ty chodzisz do szkoły, prawda?
2: Nie, jeszcze do zerówki.
1: No wszyscy, którzy dzisiaj do nas dzwonią,
0: sami zerówkowicy są.
1: I Michalina też jest z zerówki?
0: Nie, ze szkoły Michalina chyba już.
1: Michalino?
2: Jestem ze szkoły!
1: Brawo! To jest, jeżeli jesteś z przedszkola, to na pewno pamiętasz, jak nazywa się twoja grupa.
0: Jagódki.
2: Tak, Smurfy.
1: Smurfy,
0: to dobrze, trafiłem, bo wiem jagódki. Smurfy też są.
1: Ale ona jest w takim razie smurfetką.
0: Smurfetką jest, no. A smurfetka to miała...
2: Nie jest.
0: Jednak.
1: A wszyscy jesteście smurfami, rozumiem.
0: Tam może więcej smurfetek jest na przykład. Mhm. A jest u was w grupie papa smurf?
1: Ciocia smurf.
0: Ciocia smurf? Wujek?
2: Ja wtedy...
1: Tak?
0: Czekaj, tam chyba ciocia smurf z nimi jest.
2: Jestem smurfem, a nie mam grupy smurfów, po prostu ona się tak nazywa.
1: Teraz już zrozumiałem.
0: A, jasne, ale chyba myślałem, że...
2: Grupa się tylko tak nazywa.
1: Tak.
0: Myślałem, że ciocia smurf im podpowiada teraz.
1: Myślę, że tam ktoś jest jeszcze poza Kubą.
0: Jest Kuba, Michalina i jest ciocia smurf, albo ktoś taki. Bo słyszałem głos taki...
3: Ale to jednak mama.
0: Mama.
1: Nie ciocia.
0: Mama smurf, no tak, mama smurf, to też ładnie. A w takim razie mamy ulubiona zabawa z piłką, to jaka? Bo mama na pewno ma więcej takich zabaw z piłką.
3: Ojej. Żonglowanie piłeczkami od Unii Hokeja. Mama jest chora.
0: Ole. Żonglowanie to tak jak w cyrku?
1: No tak.
0: Że się podrzuca? I się trzy podrzuca, dwie się łapie?
1: Zaraz zapytamy mamy Kuby i Michaliny, czy ona umie żonglować. I iloma
0: czy widzieli to?
1: Poczekaj. A iloma pani umie piłeczkami żonglować?
3: Trzy najwięcej, więcej nie. Ale
1: to i tak bardzo dużo.
0: I wszystkie pani umie złapać?
1: No jeżeli żongluje, to łapie.
0: Tak?
1: Rzucam, łapię. Rzucam nawet taka piosenka.
0: Rzucam, łapię, tak? To fajna piosenka, rzeczywiście. Ale to fajnie, to ja tak nie umiem. Próbowałam kiedyś jedną żonglować, to mi upadała cały czas.
1: I jeszcze mam jedno do pani pytanie, ale również może odpowiedzieć Kuba albo Michalina. Czy macie jakiś swój ulubiony sport? Niekoniecznie musicie go uprawiać, czy chodzić na treningi, ale czy macie jakiś swój ulubiony sport, w którym występuje piłka?
0: No, bez konia.
1: Siatkówka, piłka nożna.
0: Ręczna, szczypiorniak.
3: Teraz już za bardzo z piłką nie oglądamy, nie?
0: Piłka siatkowa, plażowa.
1: Czyli raczej...
2: A wiecie, że nasi dziadkowie chcieli do gratki?
0: Teraz? Z piłką?
2: Nie.
0: W piątek. W piątek? To już to są, to ile dni są? Raz, dwa, trzy?
2: A wracają też w piątek.
0: Z tej Grecji? Ciekawe, czy tam grają w piłkę.
1: Na pewno.
0: Czy tam konia spotkają na przykład też.
1: No dobrze, bardzo wam dziękujemy za telefon i wspaniałą rozmowę.
0: I pozdrawiamy dziadków.
1: Tak. I gdybyście chcieli wy kogoś pozdrowić, to możemy rozpocząć od Michalina, a skończyć na pani.
0: Poprzez Kubę. Michalina pierwsza, pozdrawiasz kogo chcesz.
2: Mamę, mojego brata starszego. Ciocie, babcie, dziadka.
0: Dobra.

0: Mhm. Pieska, kotka, konia?
1: Tatę.
0: Tatę, dobra. No tak, teraz tata, piesek później dopiero. I nie, może nie być. Może kurę mają na podwórku.
2: I kogo jeszcze?
0: Zamiast pieska. Kogo jeszcze, Michalinko?
2: Tu zastanów się, a teraz ich pozdrawia Kuba.
1: Ja pozdrawiam całą moją rodzinę.
0: Z dziadkami, którzy są w Grecji.
1: Moich kolegów, którzy mają na imię, jeden ma na imię Dymytro, a drugi ma na imię Tymek. Mhm.

0: wszystko.
1: A pieska, dobrze. Kotka, konia,
2: a mama
1: konika?
2: Kuby i Michalini?
0: Powiedziałem całą rodzinę.
2: Ale jeszcze mama może chce
1: mama
2: kogoś
1: jest,
2: pozdrowić.
1: Może chce pozdrowić. Może ma kogoś, o kim wy nie wiecie, na przykład jakiegoś konia, albo kota, albo pieska.
0: Nie, ja pozdrawiam Michasia i smoka Adasia.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Mariu, bo bardzo lubimy was słuchać.
1: Ale fajnie.
2: Ale fajnie. Bardzo się cieszymy. Do was machamy łapami
1: i piosenkę
2: pozdrawiamy.
1: Wysyłamy. Pa, pa.
2: Tak jest.
0: Dziękujemy, pa, pa.
3: Pa, pa.

0: boja skrzypi już bez narzędzi ani.
1: Piosenka, tu się ktoś do nas dodzwonił.
2: Właśnie, jakieś cuda. Piosenka się wyłączyła, a wyłączył telefon.
1: Halo,
2: poczekaj,
1: halo.
2: Poczekaj, guziczek. Pyk.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ale super, ja mam na imię Michaś.
2: A ja Adaś. A wiecie, że wyłączyliście piosenkę? Ale numer.
1: No, jak wy to zrobiliście?
2: Pewnie guziczkiem.
1: Ale sprytnie. No, ty jak masz na imię?
3: Monika i Marian.
1: Monika i Marian, masz dwa imiona, ładnie.
2: Czy was jest dwoje, czy ty jesteś sama, Moniko?
1: Nie no, sama jest Monika Marian, ma takie imiona.
2: Aha.
1: Jak jest Jan Maria na przykład, albo tam...
2: Monika Maria.
3: No, no, no. Marian jest młodszy ode mnie.
2: To słuchajcie, to nasze takie pytanie było, bo już rozmawialiśmy o tym z Kubą Michaliną i ich mamą, ale bardzo chętnie wysłuchamy, co wy macie do powiedzenia na temat różnych zabaw z piłką. Czy macie jakąś swoją ulubioną, albo znacie jakąś zabawę z piłką?
1: Aha.
2: Dzień dobry, mamo.
1: Dzień dobry, mamo.
3: Dzień dobry, siatkówkę.
2: Siatkówka, o, to tak jak ty. Też siatkówkę, czyli siatkarze z was.
1: Siatkówka, czyli wy po dwóch stronach siatki stoicie i odbijacie piłkę? Żeby ona przelatywała...
2: Nie, myślę, że na razie oglądają. Już ci mówiłem, że to jest gra dla bardzo wysokich.
1: No właśnie, bo Adaś mówił, że jak ja bym chciał grać w siatkówkę, to musiałbym stać na
2: musiałoby by pięciu Michasiów.
1: Bo inaczej byśmy nie sięgnęli przez tę siatkę. A wy byście sięgnęli?
2: Moniko?
3: Czekaj,
1: bo tam jest taki...
3: Młodszy.
1: Bo tam jest taki chyba, taki w siatce, taki jeden w innym ubraniu zawsze. Czy on mały jest taki, znaczy mniejszy. To może on nie musi być taki duży. To może ja bym mógł być, albo na przykład oni mogliby też być takim tym siatkarzem, co inaczej ubrany jest.
2: No to może jak będą trochę starsi, to pójdą na trening prawdziwych siatkarzy.
1: I wtedy są tacy duzi, co tam przy siatce stoją, żeby zabierać te piłki, jak one tam lecą, a ten taki tutaj taki jest sprytny, on odbiera tę piłkę.
2: Rozumiem. Moniko, a powiedz mi, czy ty jakiś sport trenujesz, czy na przykład chodzisz na jakieś zajęcia pozaszkolne?
3: Nie, przed chwilą się skończył trening z piłki nożnej. A jak nie ma zabawa z piłką, to jest jeden na jeden.
2: Oj, nieprawdopodobne, ja przecież uwielbiam piłkę nożną. A ty naprawdę grasz w drużynie piłki nożnej?
1: Ole.
2: Moniko?
3: Tak?
1: A ty jesteś na bramce, na środku, na boku czy z przodu? Bo nie wiem, jak się one nazywają.
3: Jak zazwyczaj.
1: Ze skrzydłami gra.
2: Nie, ze skrzydłami, tylko po lewej stronie. To się nazywa lewe skrzydło.
1: A, to się na skrzydłach nazywa?
2: A taki ktoś, albo taka ktoś się nazywa lewoskrzydłowa.
1: Naprawdę? Mhm.
2: A kopiesz prawą czy lewą nogą?
3: Ja prawą.
2: No proszę, czyli prawonożna lewoskrzydłowa.
1: A to tak powinno być, tak?
2: Ja nie wiem.
1: Ja
2: ale
1: nie wiem.
2: Trzeba być takim prawdziwym piłkarzem. A Marian też lubi przychodzić na twoje treningi i patrzeć, jak grasz? No to słuchaj, trochę czasu upłynie i zobaczysz, Marian też będzie chodził z tobą na treningi, a w ogóle, i sam będzie trenował, a w ogóle to powiedz mi,

0: Czy wasza drużyna ma jakąś nazwę, czy tak sobie gracie od tak, no bez nazwy drużyny?
1: No tak, bo są, ważne są nazwy.
2: Moja drużyna ma na Uczyński Klub Sportowy Orlik.
0: Orlik.
1: Orlik to taki mały orzeł chyba, nie?
0: No to tak się nazywają takie stadiony, które mają sztuczną trawę. Tak.
1: A, fajnie.
0: A powiedz, Moniko, czy ten wasz orlik też ma taką sztuczną trawę, a na zimę na przykład jest zakrywany balonem? Wasze boisko, czy tylko gracie na sali gimnastycznej?
1: Czy tylko latem? Się nie dowiemy, nie mogą...
2: Na boisku.
1: W wojsku.
0: Na boisku.
1: A na boisku, to ja źle zrozumiałem. Myślałem, że w wojsku.
0: Chyba musisz iść do lekarza od uszu.
1: Chyba tak. Albo uszy wyczyścić.
0: No to niesamowite, że uprawiasz i grasz w drużynie piłkarską i uprawiasz moją ulubioną dyscyplinę sportową. Naprawdę się bardzo cieszę. No i z Mariana zobaczysz, twojego brata też będzie taki fantastyczny piłkarz jak ty. Podejrzewam, że jesteś piłkarka. Bardzo wam dziękujemy za telefon. Kogo byście chcieli pozdrowić?
2: Moją mamę, moją psa, moje pluszowe owieczki, moją pluszową żabę, mojego tatę, moją ciocię, moją drugą ciocię, moją trzecią ciocię, mojego kuzyna, mojego drugiego kuzyna, mojego trzeciego kuzyna, mojego czwartego kuzyna.
1: Ale ma kuzynów.
2: Jedną kuzynkę, moją drugą.
1: Ale ma tych kuzynów.
0: I koniec.
1: Czy jeszcze przypomniałaś się jakiegoś kuzyna?
0: Ja tylko nie jestem pewien, czy ty mówiłaś z pamięci, czy czytałaś.
1: A Marian może jeszcze chce jakiegoś kuzyna pozdrowić?
2: No nie wiem, kogo mógł pozdrowić.
1: Już za dużo wyzdrowiła,
0: no tak,
1: nie?
0: No tak, Monika pozdrowiła chyba po pół miasta.
1: Wszystkich, no. Wszyscy, co tam obok mieszkają, nawet też tego boiska.
0: A czy mama chciałaby kogoś pozdrowić, wasza?
1: Poza tymi kuzynami.
3: Może mama... Babcie Małgosię.
1: Babcie Małgosie.
0: To my też pozdrawiamy babcie Małgosie, pozdrawiamy was pięknie.
1: I Orlik pozdrawiamy
0: pa, pa. I wszystkich piłkarzy i piłkarki. Pa, pa, do widzenia.
2: Do widzenia.

0: tra-la-la. O.
1: Ciekawe, kto tu może być?
0: Czekaj, już zapomniałeś?
1: Zapomniałem? O czym zapomniałem, Michasiu?
0: Że zaprosiłem do naszej audycji dziadka Ignacego.
1: A no tak. Miał te przywieźć swoje piłki.
0: Aha.
1: Ojej, no to trzeba go zaprosić. Zapraszamy dziadku Michasia.
0: Ciekawe, dlaczego nie wchodzi.
1: To jeszcze raz powiem ładnie tak. Zapraszamy dziadku Michasia.
0: Czekaj, może nie może wejść, bo ma ręce zajęte.
1: Jak tu?
0: No rozumiesz.
1: Może przyniósł tyle tych piłek, no. Że nie może chwycić za klamkę.
0: A no właśnie.
1: Może trzeba mu pomóc.
0: Trzeba otworzyć. Jednak udało się. Witaj, dziadku, czy masz?
1: Co tu? Chyba jednak nie ma tego, o co pytasz, bo to, co tu widzę, to w niczym piłek, o jakich dzisiaj rozmawiamy, nie przypomina.
2: Witajcie, witaj. Gdzie mogę położyć to, co wam przywiozłem?
1: Gdziekolwiek, tylko ja na przykład nie wiem, co to jest.
2: To moje ulubione i potrzebne do pracy piłki i piły.
1: Jakie znowu piły?
2: O, proszę. A to moje wspomnienie z dzieciństwa.
1: Tu jest wspomnienie?
2: Aha.
1: Ale dziadku Michasia, ty dlaczego przyniosłeś jajko?
2: Słucham?
1: Może źle zrozumiałeś. Dzisiejsza nasza audycja, nasze miśmłoki są o piłkach.
2: Ale to przecież też jest piłka. No nie widzisz?
1: Ale jaka to piłka? To jakiś wygląda jak jajko. No przecież to jest nieokrągłe.
2: A, piłka jest okrągła. Nieokrągła, bo to jest piłka do rugby.
1: I do czego?
0: Dziadku, ale Adaś ma rację, bo to wygląda trochę jak skórzane jajko. No. Dlaczego to tak wygląda?
1: No właśnie, to wygląda nie jak piłka.
2: No cóż, trudno ją kopnąć, ale głównie się ją chwyta i biegnie i nosi.
1: No piłka jest do znoszenia. A zaraz, do nosi?
2: No nawet nie trzeba jej turlać. Najważniejsze, żeby ją przyłożyć w wyznaczone na boisku miejsce.
1: To znaczy, że jest taka gra jak... jak to powiedziałeś?
2: Rugby.
1: Rugby?
2: No, może w Polsce mniej popularna, ale są kraje, gdzie się za nią szaleje.
1: A co nam jeszcze przyniosłeś poza piłką do rugby?
2: Zaraz wam wytłumaczę, tylko dajcie mi chwileczkę, bo muszę się przygotować.
1: Jak wpatrzę na to, co twój dziadek przyniósł, to jest dobry pomysł, żeby Michaś puścił jakąś piosenkę. Puść piosenkę, Michaś!
0: Bardzo proszę.
1: No.
2: To...

0: Aha, i teraz to, o, może być, no, proszę.
1: Już tam poukładałeś sobie te dziwne rzeczy. To teraz, dziadku, ponieważ jesteśmy w programie pod tytułem Miśmoki, i to jest program Misia, Michasia i Smoka Adasia, no to warto by było, żebyś troszkę o tych sprzętach, które przyniosłeś, poopowiadał naszym słuchaczom.
0: Może zacznijmy od zagadki.
1: Jak to zagadki?
2: Doskonale. Ja uwielbiam zagadki dziadka.
1: No ale co to za...
0: Myślę, że nasi słuchacze, znaczy wasi, na pewno się zorientują, co robię i czym to robię. O!
1: Jesteś pewny, że się zorientują, bo jak patrzę na to, co przyniosłeś, to się założę, że nie będzie to takie łatwe do odgadnięcia.
0: Uwaga, słuchacze! Jak nazywa się przedmiot, którego używam?
2: Ale dziadku, tych przedmiotów jest bardzo dużo, dziadku, prawda?
1: Właśnie, dużo może tak, nie dużo, tak, ale dwa przynajmniej.
0: Uwaga, prawie każdy służy do tego samego.
1: A? Zaraz!
0: To
1: mi coś przypomina. Chyba się domyślam, dziadku.
2: Ja też się domyślam, ja
1: chyba
2: też.
1: Tak, teraz sobie przypomniałem. Chociaż trochę czasu zajęło, zanim sobie tak naprawdę przypomniałem.
0: A ja wierzę, że nasi słuchacze na pewno nie będą mieli z tym trudności. Uwaga, pierwsze to, czego używam. Uwaga, słuchajcie. I jeszcze trochę, zaraz mi się uda. Jeszcze trochę. Ale uwaga, mam jeszcze coś takiego. Proszę bardzo. To troszkę tutaj na dynie, ale to się dobrze kręci.
1: Nie, otworzy okno.
2: Ja może dla pewności przypomnę nasz numer telefonu. Możecie do nas dzwonić i mówić, czego używał przed chwilą dziadek. Nasz numer to 22... Czekaj, numer
1: no,
2: podaję.
1: Ten dym taki.
2: 22 645 2055.
0: No to ja jeszcze raz tym pierwszym, dobrze? Uwaga.
1: Tak, żeby słuchacze dobrze się wsłuchali.
0: Słuchajcie uważnie. No, wiecie już, co to jest?
1: Ja wiem, ale ja to widzę. I teraz to drugie, większe.
2: Dobra, teraz dziadku tam...
1: Ty nie dotykaj do tego.
2: No ja nie dotykam.
1: Tylko trzymaj otwarte okno.
2: Dobra. Ja chyba już wiem. Tylko... Co, nie?
1: Ale dziadek na dymi,
2: łaj. To może piosenka i otworzymy okno.
1: No dobrze. No to...
2: Dzwońcie do nas 22 645 2055.
1: Już mówiłeś!

czasu nieproszone lecą prosto w nos. Chcesz się martwić? Nie rób tego.

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać?

0: dziadku, już?
1: No. Tak, tak! Jestem zajęty, ale wy już sobie poradzicie. Do zobaczenia!
2: No, ale te rzeczy, które przyniosłeś i...
0: No to dziadek zabrał przecież.
2: No tak, ale myśli, że nie trzeba będzie ich jeszcze raz używać,
0: nie,
2: żeby nasi słuchacze... Ty, jest telefon!
0: O, to już ktoś wie. Halo, halo, dzień dobry!
2: Poczekaj, włączę guziczek.
3: Dzień dobry.
0: Ja mam na imię Michaś.
2: A ja mam na imię Adaś.
0: A dziadek wyszedł.
2: I zabrał ze sobą to, co przyniósł.
0: Te coś, co hałasował. Czy wy wiecie, czym hałasował dziadek Ignacy?
2: I dlaczego ma to związek z tematem naszego programu, czyli...
3: A ja jestem Michałek.
0: O, to jak ja. Ja jestem Michaś, ale fajnie.
2: To może ty rozmawiaj z Michasiem, Michasiu.
0: Dobra, Michałku, czy ty słyszałeś te dźwięki takie, te co dziadek
3: tak.
0: Ignacy? I wiesz, co to jest?
3: Piła motorowa. Ojejku. I siła do piłowania.
0: No zgadłeś! Klaskacze! Słyszeliście? Od razu odgadł. No ja szybki jestem, Michałek. Ale fajne.
2: Ale to... Ty używasz tych piłek, bo to
0: może rzeczywiście... Michałek? Nie, ale...
2: Nie, ale wie, do czego służą.
0: Może tata, bo dziadek.
2: Bo ja chciałem powiedzieć, że my takich przedmiotów nie używamy, bo one są jeszcze dla nas za poważne i są niebezpieczne.
0: No,
2: prawda?
0: No.
2: Michasiu, zgodzisz się? No tak.
0: Dziadek
2: tak.
0: Czasami nam pozwala młotki tylko brać, ale odkąd Adaś sobie wbił młotkiem w palec zamiast w guź, to też
2: ale
0: nie za bardzo chce.
2: No troszkę tak, no ale już o tym zapomniałem. No, nie tak, musiałbyś tak. Przypominać. No dobrze, ale chyba nie będziemy rozmawiali o piłowaniu, co nie?
0: Ale dlaczego? Sam pytałeś Michałka, co ma wspólnego ta piła i ta motorowa, tak? Ona druga była, ta?
2: No właśnie. Chodziło motorowa. O to, że jest wspólna nazwa.
0: Co one mają wspólnego z naszą audycją? Bo wiesz, o czym jest audycja?
3: Jest piłka nożna.
2: No tak, tak, tak.
0: To co ma piłka nożna i taka motorowa piła? Wspólnego.
2: No to nie słyszysz?
3: Nazwę.
2: Oczywiście.
0: Klaskacze, słyszeliście?
2: Bo świetnie sobie poradził Michaś i...
0: Michałek,
2: tak.
0: Fajne.
2: Dobrze, Michałku, a teraz wspomniałeś piłkę nożną. Czy to jest dyscyplina sportowa, którą ty może trenujesz?
0: Twoja ulubiona? Czy masz inną dyscyplinę sportową?
2: Czy w ogóle trenujesz jakąś dyscyplinę?
0: Może normalnie grasz tam? Z kolegami?
3: Badminton.

0: Ale tam się nie używa, no tak, ale tam się nie używa piłek, tylko używa się rakietek, z tego co pamiętam, i jak się nazywa?
1: Lotka,
0: tak.
1: Ale ta lotka to tak na czubku to trochę taką ma jakby kuleczkę trochę jakby.
0: No może mo to
1: a
0: tak.
1: A potem piórka ma takie.
0: Nie przyglądałem się, ale pewnie Michaś będzie lepiej o tym wiedział, o tym co jest na czubku tej lotki.
1: No bo ona lata tak, jak się odbijają rakietką, to ona zmienia kierunek i te lotki...
2: Takie kółko.
0: Takie kółko. A powiedz mi, ty masz kogoś, z kim najbardziej lubisz grać w badmintona, czy trenujesz to na przykład?
1: To się nazywa badminton?
2: Trenuję.
0: Naprawdę? Chodzisz na prawdziwe treningi?
2: Nie.
1: Aha. Sztuczne. Na sztuczne treningi
0: tatą.
1: Chodzi.
0: Z tatą. Czyli z tatą gracie.
1: To prawdziwe.
0: Z tatą, z mamą to wszystko jest prawdziwe.
1: A to się nazywa badminton czy kometka?
2: Babikton,
1: tak myślałem. No,
0: i to jest twoja ulubiona dyscyplina sportowa, tak?
1: Z piłką. Znaczy bez piłki.
0: Rozumiem.
2: Jest bieganie.
0: Bo wiesz, ja ostatnio rozmawiałem z Wojtkiem na temat biegania i Wojtek mi powiedział, że są różne biegania. Ja mówię, Wojtku, co ty opowiadasz?
1: No.
0: Jak biegniesz, to biegniesz. No nie ma różnego biegania. Się
1: a
0: biegnie.
1: Tyłem można biegać?
0: No to nie ma biegania tyłem.
1: A nie ma biegania. A w bok?
0: No w bok to nie jest bieganie, tylko przesuwanie.
1: Aha, tak.
0: A powiedz, i Wojtek mi wtedy powiedział, że są biegi krótkodystansowe, średniodystansowe i te...
1: I bardzo długodystansowe.
0: Długodystansowe. To ty lubisz biegać długo, czy tak szybciutko i jak najszybciej przebiec? I krótko.
2: Szybko i długo.
0: Czyli ty wszystkie biegania uprawiasz.
1: A biegasz pod górkę, czy z górki?
2: Z górki... I nie.
1: No i gdzieś tylko z górki. Pod górkę już nie biega.
0: Rozumiem.
1: Bo jest ciężko.
2: Nie, jeszcze pod górkę.
0: Pod górkę też. Ale to na przykład ty biegasz po lesie, czy po boisku, po stadionie, czy
1: po takich ścieżkach do biegaczowania.
2: Po parku?
1: No, tam są dobre.
0: Po podwórku.
1: Dookoła biega.
0: A tam macie na podwórku jakiś fajny plac zabaw? Gdzieś niedaleko?
2: No nie.
1: Gdzieś huśtawki, piaskownica.
0: No mówi, że nie.
1: Bo dzisiaj jeden kolega mówił, że lubi kopać piłkę, a ja lubię kopać łopatką w piaskownicy. Mm-hmm. To ale to się nie zalicza do sportu, co?
0: No raczej nie. Kopanie dołów nie.
1: A huśtanie się na huśtawce?
2: No nie.
0: Michał wie, że nie.
1: A takie wskakiwanie do piaskownicy z rozbiegu?
0: O, to chyba jest dyscyplina sportowa.
1: To się nazywa
0: sportowa.
1: Skok w spiak...
0: Nie w piach, tylko w zdal.
1: W zdal, no.
2: Mhm. Skok w dal.
1: Tak. Skok w dal, o.
0: I też potrafisz pięknie daleko skakać?
1: Mhm. A, czyli umie i biegać, i skakać.
0: Czyli z naszego Michała to prawdziwy sportowiec.
1: To się nazywa letki atleta.
2: Tak. Jeszcze piłkę nożną.
0: To opowiadaj. Czy grasz na bramce, czy jak to się mówi, biegasz po boisku?
1: Chyba biega.
2: Po podwórku,
0: przepraszam.
1: Tam gra w piłkę. A to bramkę też macie jakąś, czy tylko samą piłkę?
2: Mamy.
1: A, bramkę, mamy. Super. To tylko pozazdrościć, że taki jesteś letki atleta. A co znaczy w ogóle letki atleta? Jest coś takiego? Że nie ciężki, tylko lekki? Michałek, jest coś takiego? Bo tak słyszałem, że to letcy atleci biegają. Lekki atleta, tak się tak to nazywa?
2: Sport.
1: To się sport nazywa.
0: Sport to zdrowie.
1: Mhm.
0: No dobrze.
1: Czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Może na przykład.
2: Mamę, tatę, kota, wszystkiego ze świata, babcię, dziadka, cały świat,
1: Wiecie
2: Michasza, Smoka, Dasia, krasnoludki.
1: Dziękuję, krasnoludki.
2: Cały świat. I wszystkich słuchaczy.
1: Ale fajnie.
0: Jejku.
1: Dziękujemy w imieniu wszystkich słuchaczy, klaskaczy i w swoim własnym
0: imieniu.
1: Tak,
0: bardzo dziękujemy za fantastyczną rozmowę i czekamy na następne telefony od was wszystkich, którzy dzisiaj do nas dzwoniliście, i od ciebie, Michale.
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy was na wszystkie nasze podcasty.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Możecie słuchać naszych podcastów kiedy chcecie, jak chcecie i w ogóle na całym świecie. A następna audycja będzie w poniedziałek od 18 do 20. tej...
0: Już się drapiemy po naszych głowach, ja po smoczej, a misio po misiowej. Co będzie w tej audycji, o czym będzie?

0: Będziemy rozmawiać, bo na pewno nie będziemy was usypiać, ani na pewno nie będziemy rozmawiali o filmkach.
1: Dlaczego ja tak o tym mówię?
0: O czym?
1: Zobacz na zegarek. Widzisz, jak późno jest? Zapomnielibyśmy po prostu normalnie się pożegnać ze słuchaczami.
0: No to się pięknie ukłońmy.
1: Uwaga, kłonim. Ja widzę, jak smok się wam kłania. Teraz
0: ty
1: ja
0: się ukłoń. A ja widziałem, jak się miś Michaś ukłonił.
1: Specjalnie dla was wysyłamy wam moc uścisków i bardzo was lubimy i czekamy na was w następnej audycji, w której nie będzie o usypianiu, będzie tak ciekawa, że
0: nawet nie będzie o piłkach.
1: Pa, pa!
0: Pa, pa!

0: Przecież jeszcze się spotkamy.
1: Już za tydzień wieczorowo.
0: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
1: Będzie super odlotowo.
0: A jak nie, to nic nie szkodzi.
1: Coś

0: potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: To za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już spokój.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Są sny wielkie, jak planety.
4: Są i małe, jak omlety.
3: Są też długie, jak bagietki.
4: Są i krótkie, jak skarpetki.
3: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć. Daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
5: Drogie słuchaczki,
6: drodzy słuchacze,
5: przenieście się do tej niezwykłej krainy.
6: Krainy pomiędzy.
5: Pomiędzy jawą a snem. Zamknijcie swoje oczy. O tak, delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili. Dajcie odpocząć swoim myślom. Dajcie odpocząć. I teraz wsłuchajcie się w swój oddech, jak nabierać.

0: sobie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie i je wypuszczacie. I teraz stańcie się tacy maleńcy, aby tchnienie wasze, aby wasz oddech był w stanie was unieść, był w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie.
1: Niech was poniesie na statek z żaglami z chmur, który czeka na was na sennym oceanie. Czeka, wsłuchując się w muzykę delikatnych fal. Zatem i wy wsłuchajcie się w tę muzykę teraz.
0: Widzę, że jesteście już wszyscy na pokładzie. Zatem możemy ruszać, powrócić do naszej misji, do naszego zadania. Musimy odnaleźć cebulki czosnku, które przypadkiem wiatr rozdzielił. Opowiedział nam wiatr wtedy historię o miłości jednego czosnku. Właśnie. I my obiecaliśmy, że pomożemy. A obietnica to ważna rzecz. Wsłuchajcie się w muzykę delikatnych fal. Czasem, od czasu do czasu, łaskocze je wiatr i płyną w jedną, a potem w drugą stronę, a potem zawracają, tak jakby wiatr z falami bawił się w berka. Raz jest mocniejszy, a raz tak lekki i tak cichy, że fal praktycznie nie ma. Czyste lustro wody, niczym niezmrużone. Można się w nim przejrzeć i przegląda się słońce, a blask jego spoczywa na dnie i drzemie. Drzemie, odpoczywa w upalny dzień. W lustrze wody przeglądają się i chmury, białe chmury, które płyną po niebie. Choć teraz wydaje się, że nie po niebie płyną, a po oceanie. Cisza i spokój, muzyka ciszy, wyjątkowa. Ale słychać, że już wiatr powrócił. A jako że powrócił, to i nasz rejs dalej trwa. A zbliżamy się do lądu, pustynia. A pośrodku tej pustyni oaza. I my w tej oazie się znajdźmy.
1: Teraz. Wow. Pamiętacie, jak wygląda? Jakby ręka boskiego artysty tworzyła obraz. Bez przerwy. Od początku i bez końca łączyła ze sobą kolory. Kolory te przenikają się i zaczynają tworzyć kolejne kolory i kolejne kolory. W tej oazie każdy kolor ma swój smak, swój zapach. Każdy kolor przywodzi na myśl jakieś inne wspomnienie. Czasem jest to wspomnienie, jak pierwszy raz poczuliśmy krople deszczu

0: we włosach, na dłoni, a czasem zupełnie coś innego. Ach, te kolory. Jakbyśmy znaleźli się my w tym obrazie, stali się jego częścią.
1: Tak, ja bym nazwał tę oazę oazą zmysłów. Bo tu wszystko czuć. Wszystko widać. Widać jak nigdy dotąd i czuć jak nigdy dotąd.
0: Wow. Spójrz, na naszych oczach powstaje malutkie jeziorko. Czy może raczej takie oczko wodne. Przed chwilą go nie było, ale zostało namalowane, stworzone. Tu i teraz. I woda równie błękitna, ale taka jakby chwileczka. To jest coś niezwykłego. Spojrzałam w niebo i byłam pewna, że niebo ujrzę. Ale tam, gdzie niebo, ujrzałam ocean. Spojrzałam na lustro tej wody i nie wodę ujrzałam, a niebo. Tak jakby niebo zeszło na ziemię, do tego miejsca.
1: Niebo jest tuż, tuż, na wyciągnięcie ręki.
0: A pośrodku tego nieba, tak jakby płynął jakiś kwiat, ale piękny kwiat. Być może to niezabudka, niezapominajka, unosi się, tak jakby chciała powiedzieć, nie zapomnij mnie, ale kwiatuszki jej zamknięte. Czy mogę rozchylić te kwiatki, płatki?
1: Oczywiście, Bello, oczywiście. I wtedy Bella rozchyliła malutkie płatki kwiatuszków niezapominajki. I w środku jednego z tych kwiatków drzemała sobie mała cebulka kwiatu, który my

Cześć, tu Smogadaś. Dzisiaj też macie ochotę zajrzeć do mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści? Bo ja zajrzę do niej na pewno. Tym bardziej, że dziś wkroczyć chciałbym do kolejnej, bardzo rozległej krainy wspaniałych baśniowych historii, w krainie tej, którą można by było nazwać krainą ruskich skazek. Autorami wszystkich opowieści są autorzy rosyjscy. Przypomnę, że Rosja to taki olbrzymi kraj leżący na wschód od Polski. A słowo skazka to słowo, które po rosyjsku oznacza bajkę. Rosyjski rozdział w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści jest bardzo bogaty i obszerny. Bogaty we wspaniałe treści, a obszerny, bo opowiadań tych jest naprawdę sporo. Otwórzmy zatem na odpowiedniej stronie moją księgę i przyjrzyjmy się pierwszej z brzegu opowieści. O, chyba jesteśmy na właściwej stronie. Olbrzymi napis poprzedza wejście do świata ruskich skazek. I wszystkie litery są złote. A brzmi ten napis ruskie skazki. Ciekawe, o czym będzie pierwsza rosyjska bajka. Tu jest nieco gorzej. Kartka jest pocięta nożyczkami. Żadnych liter nie widzę. O, jest tylko rysunek. Rysunek dziwnie wyglądającego konia. Nawet nie konia, a konika. A na domiar złego ten konik ma taki dość dziwny, wypukły grzbiet. Dwie kolejne strony zostały wyrwane. Na kolejnej są już litery i obrazki. Na obrazku widzę chłopca i trzy konie. Dwa piękne, jakby pochodziły z najlepszej stadniny koni na świecie. Jeden jest białogrzywy, drugiego grzywa jest kruczoczarna. Trzeci z koni to... Tak, tak, to ten sam konik ze strony tytułowej, którego wygląd, co tu dużo mówić, znacząco różni się od przed chwilą przeze mnie opisanych rumaków. Można byłoby o nim powiedzieć, że ten trzeci konik to taki konik garbusek. Mina chłopca z obrazka jest dosyć niepewna, gdyż wygląda na to, że znalazł się w sytuacji, w której nie wie, jak ma postąpić. Jakby dokonywał jakiegoś wyboru. Niech pomyślę. Czy chłopiec ten potrzebuje pomocy? No chyba tak. Chyba powinienem go odwiedzić i przekazać mu swoje doświadczenia związane z tym, że odwiedziłem już w swoim życiu wiele bajek. I jeżeli chłopiec z obrazka dokonuje wyboru, a wszystko wskazuje na to, że chodzi o wybór konia, to trzeba go przekonać, żeby wybrał tego najbardziej nietypowego. Może ten garbaty konik jest niezbyt piękny, ale w bajkach nie zawsze piękni są ich bohaterami. Nie ma, więc na co czekać? Samo czekanie nie uruchomi mojej magicznej pozytywki, dzięki której do baśniowych krain przedstawionych w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści mogę się przenosić. To co? Przekręcę kluczyk pozytywki, a wy chwilkę na mnie poczekacie. Gdy wrócę z baśniowego świata, jak zwykle, dokładnie wam o wszystkim opowiem.

No i chyba długo. Nie czekaliście. A ja właśnie wracam z hucznego weseliska. Dacie wiarę? Mój nowo poznany kolega, którego mogę nazywać nawet już swoim przyjacielem, Wania, został carem, czyli takim rosyjskim królem. Kim jest Wania? No to właśnie ten chłopiec, o którym czytałem w swojej księdze, nie mogący dokonać wyboru, czy dosiąść rumaka, czy konika garbuska. Jak tylko pojawiłem się w jego świecie, od razu wskazałem na małego, krętego konika, przez co zdobyłem sympatię zwierzaka. Garbusek polubił mnie na tyle, że mogłem dosiadać go wraz z Wanią i towarzyszyć w ich przygodach, które Wanie i konika garbuska niebawem miały spotkać. Zaczęło się od tego, że dotarliśmy do stolicy, gdzie mój przyjaciel Wania zatrudnił się w stajniach należących do samego cara.

Szybko awansował na carskiego doradcę, gdyż Wania był chłopcem sprytnym i zaradnym. Wielokrotnie udowadniał carowi swoją przydatność, robiąc dla niego rzeczy, które dla większości zdawały się być niewykonalne. O, na przykład schwytał żar ptaka, którego skrzydła bez przerwy płonęły. W dzisiejszych czasach rozpalenie

aż do momentu, gdy rozkaz cara wydał się być niewykonalny. Car postanowił się ożenić. Na swoją wybrankę wybrał sobie nie jakąś zwyczajną księżniczkę czy szlachciankę, ale córkę księżyca. Zdobyć i do carskiego zamku miał ją sprowadzić oczywiście kto? Wania. Przed zapadnięciem nocy, kiedy to można by było mieć nadzieję, że córkę księżyca będzie gdzieś można spotkać, zorganizowaliśmy naradę. Najlepszy pomysł na to, jak schwytać księżycową córkę, miał konik Garbusek. I ten pomysł ostatecznie postanowiliśmy wykorzystać. A jak córkę księżyca pochwyciliśmy, już tłumaczę. Na skalę Wania ustawił lustro, o inną skałę oparł drugie, zwierciadlaną taflą do dołu i czekał. Skąd konik Garbusek wiedział, że tam właśnie pojawi się dziewczyna, tego nie wiem. Niemniej jej uroda córki księżyca była zniewalająca. Kiedy się pojawiła, zobaczyłem, że ma białą cerę, srebrzyste warkocze do kolan i oczy granatowe jak noc. Zauważyła lustro i zaczęła się w nim przeglądać. Wania skoczył, drugie lustro za jej plecami ustawił i tak złapał ją w srebrną pułapkę. Mimo iż wszystko trwało sekundę, ta krótka chwila wystarczyła, by mój przyjaciel w córce księżyca się zakochał. Odstawił lustra, nie chcąc jej więzić, i opowiedział, dlaczego się na nią zasadził i komu chciał ją oddać, by została jego żoną. Co sprawiło, że córka księżyca również zapałała uczuciem do Wani, tego nie wiem, ale widocznie tak w bajkach bywa. Wanię pokochała, ale cara, znienawidziła, bo kto to słyszał, by w bajkach porywać przyszłe żony? Tym razem naradzaliśmy się już w czworo. Konik Garbusek, Wania, córka księżyca i ja. Naradzaliśmy się i dyskutowaliśmy o tym, jak ukarać cara za zuchwalstwo, jakiego się dopuścił. No i tym razem twórcą planu okazał się kto? Niepozorny konik Garbusek. Wymyślił, że sprowadzi cara do miejsca zwanego Cieśniną Lewiatańską. Tam w jej wodach leży zakleszczony między skałami wieloryb. Był tak ten wieloryb łasy na bogactwa, że wszystko, co zobaczył, a co wydawało mu się wartościowe, połykał. I nie były to tylko statki. Były też kupieckie wozy, a nawet całe karawany. Tak się tych bogactw najadł, nałykał, że w Cieśninie Lewiatańskiej zakleszczył się na dobre. I nie miał żadnego pomysłu, co mógłby zrobić, by na powrót odzyskać wolność. Plan Garbuska był prosty. Miał przekonać cara, żeby z nim do Cieśniny Lewiatańskiej poleciał, bo nie mówiłem tego jeszcze, że konik Garbusek posiadł umiejętność poruszania się w powietrzu. Obiecał też konik Garbusek carowi, że uczyni go najbogatszym człowiekiem świata. Przekonać cara, że zostanie zasypany skarbami, nie było trudno. Kochał on złoto bardziej niż własnych rodziców. Gdy znaleźli się w Cieśninie Lewiatańskiej, zobaczyli płaczącego nad swym losem wieloryba, który wyjękiwał w bólu i rozpaczy mniej więcej takie słowa. Cóż począć mam, by znów odzyskać wolność, znów pływać po morzach i oceanach, a nie tkwić uwięziony między skałami jak korek w butelce. Wtedy do akcji niezwłocznie przystąpił konik Garbusek. Cara zostawił na brzegu, a sam podleciał jak najbliżej wieloryba i oznajmił mu, że jeżeli chce wolności, to musi się pozbyć tego, co przez tyle lat połykał. Wieloryb przez moment się zastanawiał, bo nigdy nie myślał w ten sposób o sytuacji, w której się znalazł. W końcu jednak rozsądek zwyciężył i z paszczy wieloryba zaczęły wypływać. Najpierw mniejsze, później większe statki. W tym czasie już konik Garbusek był przy carze, oznajmiając mu, że to wszystko jego, ale mimo iż przed wielorybem ustawiała się na falach niezliczona flota statków i okrętów, carowi wciąż było mało. Krzyczał opętańczo, jakby ogarnęło go jakieś szaleństwo. Chcę więcej, więcej, czy to wszystko, co ten wieloryb może mi dać? Na pewno coś przed tobą ukrywa, prowokował cara konik Garbusek. Na twoim miejscu sam bym sprawdził jego wnętrze. Masz rację, odpowiedział car, zanieś mnie do niego. Drugi raz Garbuskowi nie trzeba było powtarzać. Gdy car zniknął w paszczy wieloryba, ten uradowany, że już nic go nie więzi, a życie od tej pory stało się dla niego o wiele lżejsze, odpłynął gdzieś w dal z carem.

w środku. Jeszcze podziękował Garbuskowi za dobrą radę. Dalej wiecie, jak było. Wesele, Wania nowym carem, a córka księżyca, ho, ho, najpiękniejszą z caryc, jakie chodziły po rosyjskiej ziemi.

0: głębiej, coraz głębiej. Ból, ból, ból, lepiej bierzcie przykład ze mnie.
1: Autopromocja.
2: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Guidonie, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
3: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
7: Słuchacie polskie

swe kochaniutkie małe smutki. Kolorowe baśnie z flotą, każdą nutką szczerozłotą.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu Emocje. A dzisiaj ze mną w studiu mama bliźniaczek Hani i Helenki, Marianna Oczkowska. Dziewczyny urodziły się sporo wcześniej niż spodziewali się tego rodzice, ale dzisiaj świetnie sobie dają radę. Za chwilę przekonamy się, czy rodzice również. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie.
2: W którym tygodniu urodziły się twoje córeczki?
3: W 30. Równo w 30, 30 plus 0. Tak.
2: To był taki moment, że wy już spodziewaliście się tego, że one mogą przyjść na świat wcześniej? Czy to było coś zaskakującego?
3: I tak, i nie, bo na tamten moment byłam w szpitalu, dzięki Bogu. Zabrano mnie do szpitala z innych powodów. Powikłań, oczywiście ciąży mnogi i wysoki białkomość, tak powiem, i naciśnienie, więc już byłam w szpitalu. Natomiast to była bardzo nagła akcja w nocy, na czwarty dzień pobytu w szpitalu. Nikt się tego nie spodziewał, to absolutnie nic się nie działo, więc jakby byliśmy mocno zaskoczeni, tak, że to akurat się tak potoczyło i tak to była nagła akcja w sumie.
2: Mhm. Jak wspominasz te pierwsze chwile, kiedy zobaczyłaś dziewczynki?
3: Zobaczyłam dziewczynki następny dzień po cesarskim cięciu. Pierwszy był mój partner, który zobaczył moje dzieci. Wspominam przerażenie, takie niedowierzenie. Ze względu bardziej na moją mniejszą córeczkę Hanie, ponieważ ona ważyła 780 gram przy porodzie, a oczywiście później też straciła na wadze, więc dla mnie to było takie przerażenie, że to dziecko jest takie małe. Nadal to jest moje dziecko. I był to szok. Szok i niedowierzenie. Natomiast bardzo dziękuję szpitalowi i położnym i pielęgniarkom zajomu, ponieważ od razu mogłam kongurować dzieci. Od razu. Tego samego momentu, jak zobaczyła je, łzy mi leciały. Po prostu byłam w takim szoku i stresie. Natomiast pielęgniarka podeszła do mnie, pani Małgosia, i mówi: mama, nie ma co płakać, siadasz, kangurujesz. Tu są twoje dzieci, żyją, wszystko okej, będzie dobrze. Siadasz, przetulasz i dopiero poczujesz, co to jest i że to są twoje dzieci. Więc naprawdę pod tym względem w jakim stopniu mi to pomogło. Natomiast byłam w takim szoku, że musiałam tak jakby włączyć ten swój mechanizm obronny tak zwany, więc akceptacja w ogóle, że to są moje dzieci.

0: I że to są żyjące istoty i że wszystko będzie dobrze. Przyszła, oj, nie wiem, chyba wiele miesięcy po tym już. Więc to jest bardzo trudne doświadczenie. I naprawdę nikt z nas, z mojej rodziny się nie spodziewał, że to będzie takie trudne.
1: Czyli to nie jest tak jak na filmach, że ten instynkt macierzyński, ta relacja z dziewczynkami spłynęła na ciebie po prostu z gwiazdeczkami, z nieba i z muzyką w tle, tylko to jest coś, co się budowało przez te pierwsze tygodnie, miesiące.
0: Tak, tak. I nadal się buduje. Nadal jest we mnie ten strach. Powoli go odpuszczam, no bo dziewczynki już mają 19 miesięcy, ale naprawdę to było bardzo trudne i myślę, że też w tym udział był mojej ciąży, bo była ekstremalnie trudna i lekarze po prostu wmawiali mi, że nie ma co się przyzwyczajać, nie ma co mieć aż takiej nadziei, bo różnie to może być. Więc ten strach i to tak jakby poczucie, że nie mogę się przywiązać do czegoś, co może się nie wydarzyć, tak? Więc to było tak, chroniłam siebie też trochę w ten sposób i cała ta sytuacja to było tak jakby na dystans. To rodzicielstwo, początki rodzicielstwa, macierzyństwa to był taki spory dystans. No i oczywiście spore emocje, duże emocje i oczywiście depresja poporodowa, ale jakby no to w jakim stopniu jest ważne też doświadczenie i przede wszystkim dało mi możliwość to doświadczenie być rodzicem, tak? Być mamą, to są moje wymarzone dzieci, więc moje, nasze, więc naprawdę cieszę się, że to powoli już zmierza ku dobremu, ku dobremu zakończeniu, tak bym powiedziała.
1: A jak długo byliście w szpitalu?
0: 69 dni dokładnie. I to są bardzo trudne momenty i bardzo trudne przeżycie i naprawdę było bardzo trudno i z tego względu też chciałam przyjść do podcastu i porozmawiać, że jednak w Polsce nie wszędzie mamy możliwość pozostania ze swoimi dziećmi w szpitalu i ja takiej możliwości nie miałam, dojeżdżałam codziennie i byłam do samego zamknięcia w sumie oddziału codziennie, więc fajnie by było, żeby ten temat gdzieś się przetoczył. Ja wiem, że on się toczy w Koalicji dla Wcześniaka i ogólnie próbują to jakby wszystko pozmieniać, no bo moim zdaniem mama powinna być ze swoimi dziećmi cały czas. I dla mnie No, to było każdy wieczór, kiedy wychodziłam z oddziału jako ostatnia o 22:00, to były takie rozdzierające emocje. Mój mózg nie mógł pojąć, jak można zostawić swoje dziecko. Jak można go zostawić w obcym miejscu, dwójkę dzieci. I jakby ja wiem, że są pod opieką i wymagają tego i dzięki medycynie żyją. Ale na tamten moment no, miałam depresję poporodową, byłam nowoupieczoną mamą i no, to doświadczenie, kiedy nie możesz przytulać swoje dzieci, nie możesz być przy nich 24 godziny na dobę, to jest rozdzierające, to jest straszne po prostu, więc naprawdę były to bardzo trudne momenty mojego życia, przede wszystkim jako mamy.
1: A jak wspominasz ten czas, kiedy wróciliście w końcu do domu?
0: To też było trudne. To było takie... Ja jestem osobą taką, jestem zadaniowcem, że jak już jest jakaś rzeczywista sytuacja, do niej się przyzwyczaję i działam, tak? Więc trochę jak robot, trochę jak osoba, która chroni też siebie. I takie 69 dni w szpitalu zorganizowane, 11:00, 22:00, opieka, pielęgnacja nad dziećmi, jakby odciąganie mleka, laktator. To są takie sprawy, są takie rzeczy stałe, tak? Aha. I nagle, kiedy ktoś ci mówi, że idziecie do domu i jakby

0: no, dzieci są wcześniakami, różne rzeczy za nimi, różne dolegliwości i jakby nagle jesteś w domu, gdzie nie ma pomocy, gdzie nie ma pielęgniarek, gdzie nie ma lekarzy. Jesteście wy rodzice, ja i mój partner. Na tamten moment akurat moja mama przyjechała wspomóc nas i to był taki też ogromny szok i trzeba było się przestawić i trzeba było już liczyć tylko na samego siebie, na samych siebie, więc powiem szczerze, że miałam kilka razy takie ataki nawet paniczne. Dzwoniłam do pielęgniarek na oddziale, żeby no tak wspomóc się, nie wiem, nawet tylko z taką blachostką, nie? Nie wiem, nagle jakieś odparzenie albo czerwona pupa już. O Boże, alarm, to jest straszne, to trzeba coś się z tym, nagle musimy wrócić, tak? I mój partner wtedy, dziękuję mu bardzo, on mówił, że już nie ma powrotu. Już jesteśmy w domu. Chciałaś tego, jesteśmy z dziećmi, wszystko będzie dobrze, poradzimy sobie. Więc no, też to były bardzo trudne chwile, natomiast później to już tak było, już tak spokojnie, tak powoli do przodu. Bardzo lubię spacery i dzięki spacerom właśnie wychodziłam z dziewczynkami wózeczkiem i z naszym pieskiem i to właśnie tak odprężało moją głowę i tak już dawało mi takie poczucie normalności, że w końcu jest ta normalność, że jestem na spacerze z własnymi dziećmi, o czym bardzo marzyłam i że będzie dobrze, że już nie ma aparatów, tych tlenów, tego wszystkiego, nie ma tych narzędzi wspomagających ich oddychanie, jakby nic nie pika w tle, nie ma żadnych odgłosów, nie ma pielęgniarek, nie ma już jakby, jestem ja i moje dzieci. I to było takie pomocne bardzo. Mhm.
1: Cieszę się, że dzisiaj słyszę w tobie taki spokój i radość i właśnie tę normalność, bo też normalność i nuda to myślę, że są takie dwa stany, o których się marzy w sytuacji, kiedy trzeba walczyć o zdrowie dzieci. My się poznałyśmy jakoś pewnie ponad rok temu, gdy nasze dzieci, które są w podobnym wieku, no, były jeszcze bardzo małe i wtedy widziałam w tobie duży strach o twoje dzieci.
0: Tak, tak.
1: Mimo,
0: tak,
1: że one już wtedy miały się całkiem dobrze. Wiadomo, no wcześniaki zawsze mają słabszą odporność, jest więcej zagrożeń. Ale stosunkowo miały się dobrze, to jednak to serce mamy jeszcze było w tych emocjach, kiedy o ich życie no, trzeba było walczyć.
0: Tak, tak, tak, tak było. I wtedy zdecydowałam się na terapię, na zajęcie się sobą, tak mentalnie też. Bardzo dużo dziewczynki pochłaniały mojego czasu, ponieważ nie mieliśmy żadnej pomocy z partnerem. Partner pracował intensywnie, miał taki intensywny czas w pracy, a ja byłam sama z dziećmi, więc też dużo pracowałam nad ich usprawnieniem. Rehabilitowałam Helenkę sama, bo ona miała tam problemy. I jakby ten cały tryb taki, w jakim stopniu pochłaniam też te moje negatywne emocje. Natomiast no było tego sporo, więc zdecydowałam się na terapię wtedy akurat. I tak raz w tygodniu odwiedzałam psychologa też. Jakby to trochę tam gdzieś mnie prostowało i dawało mi tak jakby otuchy dla siebie, tak? Bo jednak przez pierwszy pół roku nie było w ogóle przestrzeni na własne emocje.
1: Na ciebie.
0: Tak, na mnie, na takie, nie wiem, takiego większego dystansu nawet do tego, co robię, jaką jestem mamą i kobietą i partnerką, więc to było wszystko takie zlane i bardzo mnie tak jakby pochłaniało w całości. W sensie nie mogłam znaleźć takiej chwili, żeby po prostu o niczym nie myśleć, nawet przez chwilę. I przede wszystkim znaleźć tą stronę,

0: stronę pozytywną, że będzie dobrze, dobrze, dobrze. Jakby powtarzałam sobie to w głowie, ale w to absolutnie nie wierzyłam. Więc dopiero jak wróciłam na terapię, poszłam na terapię, to naprawdę to odmieniło moje życie i jakoś to już tam później widziałam tą przestrzeń na wiele innych rzeczy, więc naprawdę to są trudne czasy. Akurat poznałyśmy się w trudne chwile mojego życia i nawet pamiętam, jak spotkałyśmy się po raz kolejny. Ja szłam z pieskiem i już byłam równo tydzień sama z dziećmi, z pieskiem, ponieważ mój partner wyjechał w sprawach służbowych i to chyba był mój taki pierwszy raz, że ja zostałam tak długo sama i z całą rodzinką i pies też musi wychodzić na spacery, więc cała ta logistyka ubierania się, dzieci i wszystkiego, no naprawdę była trudna i mnie to przerastało. Mnie to bardzo przerastało i po mnie to było bardzo widać. Więc tam jak już kolejny raz spotykałyśmy, no to pamiętam, że nie byłam w dobrym humorze ani w dobrym nastroju, tak powiem, więc tak.
1: Wiesz, no ja nie mam takiego bagażu doświadczeń, który byłby związany z wcześniakami, z tym stresem o życie dzieci. Chociaż moja ciąża też wesoła nie była, bo właśnie te komunikaty lekarzy, żeby się nie przyzwyczajać do tego, że to będzie dwoje dzieci, że to jedno może być wchłonięte przez drugie, że mogę stracić to jedno dziecko, to jednak przy tych ciążach mnogich jest takie trochę okradanie z radości, z czegoś, na co się czekało i bardzo się tego pragnęło i nagle nie wiesz, czy możesz się cieszyć, no bo może za chwilkę już tego jednego dziecka nie będzie i tego powodu do radości też nie będzie. To akurat dygresja, natomiast chciałam powiedzieć o tym, że ja wiem, jak strasznie ciężko jest z bliźniakami, a ty bliźniaki, wcześniaki, pies tak. I tydzień sama. To jest hardcore.
0: Tak. Tak, to był hardcore. Był i natomiast no, jak nie masz wyjścia, jak no po prostu tak jest i psa traktujemy jako nasze pierwsze dziecko. Myślę, że też w jakim stopniu przyczynił się do tego, że dziewczynki pojawiły się, tak mówi się, że jak się bierze pierwsze zwierzę, to pomaga przy niepłodności. Więc nie wyobrażam już sobie życia bez tej trójki. Natomiast no, były takie momenty, że naprawdę takiej bezsilności, że Boże, no co mam zrobić? Ale mam porównania do teraz, kiedy dzieci chodzą, biegają, interesują się światem i powiem szczerze, że wtedy było łatwiej. Było naprawdę prościej, co chodzi o logistykę, co chodzi o ubranie dwójki malutkich dzieci w kombinezony, zapakowanie do gondoli i no naprawdę to było łatwiejsze i mój pies bardzo się cieszył z tych spacerów długich, ponieważ ja miałam bardzo dużo dla niego czasu ze względu na to, że dzieci cały czas spały i jakby nie było żadnych przeszkód. Teraz niestety nasz pies bardzo cierpi z powodu braku takiego zainteresowania i takiego czasu dla niego. Po prostu nie ma możliwości, bo dzieci większe, jest je pewno wszędzie.
1: Każda ma swój pomysł na to, co chciałaby robić.
0: Tak, więc on jest poszkodowany i staramy się oczywiście mu udzielać czas, jak możemy. Te trzy spacery dziennie to jest taka norma. Natomiast no już to tak nie wygląda, że on może sobie tam, nie wiem, ze 2-3 godziny pobiegać. Jakoś wszystko się zmieniło i naprawdę wtedy było łatwiej, ale tego nie dostrzegałam, bo miałam po prostu...
1: Bo sama potrzebowałaś się sobą zaopiekować wtedy, a nie było na to przestrzeni.
0: Tak, dokładnie. I też byłam na początku tego macierzyństwa. Dużo rzeczy niewiadomych, dużo takich już gdzieś tam znajomych, ale jednak wciąż no, to są moje pierwsze dzieci, więc te początki to były i trudne, ale jednak z perspektywy czasu łatwiejsze.
1: Mhm. A Jak w ogóle oceniasz te

początki bycia mamą bliźniaczek. Czy to było dla ciebie takie intuicyjne? No i wiadomo, pierwsze dzieci w ogóle nie są łatwą sprawą, ale że jakoś wiedzieliście, co robić, jak działać, wymyślaliście jakieś swoje patenty, czy jednak brakowało ci jakiegoś takiego drogowskazu, który

0: przypadku pojedynczych dzieci?
1: Tutaj akurat szpital odegrał bardzo ogromną rolę, ponieważ w kwestiach pielęgnacyjnych, takich logistycznych, tam było dużo drogowskazów. Tam pielęgniarki położne robią ogromną robotę, uczą rodzica wszystkiego od zera, nawet jak przewijać i opiekować się aż tak małymi dziećmi, tak trudnymi dziećmi, którzy są na wspomaganiu tlenowym albo nawet są po operacjach czy po jakichś ciężkich zabiegach. Więc tutaj akurat z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to było łatwiej, że są wcześniakami, bo wszystkiego zostaliśmy nauczeni z partnerem na oddziale. Natomiast ja też tam jakiś background miałam wcześniej. Byłam na początku swojej młodości, tak powiem, opiekunką do dzieci, więc kwestie pielęgnacyjne gdzieś tam jeszcze pamiętałam. Natomiast też chodzi o to, że w szpitalu pielęgniarki na początku pomagają, uczą wszystkiego, ale później ty jesteś rodzicem i jak jesteś tam cały dzień, to się całkowicie zajmujesz dziećmi. Donoszą tylko ewentualnie mleko w butelkach podgrzane i jakby tam ja już byłam takim prawdziwym zadaniowcem, czyli wszystko naprzemiennie, opieka, jakby też partner pomagał wieczorami, więc zdarzało mi się nawet kąpać samej tam dzieci, więc jakoś tak tam było, że to są twoje zadania, to są twoje dzieci i musisz, tak? I chcesz, nie chcesz, a musisz. Ja oczywiście chciałam, no bo to w przyszłości zaowocowało, że to było bardzo pomocne w domu. Natomiast już jak byłyśmy w domu po wypisie ze szpitala, to dzięki Bogu jakoś to się tak zbiegło czasowo, że trafiłam na twoje podcasty, na te pierwsze Mamy do Kwadratu, i ten najbardziej pomocny był właśnie o synchronizacji, takiej rutynie twojej domowej. I to bardzo, bardzo pomogło. To też pamiętam, jak odsłuchałam ten podcast na spacerze, wróciłam do domu, zrobiłam notatki i partner wrócił z pracy. Ja powiedziałam: tak, od dzisiaj jest totalna synchronizacja. On mówi: jak to? Ja mówię: wiesz co, bo z dobrych źródeł wiem, że to będzie pomocne. I widzę też, że to jednak, jak są dzieci o tej samej porze karmione, usypiane, przewijane, jak jest taka rutyna jest, to jednak jest łatwiej. Jest po prostu łatwiej dla mnie, ponieważ ja byłam cały czas sama z dziećmi. Więc
2: miałaś chociaż chwilę, żeby odsapnąć, zjeść coś, napić się herbatę.
1: Dokładnie. Nawet powiem szczerze, gdzieś tam i OKAP był włączony, też pomógł parę razy, żeby mogła zjeść obiad.
2: Tak, pamiętam to.
1: Tak, i jak jest takie właśnie super, że tak się złożyło i że jednak ta wiedza dla mam bliźniaków zaczęła się pojawiać w mediach tak społecznościowych i gdzieś w internecie, ponieważ no naprawdę tego nie ma. I jak byłam w ciąży, to dałaś mi też książkę, którą nadal mam zresztą.
2: Musisz przekazać jakiejś mamie bliźniąt.
1: Dokładnie, ale powiem ci, że tam nie
2: stara
1: było.
2: Stara po prostu jest ta książka i ona już jest nieaktualna.
1: Nieaktualna, nie było tam aż tyle pomocnych wskazówek. Natomiast w twoim podcaście rzeczywiście i nawet kolesanki, utulanki znamy na pamięć, bo nam bardzo pomogły w trakcie kolek, noszenia dzieci, cały czas je bujania na rękach pod muzykę Grzegorza Turnau, tak? Dobrze mówię. Więc nawet wczoraj kolesanki, utulanki pomagały mi zasnąć z dziewczynami, ponieważ teraz znowu jestem sama obecnie, więc zasypiamy razem i pod kolesanki, utulanki, więc naprawdę ogromna kopalnia wiedzy, za co bardzo dziękuję. I też takie poczucie, że nie jestem sama w tym świecie. Później też ukazał się podcast z Martą.
2: Która też jest mamą wcześniej.

0: Tak, natomiast przyznam się, że pod dzień dzisiejszy go nie odsłuchałam. Nie miałam...
1: Może lepiej, wiesz, bo jest bardzo poruszający.
0: Tak, nie
1: i
0: miałam
1: myślę, że u
0: sił.
1: Kogoś o podobnych doświadczeniach no, może wzbudzić duże emocje.
0: Natomiast
1: ale
0: z Martą się poznałam. Też miałam przyjemność się poznać z Martą i porozmawiać też tak na żywo o tych wszystkich naszych przeżyciach, więc jakby też od tej strony, że jest jeszcze mama taka jak ja. No naprawdę dziękuję, że robisz taką robotę jak mama do kwadratu, ponieważ no mało tej wiedzy dla mam bliźniaków.
1: Więc. Cieszę się, że mogę pomóc. Jeszcze na zakończenie naszej rozmowy chciałam cię zapytać o twoje córki. Jakie one są?
0: Są bardzo różne. Są jednojajowe, ale bardzo różne. I urodą i bardzo się różnią i charakterem. Zupełnie dwie różne osobowości, dwie różne dziewczyny, co chodzi o taki temperament. Jedna jest bardzo żywiołowa, szybka, dużo rzeczy się dzieje dookoła niej. A druga jest taka bardziej rozsądna, taka naprawdę, taka bym powiedziała, bardzo podobna do taty. I też temperamentem i charakterem, więc...
1: Czyli ma poczucie humoru.
0: Tak, ma bardzo poczucie humoru. Natomiast jest taka spokojna i to bardzo mnie cieszy, ponieważ... No mój partner jest takim spokojnym człowiekiem i w trakcie naszych przeżyć takich trudnych on naprawdę tym swoim spokojem otulał mnie, tak jakby dawał dużo sił i energii i takiego poczucia, że będzie dobrze. I za to mu jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że jedna z naszych córek ma charakter jego, a druga to bardziej mój, taki właśnie energiczny, żywiołowy, przebojowy, coś tam odkrywać, gdzieś tam szukać, jakie możliwości dla siebie. Są teraz na takim etapie, zaczynają mówić i... To jest takie dosyć ciekawe. Oczywiście moje wymagania tych, co chodzi, dotyczy je jakby rozwoju, tak? No trochę tak czasami muszę się hamować, ponieważ brać pod uwagę, że są wcześniakami i nie żądać wiele, nie oczekiwać też wiele. Każde dziecko rozwija się w innym trybie i no jest indywidualne, tak? Nie patrząc na to, że są bliźniakami, ale są indywidualne dziewczyny, więc daję im czas na wiele rzeczy, przestrzeń, ale no czasami jednak muszę się hamować, bo gdzieś tam z tyłu głowy mam doświadczenie z dziećmi urodzonymi w terminie i to z niemałą ilością, więc tak trochę... No tak trochę widzę, że gdzieś tam te nierówności tak jakby odstają trochę od innych dzieci w terminie, więc, ale no wiem, no daję ten margines, że to tak ma być i wszystko we swoim czasie. Tak powiem.
1: No to wszystkim tym, którzy nie wiedzą, istnieje coś takiego jak wiek urodzeniowy i korygowany. U wcześniaków zazwyczaj bierze się pod uwagę wiek korygowany i nie porównuje się ich z dziećmi, które się urodziły w tym samym czasie.
0: Tak, tak. Dokładnie. Więc gdzieś tam z tyłu głowy mam, że są wcześniakami i tak nam... Powoli się układa. Jesteśmy w domu, mamy nianię, ja wróciłam do pracy. Na moment teraz właśnie z powrotem wróciłam na rodzicielski, na wychowawczy chwilowo, więc gdzieś tam też mam przestrzeń dla siebie, szukam na siebie pomysłów. Bardziej chcę rozwijać siebie też zawodowo trochę w innym kierunku, więc jest to taki czas do przedszkola pomyśleć trochę też jak być ze sobą. I też to jest taka przestrzeń na to, żeby być

0: z dziewczynkami bliżej, dłużej, ponieważ jednak tego bardzo potrzebuję. I ten czas w pracy, który spędziłam teraz prawie pół roku, pokazało, że jednak bardzo potrzebują mamy, potrzebują rodziców, wsparcia, takiego bycia po prostu przy nich. I myślę, że na dany moment to jest dobra decyzja, żeby jednak być z nimi dłużej, no i też mieć czas na siebie.
1: Cieszę się, że w końcu jest ten moment, kiedy możesz się skupić nie tylko na dziewczynach, ale na sobie i na partnerze, bo to też jest ważne. A często, gdy jest tak dużo obowiązków, zwłaszcza gdy jesteśmy podwójnymi rodzicami, to brakuje na to doby. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marianna Oczkowska dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje, mama Hani i Helenki. Bardzo dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu, emocje.

0: Już nie chcę twoich rad.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

zapamiętać wszystko. Kolejna noc się kończy, wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście, już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie, chcę tam wrócić, chciałbym coś

po sąsiedzku, pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy sam.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bossanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może.

chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupiej jest wiekiem stara ziemia.